Маше трохи лепей. Змінилась розклад, як ночний експрес.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel. Nie jadł chleba, nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je, pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.
2: Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku. Co nam Jezus chce dziś powiedzieć w tych słowach, które słyszymy z lektury Ewangelii? Mówi o podobieństwie do dzieci. W wielu miejscach Pisma Świętego możemy czytać o tym, że Chrystus mówi, że mamy się stawać jak dzieci. Mówi: pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Wtedy podkreślona zostaje prostota dziecka, ufność pokładana w Bogu, czystość serca tego, kto do Niego się zbliża. Tu jednak widzimy, że Jezus posługuje się tym obrazem dzieci w innym sensie. Tym razem są to dzieci rozkapryszone, ciągle niezadowolone, zawsze krytykujące. Towarzysze zabawy nie chcą się podporządkować temu, co zostaje narzucone jako rodzaj zabawy. Koledzy i koleżanki nie chcą się bawić tak, jak oni. Chrystus mówi o podobnym zachowaniu tych, którzy krytykowali i Jego samego, ale wcześniej podobnie Jana Chrzciciela, poprzednika Pana. Ciągle krytykujący. Ciągle niezadowoleni, ciągle stawiają na swoim. Nawet wtedy, kiedy to jest tylko wyraz jakiegoś egoizmu i upartości. Postawa daleko od tego, czego Jezus uczy nas, którzy jesteśmy uczniami Jego. A my? Zastanówmy się, czy może w jakiś sposób w naszym zachowaniu my jesteśmy podobni do tych rozkapryszonych dzieci.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

scenariusz najpiękniejszej z bajek. Słońce znów świeci w dzień słoneczny.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest środa, 16 września. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie poranka rozgłośni katolickich, siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy te słuchacze Radia Bobola i Radia Palot FM. Kościół katolicki wspomina dziś świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa. Imieniny obchodzą Korneliusz, Edyta, Łucja. A jaka pogoda nas dzisiaj czeka? Dziś w województwie podlaskim dużo słońca i bez opadów. Temperatura maksymalna od 22 do 23 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków południowych. Noc pogodna, temperatura od 11 do 13 stopni. W województwie mazowieckim zapowiada się bardzo przyjemny, późnoletni dzień. Zachmurzenie małe i umiarkowane, bez istotnych opadów. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni, lokalnie nieco wyższa. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Noc pogodna z temperaturą od 11 do 15 stopni. W województwie warmińsko-mazurskim przeważnie pogodnie, okresami zachmurzenie umiarkowane, deszczu nie powinno być. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany południowy. Noc chłodniejsza od 10 do 13 stopni. Miejscami mogą pojawić się mgły nad jeziorami. W pierwszej godzinie poranka, 7:09, gościem będzie o 7:30 ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, biblista, teolog, laureat Watykańskiej Nagrody Ratzingera. Współautor nowej książki na rynku wydawniczym Przymierze, które dzieli, czy judaizm ma własną drogę zbawienia wokół listu episkopatu. Zapytam księdza profesora m.in. po co wracać do komentowania treści listu wielkopostnego sprzed prawie pół roku i to jeszcze w wersji książkowej oraz jakie ksiądz profesor ma główne zastrzeżenia do treści dokumentu. Po przerwie muzycznej zajrzymy do gazet. Zaczynamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Środowy przegląd prasy rozpoczynamy od Rzeczpospolitej. Coraz bardziej dostrzegamy suszę. W Polsce panuje susza hydrologiczna. Z badań IBRIS dla Rzeczpospolitej wynika, że ponad połowa respondentów dostrzega jej skutki. To pokazuje skalę problemu, chociaż moim zdaniem wszyscy dostrzegają skutki suszy, ale nie wszyscy potrafią połączyć obserwowane zjawiska, takie jak pożary albo limitowany dostęp do wody, z suszą, komentuje profesor Michał Żmichorski, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Eksperci, którzy zajmują się rynkiem energetycznym, wskazują, jakie są skutki suszy dla gospodarki. Niższe stany wody ograniczają ładowność barek, co przekłada się na wyższe koszty transportu oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw. Nawet ceny paliw na stacjach mogą rosnąć, zaznacza analityk Jakub Jasiński. Żurek ograniczy swoją władzę. Sędziowie odwołani przez ministra z delegacji orzeczniczej będą mogli zaskarżyć taką decyzję do sądu. Projekt w tej sprawie, jak ustaliła Rzeczpospolita, szykuje resort sprawiedliwości. Od lat prawnicy wzywają do zmiany zasad odwoływania sędziów z delegacji do innych sądów, zwykle wyższego szczebla, twierdząc, że obecne przepisy prowadzą do patologicznych sytuacji. Z niemal absolutnej władzy nad losem delegowanych sędziów chętnie korzystał zwłaszcza Zbigniew Ziobro. Uzdrowienie reguł zapowiadali jego następcy, ale projekt nowelizacji jednej z ustaw sądowych, początkowo zawierający postulowane zmiany, trafił do Sejmu w wersji drastycznie okrojonej. Krytyka, jaka spadła na resort sprawiedliwości i jego obecnego szefa Waldemara Żurka, najwyraźniej podziałała. Jak ustaliła Rzeczpospolita, w ministerstwie trwają prace nad kolejną nowelą. Najważniejszym z rozwiązań, które zawiera wstępny projekt, jest przyznanie sędziemu prawa do zaskarżenia decyzji ministra do sądu. Zostanie też określony, zamknięty katalog sytuacji, w których taka decyzja w ogóle będzie mogła zapaść. Cieszy, że minister chce pozbawić samego siebie tego swoistego królewskiego uprawnienia. Choć warto podkreślić, że należało to uczynić już dawno, komentuje Jacek Tylewicz ze Stowarzyszenia Sędziów Temis. Wyścig po pociski PAK 3. Zbliża się do finału wyścig Polski z Niemcami o centrum serwisowe najbardziej zaawansowanych technologicznie pocisków do systemu Patriot. Polska kupiła w USA 8 baterii Patriot, a do nich zamówiła 800 pocisków PAK 3 MSE. Amerykański Lockheed Martin, który je produkuje, będzie potrzebował w Europie miejsca do serwisu. Właśnie o budowę takiego zakładu trwa rywalizacja między Polską i Niemcami. W czwartek złożyliśmy oficjalny wniosek w tej sprawie, mówi Rzeczpospolitej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Poprzedziły to negocjacje z Lockheed Martin i administracją USA. Polska była dotychczas faworytem, ale Niemcy nie składają broni. W tym tygodniu odwiedza USA niemiecki minister obrony. W przyszłym wybiera się tam też polski wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. I przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Dłuższy urlop i nagrody jubileuszowe dla urzędników. Kto sfinansuje skutki nowych zasad stażu? Od 1 stycznia 2026 roku do stażu pracy urzędników może być wliczany okres wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na zlecenie. Dzięki temu mogą oni wcześniej otrzymać prawo do dłuższego urlopu, a także wyższego dodatku stażowego oraz do nagród jubileuszowych. Rząd nie zapewnił jednak dodatkowego finansowania. W rezultacie dodatkowe świadczenia dla tysięcy urzędników są wypłacane z dotychczasowego funduszu wynagrodzeń. Wojewodowie policzyli, ile pieniędzy muszą wydać na realizację nowych zobowiązań na 31 sierpnia 2026 roku. U wojewody lubelskiego to kwota już ponad 700 tysięcy złotych, u pomorskiego będzie to 1 000 000 złotych, wojewoda łódzki musi dodatkowo znaleźć 1,5 miliona złotych, a mazowiecki aż 1,8 miliona złotych. Wypłata dodatkowych świadczeń finansowana jest z Funduszu Nagród. Wskutek realizacji tego rozwiązania nagrody będą niższe. Szacunkowo około 50% na osobę, przyznaje Inga Januszko-Manches, rzecznik prasowy wojewody podlaskiego. Huti umacniają kontrolę nad Morzem Czerwonym. Nowe zagrożenie dla dostaw ropy. Jemeńscy rebelianci Huti umacniają się w rejonie cieśniny Bab al-Mandab u wejścia na Morze Czerwone. To kluczowa alternatywna trasa transportu ropy omijająca cieśninę Ormus. Sytuacja na globalnym rynku ropy naftowej zaostrza się w związku z rozszerzeniem kontroli Huti w Jemenie i rosnącym zagrożeniem dla żeglugi na Morzu Czerwonym. W ostatnich dniach Huti zajęli porty Mokka i Dubab na jemeńskim wybrzeżu oraz strategiczne wyspy Perim, Wielki Hanisz i Mały Hanisz w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. Bab al-Mandab łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską, a dalej z Oceanem Indyjskim. Po zamknięciu Ormuzu cieśnina stała się kluczową trasą morskiego transportu ropy z regionu Zatoki Perskiej. Kurier jechał pod prąd, firma nie może się wykręcić tym, że to nie pracownik. Osoby dostarczające jedzenie na wynos albo paczki na zlecenie najczęściej nie są zatrudnione jako pracownicy. Jeśli jednak zachowują się w sposób uciążliwy dla otoczenia, to firmy tracą na wizerunku. Mogą i powinny reagować. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej zdjęć i nagrań wskazujących na łamanie przepisów ruchu drogowego przez kurierów oraz kierowców pojazdów dostawczych. Nie chodzi tylko o parkowanie na chodnikach czy blokowanie ruchu, ale też o jazdę pod prąd, poruszanie się motorowerami po ścieżkach rowerowych, chodnikach oraz przejściach dla pieszych. Często osoby, które to widzą, zgłaszają nieprawidłowości do platformy, dla której pracuje kurier czy kierowca, ale reakcji nie ma. Pośrednicy chcą umów na wyłączność. To ich odpowiedź na propozycję Ministerstwa Rozwoju zakazującą podwójnej prowizji. Pośrednicy nieruchomości sprzeciwiają się zmianom, które przygotowuje Ministerstwo Rozwoju. Nowe przepisy mają zwiększyć ich obowiązki i odpowiedzialność, a także zakazać pobierania prowizji od obu stron transakcji. Ministerstwo Rozwoju chce cofnąć deregulację zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, do której doszło w 2014 roku. W tym celu pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Proponowane zmiany nie podobają się jednak samym zainteresowanym. Branża uważa, że nowe przepisy zamiast rozwiązywać problemy rynku, mogą utrudnić prowadzenie działalności i zwiększyć koszty obsługi klientów. I tu stawiamy kropkę, teraz czas na muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, biblista, teolog, współautor nowej książki Przymierze, które dzieli, czy judaizm ma własną drogę do zbawienia wokół listu episkopatu. Szczęść Boże, księże profesorze.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie księdza, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają.
1: Akurat jestem osobą świecką, ale nie obrażam się.
2: Tym bardziej serdecznie witam i pana.
1: Książka Przymierze, które dzieli, jest komentarzem teologów oraz dziennikarza do listu Konferencji Episkopatu Polski z okazji 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w rzymskiej synagodze wydanym w okresie Wielkiego Postu. Słuchacze mogą się zastanawiać, po co wracać do komentowania treści listu sprzed prawie pół roku i to jeszcze w wersji książkowej, jakby ksiądz profesor to wyjaśnił.
2: Myślę, że taki powrót jest konieczny. Konieczny jest dlatego, że ten list słusznie został uznany za nieszczęsny i takim jest. Nie powinien się ukazać w takim formie, nie powinien się ukazać w takim czasie. I to trzeba otwarcie mówić. Trzeba otwarcie mówić dlatego, żeby za jakiś czas, za kilka miesięcy na przykład, przy sposobności kolejnego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, który ma być w styczniu następnego roku, żeby nie powoływano się na ten list i nie czyniono z niego jakiegoś punktu wyjścia do ustawiania relacji Kościoła z Żydami, judaizmem, dlatego że tak nie wolno. Ten list zawiera tezy, od których trzeba się stanowczo odciąć i obowiązkiem teologów i biblistów, a tacy właśnie są autorami, czy współautorami tej książki, obowiązkiem jest po prostu poddać ten list krytyce, nie po to, żeby, broń Boże, kogokolwiek urazić, ale po to, by właściwie ustawiać na właściwe tory te relacje Kościoła z synagogą. Dlatego, że nasze relacje, nasze spojrzenie na judaizm...
1: A przepraszam, księże profesorze, czy mógłby ksiądz profesor powiedzieć tym, którzy nie czytali listu, jakie ma ksiądz profesor główne zastrzeżenia do treści dokumentu?
2: To znaczy, ci, którzy nie czytali listu, mieli dość czasu, żeby go przeczytać, bo jest pół roku, prawda, na już mniej więcej ten list jest w obiegu społecznym. Jeżeli on kogoś interesuje, to najlepiej znać go nie z omówień, ale z własnej lektury. Jest tam bardzo wiele rzeczy, które trzeba poddać dość takiej surowej, ale wyważonej krytyce. Najpierw sam początek, gdzie pomieszane zostały porządki zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i wskrzeszenia Łazarza. A następnie główna teza tego listu, że najważniejszym zadaniem Kościoła jest zwalczanie antysemityzmu i antysemityzm jest takim śmiertelnym zagrożeniem, z którym Kościół powinien się zmagać. Oczywiście antysemityzm jest grzechem i to powtarzane jest od co najmniej kilkudziesięciu lat, nie tylko w wypowiedziach papieskich, ale na rozmaite sposoby. Natomiast trzeba doprecyzować, o co chodzi z tym antysemityzmem, żebyśmy no, po prostu mieli właściwe rozeznanie, co chcemy przeszczepiać na grunt katolicki, żeby z nas nie uczyniono katolickich syjonistów, jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest mnóstwo chrześcijańskich syjonistów, którzy bezpardonowo popierają i to w każdym aspekcie i pod każdym względem zbrodniczą w końcu politykę Izraela prowadzoną na zachodnim brzegu Jordanu, w Strefie Gazy, w Libanie i na sąsiednich terenach. Więc chodzi o to, żeby nie mieszać porządku religijnego z porządkiem politycznym i żeby ta religia nie stawała się takim usprawiedliwieniem ani motywacją dla mętnych, brutalnych poczynań politycznych, których na Bliskim Wschodzie ze strony Izraela nie brakuje.
1: A faktycznie... Chciałem jeszcze dopytać, bo ksiądz profesor mówił właśnie o tym antysemityzmie w liście i zauważa ksiądz profesor, że to element żydowskiego programu relacji z Kościołem katolickim. Jakby ksiądz profesor wytłumaczył, na czym ten program polega?
2: Program jest krótki, może zawoalowany, ale na tyle widoczny, że w końcu można go krótko określić. Mianowicie w całych tych relacjach, czy tym tak zwanym ze strony żydowskiej dialogu z Kościołem katolickim, chodzi o to, żeby z katolików uczynić narzędzia do zwalczania antysemityzmu, a zatem do usprawiedliwiania polityki prowadzonej przez państwo żydowskie. I tylko o to chodzi. Tam nie ma żadnej płaszczyzny teologicznej, nie ma żadnej refleksji na temat Jezusa Chrystusa czy historii zbawienia, tylko właśnie szukanie, próbowanie znalezienia w katolikach tych, którzy będą popierać, powtarzam, brutalną politykę Izraela i coraz bardziej brutalną politykę, bo codziennie słyszymy, czytamy doniesienia z Bliskiego Wschodu, właśnie z tamtych rejonów, w których Izrael ma bardzo wiele do powiedzenia, doniesienia o wydarzeniach, których w żaden sposób jakoś popierać nie można. Tymczasem jesteśmy zachęcani do tego, żeby albo je popierać, albo przynajmniej milczeć na ich temat.
1: Pisze też ksiądz profesor, że od lat w Kościele katolickim w Polsce nie ma dialogu o dialogu z Żydami. Dlaczego refleksja teologiczna jest monopolizowana i tłumiona?
2: Pisze, że nie ma dialogu o dialogu, bo nie ma takiego dialogu. Dopiero ten dialog, można by powiedzieć, zaczął się teraz. Ten list episkopatu wyzwolił, jeżeli tak można powiedzieć, bardzo poważną reakcję na temat tego, jaki powinien być dialog, jaka powinna być metodologia tego dialogu, czy w ogóle dialog jest możliwy, czy słowo dialog jest tutaj odpowiednie. Jak na tym tle wypada wdrażanie soborowej deklaracji Nostra Aetate, co ona właściwie oznacza, jak ona została przeinaczona w tym, co zwykło się nazywać dialogu. Więc dopiero teraz, właśnie od pół roku, a właściwie może trochę wcześniej, dlatego że na początku lutego ukazał się w katolickiej agencji informacyjnej wywiad ze mną, który wywołał dużą reakcję, gdzie nazwałem to, co dzieje się w tych sprawach, w tych dziedzinach w Polsce, nazwałem parodią dialogu. I od tej pory zaczęło się i ten list wyzwolił właśnie nową energię, przede wszystkim energię tych, którzy zdali sobie sprawę, że dłużej milczeć nie można, dłużej nie można tego tolerować, dlatego że dojdziemy do takich tez, które zostały zawarte w tym liście i które z perspektywy, z punktu widzenia katolickiej teologii, wiary i pobożności są absolutnie nie do przyjęcia.
1: A dlaczego właśnie ksiądz profesor uważa, że to jest parodia dialogu?
2: Dlatego, że prawdziwy dialog zakłada wzajemność, zakłada szczerość, zakłada prawdę, zakłada realizację tego, o czym mówiła deklaracja soborowa Nostra Aetate, mianowicie wzajemne poznawanie się i poszanowanie. Zakłada również i przede wszystkim perspektywę religijną i teologiczną. Tymczasem my cały czas jesteśmy spychani na pola polityki prowadzonej przez Izrael. Oczywiście jest to maskowane, są tam piękne słowa, są jakieś takie kwieciste ogólniki, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby z programu tego dialogu absolutnie usunąć jakiekolwiek mówienie o Jezusie Chrystusie i żeby historię Kościoła, dwutysięczną historię Kościoła przedstawiać tylko z perspektywy tego, co zwykło być przedstawiane jako antysemityzm i co rzutuje na cały Kościół, ukazując go w bardzo mrocznej, ciemnej perspektywie, która jest absolutnie nieprawdziwa i która jest absolutnie nie do przyjęcia, dlatego że dzieje relacji pomiędzy chrześcijanami a Żydami są dużo bardziej skomplikowane i także jeżeli chodzi o wzajemną niechęć, a czasami wrogość, to mamy do czynienia właśnie wzajemnością po obydwu stronach, na skutek której cierpieli również chrześcijanie.
1: Dlaczego w Kościele katolickim istnieje Dzień Judaizmu, a nie ma podobnej powszechnej inicjatywy Dnia Katolicyzmu po stronie wyznawców judaizmu?
2: To dobre pytanie przede wszystkim dla tych, którzy oficjalnie zajmują się obecnie tymi relacjami katolicko-żydowskimi i tym, co bywa określane jako dialog. Kiedy pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, czyli około 30 lat temu, została podjęta

0: Starotestamentowe korzenie i żeby rozeznać się, na czym polegało to rozejście się dróg Kościoła i synagogi i kim my jesteśmy i dlaczego jesteśmy wyznawcami Jezusa Chrystusa. Takiej inicjatywy po drugiej stronie nie ma, dlatego że trzeba powiedzieć, że Żydzi, wyznawcy judaizmu, mają zakaz mówienia o Jezusie, wspominania o Jezusie Chrystusie, mają zakaz teologicznych debat z chrześcijanami, rozmów na te tematy i pozostają tym zakazom wierni. My natomiast wychodzimy naprzeciw. Tylko problem polega na tym, że zamiast przedstawiać i umacniać swoją własną chrześcijańską tożsamość, to bardzo często w tych kontaktach bywa ona rozmywana, a następnie przenoszona na poziom zwyczajnych wiernych, którzy, nie waham się tego powiedzieć dosadnie, którzy bywają ogłupiani i już nie bardzo wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. I często zadają pytanie, skoro to wszystko jest takie piękne w judaizmie, takie powabne i takie prawdziwe, to właściwie dlaczego jestem chrześcijaninem? Dlaczego wyznaję Jezusa Chrystusa? Na czym polega jego nowość i nad czym polega ta wiara, która ode mnie wymaga wierności Ewangelii i jednocześnie wiara, która nieustannie, niestrudzenie głosi, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem każdego człowieka i całej ludzkości. Wobec tego wierni potrzebują również właściwych kierunków, właściwych drogowskazów po to, żeby ich w wierze umacniać, a nie tę wiarę rozmywać. Święty Tomasz z Akwinu podkreślał bardzo mocno, że szybciej, łatwiej dochodzi się do prawdy od fałszu, niż z zamętu. Tymczasem właśnie to, z czym mamy do czynienia, to jest właśnie wielki zamęt. I w tym zamęcie trzeba wreszcie mówić otwarcie, trzeba mówić dosadnie i dobitnie po to, żeby przemówić do sumień tych wszystkich, którzy się tymi sprawami zajmują i jednocześnie ukrócić wszystkie takie próby, które dążą do osłabienia i do rozmycia wiary chrześcijańskiej. I ta książka, Przymierze, które dzieli, ta książka jest bardzo dosadna, najbardziej chyba dosadna na ten temat, która ukazała się w ogóle w Polsce. I ona powinna wywołać pewien ferment, mam nadzieję dobry ferment, bo nie chodzi nic innego jak o to, żebyśmy umocnili się w naszej wierze.
1: A co z nauczania Kościoła katolickiego musimy zachować, aby w dialogu właśnie z nurtami judaizmu nie zatracić własnej tożsamości chrześcijańskiej?
0: Co z nauczania? Przede wszystkim osoba Jezusa Chrystusa. To, że w całej historii zbawienia, tej, która obejmuje Stary Testament, istnieje ciągłość, która w pewien sposób łączy nas z wyznawcami judaizmu i tej ciągłości nie możemy lekceważyć, ale musimy wyjaśnić, na czym ona polega, że istnieje brak ciągłości, dlatego różnimy się pomiędzy sobą i na czym ten brak ciągłości polega i wreszcie musimy być świadomi radykalnej nowości osoby i dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa, i mieć świadomość raz jeszcze, na czym ta nowość polega. Więc to jest nasze zadanie. Nie chodzi o to, żeby absolutnie odcinać się od wyznawców judaizmu, lecz o to, żeby budować te wzajemne kontakty, jeżeli one są w ogóle możliwe, bo tu to jest również wielki znak zapytania, kontakty religijne i teologiczne, żeby opierać na prawdzie i żeby również wyznawcom judaizmu wyjaśniać, tłumaczyć, kim jest Jezus Chrystus, nie tylko dla nas, tylko dla każdego człowieka i dla całej ludzkości. Bo nie chodzi tylko o pewien subiektywizm, co my myślimy, ale o poszukiwanie, dotarcie i odkrywanie prawdy. Bo jeżeli prawdy nie ma, To oczywiście wszystko jest względne i wtedy nawet te kontakty przestają mieć jakiekolwiek znaczenie.
1: A jak ksiądz profesor mówi właśnie

0: właśnie o głoszeniu Pana Jezusa, to na ile dzisiaj aktualna pozostaje chrześcijańska misja głoszenia Ewangelii narodowi żydowskiemu, nie będąc oskarżonym o prozelityzm, czyli przekonywanie innych osób do przyjęcia danej wiary?
1: Nie powinniśmy przejmować się oskarżeniami, dlatego że oskarżenia nie mogą nas paraliżować i nie mogą wywoływać w nas strachu. Kardynał Stefan Wyszyński powtarzał, że największym wrogiem apostoła jest strach, jest lęk. Człowiek, który się boi, nie dokona niczego. I również w konfrontacji czy w spotkaniach, w wyjściu ku Żydom, trzeba wyzbyć się lęku, dlatego że ten lęk, jak powiedziałem, jest paraliżujący i to widać. Widać to w dziedzinie politycznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej, ale niestety widać to również w perspektywie w dziedzinie teologicznej, religijnej. Otóż wiadomo, że jeżeli chodzi o Izrael, o państwo Izrael, to jakiekolwiek inicjatywy misyjne są absolutnie niemożliwe. Również jeżeli chodzi o środowiska żydowskie w rozmaitych państwach, również u nas, to one są zamknięte na jakiekolwiek, powiedzmy, kontakty, które miałyby mieć charakter ukierunkowania misyjne. Co zatem pozostaje? Pozostaje konieczność dawania żywego świadectwa swojej wierze. Pozostaje mocne przekonanie i wyznawanie Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa nie jest sprawą prywatną. Ona jest sprawą osobistą każdego człowieka i powinna być wyznawana również publicznie i powinna być widoczna w życiu publicznym. Więc to powinno dawać do myślenia tym wszystkim, którzy chrześcijanami nie są. Oczywiście można to ująć w bardzo wzniosłej formule, do której nam niestety daleko chrześcijanom, formule z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to inni, patrząc na wyznawców Chrystusa, mówili: zobaczcie, jak oni się miłują. I to był jakiś, powiedzmy sobie, argument do refleksji, czym jest chrześcijaństwo. Więc dzisiaj do tej wzajemnej miłości chrześcijańskiej, no co tu dużo mówić, jest daleko. Wyznania chrześcijańskie są podzielone również w obrębie Kościoła katolickiego, także w Polsce. Są wielkie podziały, wykopywane są przepaście i trzeba najpierw zadbać o wiarygodność życia chrześcijańskiego po to, żeby ewentualnie tych, którzy mają otwarte sumienia i otwarte umysły, zachęcić do refleksji i doprowadzić ich do Boga, który objawił siebie w Jezusie Chrystusie.
0: Ksiądz profesor Janusz Królikowski pisze w książce, że nie ma dotychczas dokumentów, w którym przedstawiciele judaizmu określiliby swoje stanowisko do Kościoła katolickiego. Czy to wynika z tego, co mówił ksiądz profesor, że Żydzi nie mogą mówić o Jezusie, czy jakieś są inne jeszcze powody, że nie ma takiego dokumentu?
1: Pierwszy i najważniejszy to ten, że Żydzi mają zakaz mówienia o Jezusie, nawet mają zakaz wymówienia po hebrajsku imienia Jezus, czyli Jeszua, i zastępują je słowem, określeniem Jeszu, które jest bardzo, bardzo pejoratywne. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że judaizm nie jest jednorodny, że są rozmaite odmiany judaizmu: ortodoksyjny, ultraortodoksyjny, konserwatywny, reformowany, liberalny. Wobec tego sytuacja jest tam podobna jak w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo też jest bardzo podzielone. Prawosławni, katolicy, protestanci, rozmaite odmiany protestantyzmu i właściwie z kim można rozmawiać. I tam też z Żydami ortodoksyjnymi, ultraortodoksyjnymi nie ma żadnych specjalnych kontaktów, bo oni są absolutnie zamknięci. Część Żydów reformowanych, czy Żydów, zwłaszcza Żydzi liberalni, może być otwarta na kontakty, ale reprezentuje w nich specyficznie właściwą sobie postawę, czyli szuka, powtarzam to raz jeszcze, w katolikach, czy w ogóle w chrześcijanach, sprzymierzeńców do zwalczania antysemityzmu. I do tego dochodzi jeszcze jeden czynnik, bardzo, bardzo ważny, mianowicie katolicyzm jest, można by to powiedzieć, taki wertykalny, czyli ma strukturę pionową. U góry jest papież, potem są biskupi, następnie są duchowni, są wierni. I ta struktura jest bardzo ważna, bo to, co powie papież, obowiązuje biskupów, to, co, czego nauczają biskupi, obowiązuje duchownych wszystkich i obowiązuje wiernych. Stąd właśnie ten list, o którym mówimy teraz, jest tak bardzo ważny, ponieważ gdyby pozostał bez żadnego echa, bez żadnej odpowiedzi, znaczyłoby to, że stanowi część kościelnego nauczania.
0: I chciałem spytać jeszcze o te echo, bo większość hierarchów...
1: Ale to nie, ja tylko dokończę, wie pan, ja dokończę myśli. Mianowicie tej struktury pionowej nie ma w judaizmie. Tam jest struktura horyzontalna. Ja, rabin, jego nauczanie obowiązuje, czy powiedzmy dotyczy tych, którzy chcą go słuchać. Tam nie ma żydowskiego papieża, nie ma, powiedzmy sobie, żydowskich tych centralnego autorytetu. Wobec tego właściwie spotykamy się i rozmawiamy z jakimś jednym rabinem czy jakimś jednym przedstawicielem judaizmu, a nawet jego najbliższej rodziny to, o czym rozmawiamy, nie obchodzi, nie dotyczy, bo on reprezentuje samego siebie. I to jest właśnie jeden również z problemów, z różnic, która sprawia, że te kontakty nie są symetryczne.
0: To jeszcze chciałem się odnieść właśnie do tego, co ksiądz profesor mówił, że też ten list był bardzo krytykowany przez część duchownych i wiernych, ale większość hierarchów się do tego listu nie odniosła. Tutaj wyjątek stanowił arcybiskup Józef Kupny, który powiedział, że to nie był najlepszy czas na ogłoszenie tego listu, bo akurat trwał konflikt w Strefie Gazy, oraz kardynał Grzegorz Ryś, który bronił zasadniczego przesłania listu. Jak ksiądz profesor odbiera te przemilczenie tematu przez większość biskupów? Czy to było właściwe, czy raczej nie? Czy biskupi powinni jako następcy apostołów się wypowiedzieć w tej sprawie, jeśli przyszła taka krytyka?
1: Przepraszam, ale biskupi się wypowiedzieli, ogłaszając ten list. Więc to nie jest tak, że tutaj biskupi nie mają żadnego udziału w tym liście. Ten list został przygotowany dość zręcznie i być może nie wszyscy biskupi mieli świadomość tego, w jaki sposób doszło do przygotowania tego listu, ale był podobno, ja nie wiem, czy dyskutowany, bo tego nie wiem, nikt tego nie mówił, co tam się działo na konferencji episkopatu, ale był głosowany i w głosowaniu przeszedł jakąś tam większością, nie wiem jaką, ale przeszedł. Wobec tego nie można powiedzieć, że księża biskupi tutaj nie mają żadnego udziału. Natomiast oczywiście w moim przekonaniu też, czemu dał wyraz ksiądz arcybiskup Kupny, również po tym liście powinna nastąpić jakaś refleksja i powinna nastąpić opamiętanie. Otóż to, że zresztą w pewnym sensie nastąpiło, dlatego że biskupi zachęcali do tego, żeby pójść do synagogi 13 kwietnia i w koniec końców do synagogi poszło 4 na około 150 biskupów, więc jeżeli tak można powiedzieć, te zachęty nie zostały przez samych księży biskupów podjęte, potraktowane poważnie. Natomiast dzisiaj jest niezręcznie księżom biskupom odcinać się od tego listu. Mogą to ewentualnie zrobić ci, którzy w tym głosowaniu głosowali przeciwko temu listowi. To wtedy będzie, jeżeli tak można powiedzieć, rzetelne i sumienne. Ale sądzę jednak, że to, co jest najważniejsze, to żeby nie powielać tego listu w jakichś elementach kolejnego kościelnego nauczania. To, że kardynał Ryś broni tego listu, to dość popatrzeć, w jaki sposób to robi. Mianowicie powiedział, że ten reakcja na list pokazała, że on jest bardzo potrzebny, więc niestety, jeżeli tak się będzie reagowało, to można by powiedzieć, skutki zwalczania antysemityzmu będą dokładnie odwrotne.
0: Gościem poranka 7-9 był ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, biblista, teolog, współautor nowej książki Przymierze, które dzieli, czy judaizm ma własną drogę do zbawienia wokół listu episkopatu. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: 7-9. Rozmowa poranka.
0: kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8.15 przeprowadzę rozmowę z posłem Jarosławem Sachajko, przewodniczącym Koła Poselskiego Demokracja Bezpośrednia o najważniejszych wydarzeniach politycznych ostatnich dni. A o 8.40 porozmawiam z doktorem Krzysztofem Rakiem, głównym analitykiem Instytutu Zachodniego, ekspertem do spraw Niemiec. Do usłyszenia.
2: 7.09. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, środa, 16 września. Patryk Lubryczyński, zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam z posłem Jarosławem Sachajko z Demokracji Bezpośredniej, m.in. o nowych doniesieniach medialnych na temat strat Orlenu w czasie prezesury Daniela Obajtka, a o 8:40 moim gościem będzie dr Krzysztof Rak, główny analityk Instytutu Zachodniego, ekspert do spraw Niemiec. Zapytam pana doktora, co odegrało największą rolę w zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalt oraz jakie są szanse, że AfD przejmie władzę w Saksonii-Anhalt i w kolejnych landach w Berlinie oraz Mecklenburgii po Morzu Przednim. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boję.

0: poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący Koła Poselskiego Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Jak pan skomentuje doniesienia medialne, że panem X, który miał załatwić dla Przemysława Krala ułaskawienie u prezydenta Karola Nawrockiego, rzekomo jest redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz?
2: Jako doniesienia medialne i próba szukania tematów zastępczych, próba wzbudzania jakichś kontrowersji, a jednocześnie przykrywanie tych masy rzeczy, które w Polsce i dookoła Polski się dzieją.
1: Stacja Republika miała wystawiać spółce kierowanej przez Krala 16 faktur na około 6,5 miliona złotych. Według pana te przepływy finansowe powinny być jednak dokładnie zbadane?
2: Ależ oczywiście, ja jestem za pełną transparentnością, czyli mam nadzieję, że rządzący w końcu ujawnił wszystkie przepływy finansowe, bo proszę zobaczyć, to ta sprawa jest wykorzystywana bardzo paskudnie politycznie. No bo ten przykład. W tej chwili mówi się o 6,5 miliona złotych, bo Telewizja Republika ujawniła faktury, a jeszcze tydzień, dwa, trzy tygodnie temu mówiło się o 37 milionach złotych. Tak rządzący taką kwotę podawali. Konfederacja publicznie zwróciła się z prośbą, apelem o ujawnienie wszystkich przepływów już dwa tygodnie temu. Proszę zobaczyć, dalej nie mamy tych przepływów. Jednocześnie, jeżeli patrzymy na Zonda Krypto, to proszę zobaczyć, rządzący trzy razy tę samą ustawę niezgodną z konstytucją przedstawiają, nic w niej nie zmieniając, jednocześnie mówiąc, że Polacy stracili pieniądze przez pana prezydenta, a jednocześnie od kilku miesięcy toczy się postępowanie dosyć sprawnie w oparciu o przepisy, które nie są zawarte w tej zawetowanej ustawie. Czyli można było zawczasu zadziałać, tylko rząd nie zadziałał, a w tej chwili szuka kogoś innego. I teraz ta kwestia, która ostatnio wyszła, kwestia Orlenu, temat z 2023 roku, w tej chwili jest znowu wyciągany na światło dzienne, no po to, żeby przykryć Zondę Krypto, no bo Zonda Krypto im nie wyszła i szukamy kolejnego jakiegoś tematu zastępczego, czyli Orlen. Za chwileczkę będziemy procedować ustawę identyczną z tą, którą wcześniej pan prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zyski nadzwyczajne od sprzedaży paliw, nic w niej nie zmieniając, a można było wszystko zmienić. I tu już znowu widzimy zaniechanie rządu, bo ja przypomnę, w 2022 roku poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował również...
1: Ja może, panie pośle, tylko jeszcze przypomnę troszkę też słuchaczom też kontekst, bo to były doniesienia brytyjskiego dziennika Financial Times, który właśnie napisał o tej sprawie strat Orlenu i ujawnił, że szwajcarska spółka Orlenu przelała 230 milionów dolarów zaliczki za ropę przypadkowemu 25-letniemu pośrednikowi z Dubaju. Środki te przekonwertowano na kryptowalutę Tether, po czym były dosłownie wręczane na pendrive'ach przypadkowym brokerom w wenezuelskich restauracjach i hotelach.
2: Panie redaktorze, po pierwsze, czy przypadkowym? No nie przypadkowym, bo osobom, które miały zakupić ropę wenezuelską, która była znacznie tańsza od innych tego typu paliw, czy to z Arabii Saudyjskiej, czy to ze Stanów Zjednoczonych. I rozmawiamy rzeczywiście o dużej kwocie, tam 1,3 miliarda złotych. Tylko czy na pewno rozmawiamy o dużej kwocie? Rozmawiamy jeszcze raz o miliardzie złotych, gdy Orlen ma obroty ponad 300 miliardów złotych. Ten sam Orlen w tym 2022 roku miał dochody rzędu 20 miliardów złotych, za rządów obecnej koalicji około 5 miliardów złotych, czyli czterokrotnie mniej. Rozmawiamy o spółce, która ma zarabiać pieniądze, a nie o urzędzie, który ma przekładać pieniądze z kieszeni do kieszeni. I jeżeli my spółki państwowe będziemy traktowali jak urząd, to te spółki państwowe będą przynosiły straty, a na pewno nie będą przynosiły dochodów. I teraz ja bym sobie życzył, powtórzę, 2023 rok, mamy końcówkę 2026 roku, żeby to, czy taka transakcja była możliwa i czy ona rzeczywiście była na tyle niebezpieczna, że osoby powinny ponieść odpowiedzialność sądową, o tym zdecydował rząd. A proszę zobaczyć, temat grzany jest nie przez sądy, tylko przez rządzących. Powtórzę.
1: Znaczy, według spółki pana Daniel Obajtek powinien skonfrontować się z tymi informacjami przekazanymi przez dziennik Financial Times?
2: Ależ oczywiście i od tego jest sąd, żeby sąd ocenił, czy była to bardzo ryzykowna operacja, której Orlen nie powinien wykonywać, czy to była operacja normalna, rynkowa, gdzie Orlen chciał kupić znacznie tańszą ropę z Wenezueli. Ja przypomnę, że wówczas Stany Zjednoczone zdjęły sankcje z Wenezueli i można było od nich kupować tę tanią ropę, bo jeżeli Orlen będzie tak zarządzany, jak jest zarządzany obecnie, to te ceny będą tak wysokie, jak są wysokie obecnie. Spółki państwowe są spółkami, które mają zarabiać pieniądze, a nie tylko dawać zarobić partyjnym kumplom, którzy są obsadzani na tych stołkach. To są państwowe spółki, które pośrednio należą do nas wszystkich i byśmy chcieli, żeby te spółki zarabiały duże pieniądze, żeby można było właśnie tak, jak było to wówczas, iść na minimalnych, prawie zerowych marżach, tak, żeby cena przy dystrybutorze nie była tak ogromna. I ostatnia rzecz, którą przypomnę albo poinformuję naszych słuchaczy, że ponad 50% w cenie przy dystrybutorze to są daniny na rzecz państwa. Więc państwo ma narzędzia, żeby to paliwo nie było tak drogie. Tylko państwu opłaca się, obecnemu rządowi opłaca się, żeby to paliwo było tak drogie, ponieważ właśnie pobierają od tego podatki, podatki bezpośrednie od sprzedaży paliw, ale również ten paskudny podatek pośredni, czyli podatek inflacyjny.
1: Zaraz, panie pośle, jeszcze wrócimy do cen benzyny. Chciałem jeszcze pozostać troszkę przy temacie strat Orlenu, że według obecnego kierownictwa Orlenu Biuro Kontroli Bezpieczeństwa Orlenu i ABW miały negatywnie oceniać ryzyka związane z utworzeniem spółki OTS. Sam Daniel Obajtek odrzuca zarzuty, że świadomie zignorował ostrzeżenia dotyczące OTS i Samara A. Jak pan odbiera te tłumaczenia?
2: Jeszcze raz, od tego jest sąd. I naprawdę oczekiwałbym od sądu w XXI wieku i od prokuratury, że one będą po prostu działały. Bo w tej chwili mamy taką debatę polityczną, publicystyczną zamiast realnych działań. I druga bardzo ważna rzecz, którą już powiedziałem, sparaliżowanie państwowych spółek spowoduje, że one wszystkie upadną. Jeżeli państwowe spółki nie będą ponosiły ryzyk na rynkach międzynarodowych, takich, że no właśnie kupię taniej, sprzedam drożej, tylko będę po prostu pobierał bajońskie sumy jako prezes, ale nie będę ponosił żadnego ryzyka, to nie będziemy mieć żadnych państwowych spółek. A jeżeli popatrzymy na różne państwa na świecie, chociażby w Korei Południowej, ale które mają również spółki państwowe, to one po prostu ryzykują tak samo jak i wszystkie inne. Ale od oceny właśnie prawidłowości ryzyka jest sąd. A w tej chwili mamy paskudną debatę polityczną i sparaliżowanie państwowych spółek. Powtórzę, 20 miliardów zysków w 2023 roku i wielkie zyski za rządów pana prezesa Daniela Obajtka, a w tej chwili te zyski właściwie są żadne. I dlatego Orlen nie może sobie pozwolić, tak jak sobie pozwalał za rządów pana prezesa Daniela Obajtka, na praktycznie zerowe marże, ponieważ on nie przynosi żadnych zysków, bo prezesi różnych spółek boją się podejmować jakiekolwiek decyzje, bo kolejna władza może, tak jak i jak to robi obecna władza, no właśnie grzać politycznie i ścigać każdych kolejnych prezesów.
1: To jak pan mówi właśnie o tym grzaniu politycznym, to tymczasem główne siły polityczne kłócą się o to, kto jest odpowiedzialny za podwyżkę cen paliw. No a zwykły Kowalski płaci coraz więcej. I uwzględniając ten konflikt Pałacu Prezydenckiego z koalicją rządzącą, jaki widzi pan pomysł obniżki cen na stacjach?
2: Jeszcze raz, ponad 50% przy dystrybutorze jak, z tej ceny, jaką płacimy, to pobiera państwo. I państwo, poważne państwo powinno zejść ze swoich danin, ponieważ te daniny, szczególnie właśnie na paliwa, na energię elektryczną, powodują masową zwyżkę kosztów całej gospodarki i każdego gospodarstwa rodzinnego. Rządowi, powtórzę, takie coś pasuje, ponieważ rząd pobiera ten sam procent, powiedzmy 23% VAT-u, ale od wyższej kwoty, czyli więcej wpływa do budżetu. I jest jeszcze zysk inflacyjny, ponieważ ceny paliw, ceny energii przekładają się na wszystkie produkty, czyli rośnie inflacja. Jak rośnie inflacja, to również rosną wpływy do budżetu państwa. I przypomnę 2022 rok. Wówczas rozpoczęła się ogromna wojna kinetyczna na Ukrainie. Ceny energii zaczęły drastycznie drożeć. To było również pokłosie tej paniki covidowej z 2020 roku, kiedy nośniki energii, węgiel, gaz znacząco wystrzeliły. Wówczas ówczesny rząd przygotował ustawę, ale ustawę, która miała działać od kolejnego miesiąca wejścia w życie ustawy, czyli nie działała wstecz. Jeżeli Pałac Prezydencki zgodzi się na to, żeby opodatkowywać dochody wstecz, to możemy sobie wyobrazić, że w kolejnym roku, po, nie daj Boże, wygranych rządach pana premiera Donalda Tuska w 2027 roku, on powie, że sytuacja budżetu jest tragiczna. Prawdę mówiąc, ona jest tragiczna i to są niezależne ekspertyzy i Polacy mają zapłacić po 20 tysięcy z zysków, jakie uzyskali w 2024, 2025 i 2026. No przecież to jest absurd, co obecny rząd robi. Ta ustawa, która jest w tej chwili procedowana, dzisiaj będzie za godzinę procedowana, ona powinna być przygotowana rok temu i wejść w życie i pobierać opłaty od zysków, które były wówczas. No bo jeżeli pobieramy opłaty od zysków, które zostały zrealizowane rok temu, no to w ten sposób możemy doprowadzić do upadku wszystkie firmy.
1: Czyli według pana prezydent nie powinien podpisywać tej nowej ustawy rządu o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych?
2: No nie powinien, a jeszcze przypomnę, że Orlen przed chwilą wypłacił 9 miliardów dywidendy. Dywidendy korporacjom finansowym międzynarodowym, bo ponad 50% nie jest w rękach Skarbu Państwa, tylko właśnie różnych zewnętrznych podmiotów. Czyli ponad 50% z tej dywidendy poszło gdzieś tam w las, część poszło do budżetu państwa. W tej chwili ta ustawa, którą teraz procedujemy, ma przynieść dochód do budżetu około 4 miliardów. To przed chwilą oni rozdali 9 miliardów poza granicę Polski i część do budżetu, a mówią, że ta ustawa, którą teraz chcą, niezgodna z konstytucją, to jeszcze raz podkreślę, przepchnąć, ona da 4 miliardy zysku i jak będą te 4 miliardy, to oni łaskawie zejdą z części podatków, które są w cenie paliwa. Oczywiście zejdą z części podatków w cenie paliwa, ale ponieważ będzie skokowy wzrost kosztów dla różnych firm obracających czy produkujących paliwa, no to ta firma, prezes tej firmy będzie musiał te koszty szybko wrzucić w cenę paliwa i cena paliwa podrożeje. I kolejna rzecz, której nie ma w tej ustawie, to jest to, że nie ma gwarancji, że te 4 miliardy złotych pójdą na obniżkę cen paliw. Te 4 miliardy złotych, zgodnie z zapisem w ustawie, mają trafić do budżetu. I jak trafią do budżetu, to pan minister finansów łaskawie może przeznaczyć część tej kwoty na właśnie obniżkę cen paliw, ale wcale nie musi. Może to przeznaczyć na zupełnie inne cele. Więc ta ustawa po prostu jest bardzo źle skonstruowana i ona jest skonstruowana politycznie. Po to tylko, żeby uderzyć w pana prezydenta, że to przez niego są tak wysokie ceny paliw.
1: Tak jak pan wspomniał, że ten wysoki poziom cen benzyny utrzymujący się przez dłuższy czas powoduje też pewnie większe wpływy z VAT, że one wpływy z VAT będą wyższe i może w takim razie rząd w którymś momencie ugnie się pod presją społeczną i obniży te ceny paliw.
2: Ja na to naprawdę bardzo mocno liczę, chociaż patrząc, jak duża część polskiego społeczeństwa daje się zmanipulować takiej narracji obecnego rządu, no coraz mniej na to liczę, no ale może takie jest powiedzenie przez żołądek do serca mężczyzny, tutaj może przez właśnie portfel Polacy zrozumieją, jak mocno są oszukiwani przez obecną koalicję rządzącą, jak są manipulowani przez obecną koalicję rządzącą. Bo znowu, poprzedni rząd również zastosował obniżenie VAT-u, obniżenie CIT-u, dodatkowo zawiesił podatek od sprzedaży paliw i on to zrobił na około tam chyba 377 dni, kiedy te ceny paliw były wysokie w 2022 roku. Obecny rząd łaskawie zrobił to na 90 kilka dni i mówi, że po prostu się strasznie wykosztował. Poprzedni rząd mógł to zrobić na 377, a ten na niecałe 100 i mówi, że wielką łaskę zrobił, szczególnie uderzając w rolników. Bo proszę zobaczyć, kiedy były żniwa, to oni podwyższyli i utrzymywali te bardzo wysokie ceny oleju napędowego, a później jak sobie śmietanka warszawska wracała z wakacji, to na 2 tygodnie dla śmietanki warszawskiej obniżono ceny paliw i rząd mówi, że wielką łaskę zrobił, bo dopłacił z budżetu. Nie z budżetu, tylko z naszych wszystkich pieniędzy, bo budżet nie ma żadnych pieniędzy.
1: A jak ceny paliw wpłyną właśnie na tegoroczną opłacalność na przykład produkcji rolnej w nadchodzącym sezonie?
2: W tym roku nie ma żadnej opłacalności i to jest kolejny rok za rządów Platformy i PSL-u. No właściwie to jest jakaś taka stała tendencja. Kiedy w rządzie jest PSL, to nie ma opłacalności produkcji rolniczej. I tego się obawiam, że za chwileczkę stracimy suwerenność żywnościową. Za chwileczkę będziemy się opierali na żywności, która będzie przypływała z Mercosuru, z Ukrainy. I oczywiście na krótką metę to części konsumentów będzie się wydawało dobre, no bo żywność będzie tańsza. Tylko jak już stracimy polskich rolników, jak już stracimy suwerenność żywnościową, to żywność wtedy bardzo podrożeje. Bo tak jak nie wszyscy muszą kupić codziennie, nie wiem, nowe ubrania, nowe buty, czy nawet nowy samochód, tak jeść musimy codziennie. I to jest właśnie skrajne niebezpieczeństwo, które czyha na wszystkich konsumentów, nie tylko na rolników. Rolnicy nie mają możliwości rok w rok dopłacać do swojej działalności. Ja wiem, polscy rolnicy są specyficzni, bo tutaj mamy gospodarstwo rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie i wielu rolników z takiej miłości do ziemi i odpowiedzialności za to, co dostali od swojego ojca, swojej matki, czyli za to gospodarstwo rolne, pracują bardzo dużo i dokładają do tych gospodarstw z innej działalności. Ale nie da się tego robić w nieskończoność. A to jest kolejny rok zarządów PSL-u, kiedy rolnicy nie mają opłacalności. I opieranie się na żywności, która ma przypłynąć zza wielkiej wody, a nawet za Ukrainy, nawet z Ukrainy, to jest bez sens, bo Ukraina dzisiaj może rzeczywiście, czy nawet musi wysyłać żywność do Europy, bo są zamknięte porty czarnomorskie, ale jak się otworzą porty czarnomorskie i będzie ktokolwiek, kto da wyższą cenę za ich produkty, to oni sprzedadzą gdziekolwiek indziej. No, Chiny są gigantycznym rynkiem i Chiny są na tyle bogate, że mogą zapłacić za żywność dowolną cenę. I jeżeli tylko otworzą się porty czarnomorskie, żywność do Europy już ukraińska nie będzie jechała, a popłynie sobie do Chin. I wtedy dopiero konsumenci zobaczą, jak ważni byli polscy rolnicy.
1: Tej zimy będzie bardzo drogo. Tutaj analitycy też wskazują, że będą podwyżki prądu, gazu, peletu i węgla. Jakie narzędzia ma Ministerstwo Energii, aby polskie rodziny nie odczuły mocniej wzrostu kosztów energii i ogrzewania?
2: Ustawa, którą przyjęło w 2022 roku Prawo i Sprawiedliwość. Po prostu arbitralnie ograniczające skok wzrostu cen energii. Taka ustawa była, trzeba ją tylko po prostu przepisać i ponownie uchwalić. Rząd naprawdę gigantyczne daniny bierze w cenach energii. Nie tylko w cenie benzyny, ale również w cenach energii. I to są narzędzia, z których rząd od razu może skorzystać. I znowu tu opieranie się na tym, że my będziemy mieli tanią energię z OZE, jest po prostu fizyczną utopią. Im więcej OZE, tym jest droższa energia. I to są przykłady z państw Europy Zachodniej. A obecny rząd, jakby zaczadzony, po prostu zamyka energetykę klasyczną, opartą właśnie na węglu, który jest w Polsce, na rzecz OZE, który jest niestabilną energią.
1: Bo... A jakby pan się odniósł do tego zarzutu, który też podnoszą często rządzący, że opozycja proponuje różne rozwiązania, ale na przykład nie wskazuje źródeł finansowania, że mówiąc najprościej, nie wie skąd wziąć pieniądze.
2: No ale no, że to są chybione zarzuty. Jak nie wie skąd wziąć pieniądze? Przede wszystkim może trzeba mniej kraść i być oszczędnym rządem, a nie największym rządem w Unii Europejskiej. Nie rozdawać pieniądze dla pani profesor, która pisze drogie analizy z czata GTP i nawet tego nie przeczytała. I ja powtórzę to, o czym bardzo często na spotkaniach mówiłem. Poprzedni rząd miał dwie duże tragedie, dwa duże kataklizmy. Panikę covidową i wybuch wojny na Ukrainie. Jednak wówczas udało się utrzymać budżet w ryzach, bo deficyty były rzędu 20-30 miliardów złotych. W tej chwili nie mamy żadnej nowej wojny, nie mamy żadnego nowego takiego konfliktu, takiej paniki, jak była przy COVID-zie, a deficyty mamy na poziomie 300 miliardów złotych. Więc coś jest nie tak u nich z zarządzaniem. Ja podejrzewam, co jest nie tak, bo to jest próba zadłużenia Polski po kokardę. Zadłużenia Polski tak, żeby po, nie daj Boże, kolejnych wygranych rządów w wyborach przez obecną koalicję powiedzieć, że trzeba przyjąć euro, dlatego, bo nie stać nas już na obsługę długu publicznego. W tym roku zapłacimy około 115 miliardów za same odsetki od tego długu budżetowego i pozabudżetowego. Panie pośle, to jest połowa pieniędzy, która idzie na zdrowie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem poranka 7:09 był poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący Koła Poselskiego Demokracja Bezpośrednia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest dr Krzysztof Rak, główny analityk Instytutu Zachodniego, ekspert do spraw Niemiec. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Co wygrana AfD w Saksonii-Anhalt mówi o zmianie w sposobie myślenia niemieckiego społeczeństwa?
2: Niemieckie społeczeństwo pokazało tym razem, to już chyba jest

0: No i dlatego głosują szczególnie we wschodnich Niemczech na AfD.
1: A co odegrało większą rolę w zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalt? Kwestia migracji, czy raczej poczucie ekonomicznego i społecznego wykluczenia części mieszkańców wschodnich Niemiec?
0: To jest trudno. Ja bym powiedział tak naprawdę i to, bo oczywiście mamy badania, że kwestie migracyjne były dominujące, ale no to jest, wiadomo jak to jest z badaniami socjologicznymi. Niewątpliwie kwestie migracyjne od 2015 roku w Niemczech odgrywają kluczową, a może nawet coraz większą rolę, jeśli idzie o preferencje wyborcze, no, ale no, też nie sposób nie dostrzec wpływu pogarszającej się sytuacji gospodarczej, społecznej, ale też i politycznej na owe preferencje. No, Niemcy, nie możemy powiedzieć, że Niemcy mają jeden problem. I chyba Niemcy też to zdają z tego sprawę, tak? Ten kryzys jest kryzysem wieloaspektowym, bo jak mówię, bo to jest i kryzys polityczny, który widzimy, tak? To jest walka establishmentu z partiami, z partią przede wszystkim jedną antyestablishmentową. No kryzys społeczny, oj, który ma wiele wymiarów, od kwestii migracyjnych no, po kwestie ostarzenia się społeczeństwa, tak, katastrofy demograficznej, tej katastrofy, która jest we wszystkich państwach zachodniej Europy, no po kryzys gospodarczy, który też ma wpływ na to, jak się żyje, no ale ten kryzys gospodarczy też uderza w takie perły niemieckiej gospodarki, jak przemysł samochodowy. Niemcy prawie codziennie dowiadują się o zamykaniu kolejnych zakładów produkujących samochody.
1: A na ile możemy jeszcze mówić o fenomenie AfD we wschodnich Niemczech, Landach, a na ile to już jest taka tendencja ogólnoniemiecka?
0: No jest pewna różnica, tylko pamiętajmy, że we wschodnich Landach mieszka około poniżej 20% wszystkich Niemców. To jest 1/5, tak? Co najwyżej co piąty Niemiec mieszka we wschodnich Landach. I tutaj te preferencje są znacząco różne, no bo możemy powiedzieć, że we wschodnich Landach AfD ma około, no w Saksonii-Anhalt miało 43,8 poparcia. Ale na przykład w Mecklenburgii-Vorpommern, czy w Mecklenburgii w Pomorze Przednim ma 36-37%. To tak oscyluje we wschodnich Niemczech już dzisiaj koło 40%, natomiast no, w Niemczech Zachodnich to jest poniżej, cały czas poniżej 30%. Są Landy, gdzie to poparcie jest tak gdzieś na poziomie 20-25%. Przykład dobry to na przykład w Berlinie, ale no, Berlin jest trochę może nietypowy, ale no Berlin, w Berlinie to jest poniżej 20%, około 18%. No i tak to na zachodnich Niemczech oscyluje wokół 20%. Czyli jeśli we wschodnich Niemczech oscyluje wokół 40%, wokół 40, a w zachodnich Niemczech wokół, no gdzieś tak powyżej 20%, no to widzimy różnicę. No, niewątpliwie społeczeństwo wschodnich Niemiec jest bardziej za alternatywą dla Niemiec, pewnie też dlatego, że tam we wschodnich Niemczech ten kryzys jest bardziej odczuwalny.
1: AfD do rządzenia brakuje niewiele w Saksonii-Anhalt, bo uzyskując 43,8% głosów, ma 39 mandatów, a do sprawowania władzy potrzebuje 42 mandatów i AfD prowadzi rozmowy przede wszystkim z skrajnie lewicową sojuszem Sary Wagenknecht. Jak ocenia pan możliwość zawarcia takiej koalicji skrajnej prawicy i skrajnej lewicy?
0: Raczej tutaj o koalicji mowy być nie może. Tu są raczej takie tolerowanie, tak? to, co mówi Sarah Wagenknecht to, i jej ludzie, to mówią, że no nie będą jakby przeciwstawiać się głosowi wyborców, co nie znaczy, że

0: Idą w stały sojusz. Jeśli idzie o stały sojusz, o zapewnienie stałej, stabilnej większości, to AfD raczej liczy na członków CDU, na tych członków, którzy będą musieli w takim razie wyjść z CDU. No, AfD liczy na rozłam. Prowadzone są rozmowy, wiemy, że takie rozmowy są prowadzone. Wiemy, bo sami chadecy oceniają, że istnieje takie ryzyko, no ale to jeszcze musimy trochę poczekać, bo musimy trochę poczekać do momentu, po pierwsze ukonstytuowania się Landtagu i pierwszych głosowań, bo w pierwszych głosowaniach na pewno nie przejdzie. Znaczy nie sądzę tak, żeby przeszedł Zygmunt. Jeszcze musimy też poczekać do 20 września. Będą wybory właśnie w Berlinie i Mecklenburgii przed Pomorzu Przednim. I on też od tych wyników będzie zależało, bo będzie zależało przede wszystkim, będzie zależała przyszłość kanclerza. Bo tak naprawdę te wyniki, to co się teraz dzieje, to jest głównie problem CDU, chadeków, a mniejszy problem AfD, bo niezależnie od tego, jaki będzie scenariusz, czy AfD dojdzie do władzy w Saksonii-Anhalt, czy też zostanie zablokowana, to problem główny będą mieli i będą musieli kryzys wewnętrzny bardzo poważny rozwiązać chadecy. Być może rozwiążą go w ten sposób, że zmienią kanclerza.
1: A według pana, jakie są szanse na sukces AfD w wyborach w Berlinie i Mecklenburgii i Pomorzu Przednim 20 września?
0: No prawdopodobnie w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim AfD wygra. To będzie wynik powyżej 35 głosów, no ale to nie pozwoli na rządzenie. Na drugim miejscu będzie SPD z dotychczasowym premierem landowym, panią Manuelą Schwesig. SPD, wszystko wskazuje na to, przekroczy 30%, nie będzie miała... Tam akurat nie będzie żadnego problemu, żeby establishment utworzył koalicję, czyli innymi słowy, żeby Schwesig kontynuowała swoje rządy. Tutaj nie będzie żadnej na pewno sensacji i moim zdaniem tam tu nie mam mowy o dojściu do władzy. Sytuacja najciekawiej wygląda w Berlinie, bo w Berlinie oczywiście też to jest miasto takie lewicowo-liberalne i tam AfD o zwycięstwie nie może marzyć, tak jak zwycięży w Mecklenburgii Vorpommern, ale nie sformuje rządu. W Berlinie będzie miała poniżej, prawdopodobnie, tak, poniżej 20%, 18-19%. No i w tej chwili trwa walka, kto w Berlinie wygra. Jest dwoje kandydatów, czyli z jednej strony CDU, co ciekawe, bo CDU się nie popisała ostatnio rządząc w Berlinie, no i partia Die Linke, czyli taka postkomunistyczna partia, post-SED-owska, ale ta partia zdobywa coraz większą popularność również w zachodnich Niemczech. No i no dzisiaj wedle najnowszych badań i Die Linke, i CDU idą w łeb w łeb. I dlaczego ten wynik będzie tak bardzo ważny? Bo jeśli udałoby się mimo wszystko zwyciężyć z CDU, chadeką, no to chadecy mogliby to propagandowo wykorzystać i kanclerz mógłby to, kanclerz Merz mógłby to propagandowo wykorzystać. O, mamy zwycięstwo, tak? No ale zobaczymy, czy to zwycięstwo będzie. W tym sensie ten Berlin będzie bardzo ważny, bo no może przedłużyć kanclerstwo Merca. Jeśli Merz przegra w Berlinie, jeśli Merz przegra znacząco w Berlinie, no to tym bądź na początku przyszłego roku będzie musiał pożegnać się z władzą. Zresztą już dyskusja w CDU na temat zmiany kanclerza trwa.
1: A według pana kolejny sukces AfD we wschodnich landach może doprowadzić do przełamania, mówiąc po niemiecku, tak zwanego Brandmauer, dosłownie muru ogniowego, czyli dotychczasowego modelu izolowania partii przez pozostałe niemieckie grupowania?
0: No tu w Niemczech jest spór. Jedni uważają, że to jest słuszna strategia, drudzy uważają, że to jest strategia niesłuszna, że trzeba po pierwsze zacząć współpracować po to, żeby mieć wpływ na kształtowanie się profilu ideologiczno-politycznego tej partii. Nie mówią, że należy go utrzymać. Ona moim zdaniem, ta strategia miała sens, kiedy AfD miała poniżej 20%, miała wynik poniżej 20%. To jeszcze kilka lat temu to był sens. No dzisiaj, kiedy jest to partia, która jest najpopularniejszą partią w Niemczech, ostatnio przekroczyła w badaniach ostatnich publicznych, przekroczyła granicę, znaczy osiągnęła granicę, mówiąc dokładnie, 30%. No już niedługo będziemy mieli sytuację, w której co trzeci Niemiec będzie głosował, niezależnie czy ze wschodu, czy z zachodu, tak? Co trzeci Niemiec będzie głosował na tą partię, to w tej sytuacji ta zapora ogniowa moim zdaniem już sensu nie ma. Dzisiaj główne partie establishmentowe nie są na to gotowe, na współpracę z AfD, no bo tak naprawdę jedyną tutaj możliwą opcją takiej współpracy to byłaby współpraca chadeków. No i zobaczymy, czy chadecy się na to zdecydują. Powiem tak, no że w takiej sytuacji, w której w następnych wyborach za 2,5 roku AfD wygra, a CDU bardzo spada, bo CDU, przypomnijmy, 1,5 roku temu wygrała wynikiem 28,5%, a dzisiaj już CDU spada poniżej 20%. To jest charakterystyczne dla tej najnowsze jakby wydarzenie na niemieckiej scenie. AfD osiąga 30, CDU spada poniżej 20. No to o taką koalicję będzie trudno, bo taka koalicja byłaby możliwa w sytuacji, kiedy CDU byłoby tym silniejszym partnerem. Wtedy CDU mogłoby się zdecydować. W tym momencie, kiedy po następnych wyborach to AfD będzie najsilniejszą partią, w taką koalicję nie wierzę, co będzie oznaczało no, bardzo poważne problemy. No, tego jakby, raczej tak, trzeba być nastawionym na to, że ten kryzys polityczny, kryzys systemu partyjnego będzie narastał, a Niemcy nie będą już się nam kojarzyły z krajem, który jest jednym z najbardziej stabilnych krajów, politycznie najbardziej stabilnym krajem w Europie.
1: To jeszcze, panie doktorze, mamy minutę, tylko krótko chciałem spytać, czy według pana niemieckie partie establishmentu będą próbowały przejmować część postulatów AfD, żeby zatrzymać jej wzrost?
0: Na razie nie, właśnie dlatego, że one są bardzo, establishment jest bardzo zideologizowany. Najkrócej rzecz mówiąc, gdyby nie ta ślepota ideologiczna, gdyby nie to oszołomienie ideologiczne partii głównego nurtu, to AfD moim zdaniem nie miałaby szans.
1: Gościem poranka 7:09 był dr Krzysztof Rak, główny analityk Instytutu Zachodniego, ekspert do spraw Niemiec. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich państwa.
2: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy poranek rozgłośni katolickich 7:09. Dziękuję państwu za uwagę. W imieniu Katarzyny Polewko zapraszam na czwartkowy poranek o 7:09. A jeżeli mają państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie 7:09.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzę państwu dnia w dobrym nastroju. Do usłyszenia.
2: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 13:40.
2: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
6: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
5: Co?
6: A mleko i śmietanę kupiłeś?
5: Tak, mazurski smak.
6: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
5: Tak, mazurski smak.
6: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
5: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
7: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
8: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Poranna kawa razem z Radiem Nadzieja i oczywiście w dobrym nastroju. Jest środa, 16 września. Imieniny obchodzą dzisiaj Edyta i Kornel. Słońce wstało 7 minut po godzinie 6, a zajdzie o 18.45. Zapowiada się naprawdę ładny dzień dzisiaj na termometrach. Maksymalnie 23 stopnie i do tego słonecznie i do tego dużo błękitu. Ze mną jest Wiktoria Małż w studiu Radia Nadzieja, która się uśmiecha i
2: tak,
1: to jest chyba dobry znak.
2: Dobry, cześć Kasiu. Oczywiście uśmiecham się, bo pogoda dzisiaj jest fantastyczna. Tak, jest ciepło i ten najbliższy czas chyba też taki będzie z tego, co kojarzę.
1: Tak, tak trochę jak to we wrześniu, w kratkę, ale...
2: Ale mamy bardzo ładny wrzesień.
1: Tak,
2: Początek września jest naprawdę bardzo ładny, więc
1: dokładnie
2: czuć
1: tak.
2: Już trochę jesień, czuć te powiewy takiej jesieni, ale jeszcze ta nutka tego ciepła co ja chciałam powiedzieć? Nie pamiętam.
1: Tak, jeszcze z tego możemy korzystać. Faktycznie, czuć te chłodne powietrze,
2: tak.
1: Szczególnie rano, kiedy wychodzimy do pracy, kiedy wstajemy i kiedy wietrzymy na przykład swoje mieszkania, domy, to czuć te chłodniejsze powietrze, ale w ciągu dnia jest naprawdę bardzo przyjemnie i korzystajmy z tego, bo do początku astronomicznej jesieni zostało, uwaga, równo 7 dni.
2: Czyli
1: to jest
2: tydzień.
1: Ostatni
2: Niestety.
1: Tydzień lata,
2: Niestety.
1: Jeśli możemy tak mówić, jeśli to kogoś pocieszy.
2: Ze smutkiem mówię to, bo ja nie chcę jesieni, ja nie lubię jesieni. Chyba, że jest ciepła i taka przyjemna, słoneczna, to tak. Ale jeżeli jest zimno, ponuro i chłodno, no to niestety.
1: A ja dla równowagi powiem,
2: że
1: bardzo...
2: Że ty akurat lubisz.
1: Lubię jesień, tak. Mi to zupełnie nie przeszkadza. Lubię takie klimaty, lubię te mgliste poranki, więc mi to absolutnie nie przeszkadza.
2: Jesteś jesieniara po prostu.
1: Absolutnie. I czekam jeszcze na kawę smakową.
2: Oj,
1: jesienną,
2: tak.
1: Dyniową. O, najlepiej
2: to akurat też lubię. To akurat też lubię.
1: Dzisiaj
2: więc
1: jeszcze
2: to jest
1: nie,
2: chyba
1: ale
2: jeden plus jesieni, tak. Ale też jest teraz ten czas taki, że w sumie nie wiadomo, jak się ubrać, bo rano wychodzimy, jest chłodno, po południu jest jeszcze ciepło, a jak spoglądamy za okno, jedna osoba jest na krótkiej rękaw, druga już jest w kurtce, więc nawet nie możemy tym się sugerować.
1: Tak, to prawda, ale ja uważam i myślę, że to influencerki też potwierdzają, że jesień to jest najlepszy czas do takich różnych stylówek, więc jeśli ktoś się interesuje modą, to tutaj
2: można
1: może
2: się popisać.
1: Tak, wodze tak. Fantazji można puścić w tych pierwszych jesiennych dniach, kiedy ta pogoda jest jeszcze
2: ładna. No bo już później to, nie oszukujmy się,
1: ładna.
2: Robi się zimno, więc czasami nawet nie zwracamy uwagi na to, jak wyglądamy, ale tylko po prostu, żeby nam było ciepło.
1: Dokładnie tak. Dobrze, o 9.30 zmieniamy temat. Rozmowa.
2: Tak. To nie będzie o stylówkach.
1: Nie, o stylówkach nie będzie, będzie sportowo.
2: Będzie sportowo, zgadza się. Nasze studio odwiedzi dzisiaj Piotr Dryka, prezes klubu sportowego Śniadowo. Porozmawiamy oczywiście o rozwoju klubu. W KS Śniadowo działają dwie sekcje, piłkarska i siatkarska, więc poruszymy wątek nie tylko piłki nożnej, ale również siatkówki. Poruszymy też inwestycje, bo przypomnijmy, trwa remont szatni, który, jak mówił ostatnio na naszej antenie wójt Rafał Pstrągowski, ma się zakończyć w tym roku, więc to są dobre wieści dla zawodników i o tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać o 9.30.
1: No i zapraszamy na tę rozmowę już za niespełna pół godziny, ale wcześniej będzie jeszcze konkurs na dobry początek dnia, żeby się uśmiechnąć, żeby o poranku poprawić sobie humor. Ja jestem dziś z Państwem do godziny 14. Katarzyna Polewko. Niech to będzie dobra środa.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

Rockset na antenie Radia Nadzieja i 16 minut po godzinie 9. To jest czas, kiedy na antenie Radia Nadzieja zapraszamy wszystkich Państwa na konkurs i dzisiaj do wygrania jest kolejna książka. Trochę mroczna, pod tytułem Pożycie autorstwa Piotra Bręcza. To jest propozycja od wydawnictwa Zysk i Spółka. Żałoba po rozstaniu zaczyna przeradzać się w nowy styl życia. Ponurą, zamkniętą w pustym mieszkaniu rzeczywistość wypełniają jedynie mgliste wspomnienia przeszłości i natrętna niczym gruchanie gołębi myśl, że będzie tylko gorzej. Wizja przyszłości w ciele pijaka wysiadującego na murkach tego świata coraz wyraźniej zarysowuje się przed głównym bohaterem. Gdzie szukać pomocy? Skąd czerpać nadzieję? Kiedy życie zamienia się w dziwny hazard, Piotr wbrew logice i własnemu rozsądkowi zaczyna chwytać się każdego okrucha codzienności, doszukując się w nim symboliki, która zdoła nadać sens wszechobecnej udręce. Autor Pożycia, malując przygnębiający i gorzki obraz ewolucji upadku, zmusza czytelnika do wejścia w sam środek walki o przetrwanie w obliczu prywatnej tragedii. Stania się najciemniejszą wersją siebie w najgorszej linii czasu. Jeśli ktoś jest zainteresowany tą historią, to proszę dzwonić. 512 123 502 i drugi dostępny numer 512 123 503.

0: I jako pierwsza do naszego studia dodzwoniła się pani Lucyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd pani Lucyna do nas dzwoni dzisiaj?
1: Okolice Łomży.
0: Okolice Łomży, więc pozdrawiamy serdecznie. Lubi pani takie historie, bo to jest taka trochę inna historia, niecodzienna.
1: No właśnie tak, właśnie zaciekawiło mnie to i chciałabym przeczytać.
0: Więc książka na jesienne wieczory to jest plan na najbliższy czas?
1: No raczej chyba tak.
0: Raczej chyba tak. Do tego kawa czy herbata?
1: I jedno i drugie.
0: I jedno i drugie. No właśnie. Dzisiaj już pewnie po kawie. Poranek przywitany, no, obudzony.
1: To znaczy akurat piję.
0: A, no to jest idealny czas. Idealnie się składa. Jest Radio Nadzieja, jest kawa. Jest do tego książka, która trafia w pani ręce i mamy nadzieję, że przypadnie do gustu.
1: Na pewno.
0: Pozdrawiamy serdecznie, kłaniamy się, niech to będzie dobra środa.
1: Ja pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Jeśli ktoś z państwa chce zdobyć taką książkę, a mamy ich całkiem sporo w naszej biblioteczce, radiowej biblioteczce, są nowości, to proszę słuchać nas codziennie od poniedziałku do piątku, w weekendy też, ale przypomnę, że konkursy są od poniedziałku do piątku po godzinie 9.
2: To nam pisano już, obudzę się rano, a ty będziesz obok mnie znów.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj Piotr Dryka, prezes klubu sportowego Śniadowo. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam naszych słuchaczy, telewidzów.
1: Witamy serdecznie. Panie prezesie, niewielka gmina, a sportowe ambicje na dwóch frontach, piłkarskim i siatkarskim. Skąd w Śniadowie energia do rozwijania obu tych dyscyplin?
2: No, odkąd pamiętam, jak sam jeszcze byłem zawodnikiem, no to było bardzo, bardzo duże zainteresowanie w naszej gminie sportem, szczególnie piłką nożną. Od 4 lat to się zmieniło, bo mamy to siatkówkę, ale to zawsze nasza gmina Śniadowo stała prężnie pod względem sportu. I stąd od 2003 roku powstał ten klub i prężnie on się rozwija. Dowodem jest właśnie powstanie tej drugiej sekcji siatkówki, która już będzie 4. sezon z nami.
1: Czyli ta potrzeba tych emocji sportowych jest ogromna,
2: tak,
1: w Śniadowie.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Skupmy się na piłce nożnej, bo to pana oczko w głowie, można powiedzieć.
2: Można tak powiedzieć.
1: Przypomnijmy, że drużyna ze Śniadowa występuje w 4. lidze. To również sukces?
2: Oczywiście. Tak nieskromnie powiem, że są tylko dwie drużyny pochodzące z wioski na poziomie 4. ligi. To jest Śniadowo i, z tego co wiem, Krypnianka Krypno. Wszystkie inne drużyny, które występują na poziomie tej 4. ligi, to są zespoły z dużych miast. Z Grajewa, z Wysokiego Mazowsza, może nie z dużych, ale znacznie większych niż nasze małe, skromne Śniadowo. I udaje nam się to już piąty sezon z rzędu utrzymać w tej elitarnej grupie czwartoligowych zespołów, bo to jest, może nie wszyscy wiedzą, ale 4. liga to jest najwyższy poziom rozgrywkowy na województwie podlaskim. Już później 3. liga to już jest poziom centralny. No i to udaje nam się
1: utrzymać na tym poziomie. Tak, sprawdziłam to, ten początek sezonu nie jest łatwy. No, jest to, dużo trudności.
2: To prawda. Zaczęło się nie za ciekawie, ale wynika to z tego, że nasza drużyna seniorska jest bardzo odmłodzona. Jest dużo nowych, młodych zawodników. To są zawodnicy rocznik 2007, 2008. To są młodzi chłopacy. No i potrzeba czasu.
1: Oni muszą się też zaklimatyzować, tak?
2: Dokładnie. Większość z nich nie grała na takim wysokim poziomie. No i jak we wszystkim, tak samo i w sporcie, w piłce nożnej, potrzeba do tego czasu. Pracujemy nad tym, żeby do tych młodych zawodników dokoptować doświadczonych, bo jest jeszcze taka możliwość w trakcie sezonu, bo zawodników wolnych, którzy tam nie grali przez okres 12 miesięcy, można do tej drużyny dokoptować, żeby no po prostu tą młodzież wesprzeć zawodnikami doświadczonymi.
1: Czyli w tym momencie poszukujecie takich zawodników.
2: Tak. Jesteśmy sztab szkoleniowy, trener, cały czas szukamy takich zawodników. Cały czas jesteśmy jakby na telefonach i szukamy. Udaje się,
1: chciałam zapytać.
2: Tak. W najbliższych dniach znów dołączy do nas dwóch zawodników doświadczonych. Nie chcę zdradzać szczegółów, jeden to będzie najprawdopodobniej obcokrajowiec. No i jak to mówią, piłka w grze. Nie ma się co przejmować tym początkiem. Wygląda to, ale będziemy robić na pewno wszystko, żebym za rok mógł powiedzieć, że jesteśmy 6. sezon w 4. lidze i mam nadzieję, że to nam się uda.
1: Czyli na te szczegóły, na tych zawodników musimy jeszcze trochę poczekać.
2: Tak.
1: Bo to też pewnie nie taka łatwa sprawa, jakieś dopięcie szczegółów.
2: Tak, nie łatwa sprawa, bo okienko transferowe zamknęło się 9 września i automatycznie zawęziła się ilość tych zawodników, bo ci, co gdzieś grali, no to już transfery, już jest za późno na transfery. Szukamy wolnych zawodników z doświadczeniem, którzy grali gdzieś w ligach, czy to czwartoligowych, czy na wyższym poziomie.
1: A to kiedy macie czas, żeby tych zawodników znaleźć?
2: Zawodników wolnych możemy dokoptować
1: cały
2: do drużyny w każdym momencie, tak.
1: A jak ocenia pan właśnie obecną sytuację, dyspozycję zespołu? Co daje powody do optymizmu, a co wymaga zdecydowanej poprawy być może?
2: No, optymizm, bo staram się być na każdym meczu, optymizmem napawa waleczność tych młodych chłopców, bo naprawdę zaangażowania nie można im odmówić w każdym meczu, nie odstawiają nogi. Tylko brakuje, tak jak mówiłem, tego doświadczenia, tego cwaniactwa boiskowego. Tego troszkę brakuje.
1: Jest za mało?
2: Za mało mhm. cwaniactwa, no bo no nie mieli kiedy nabyć tego cwaniactwa. I stąd te wyniki. Musimy też wzmocnić defensywę naszej drużyny z zawodnikami bardziej doświadczonymi. No bo młodzież próbuje, no ale nie zawsze to wychodzi.
1: Ale
2: brak
1: to jest,
2: tego doświadczenia.
1: To jest dopiero początek, więc zobaczymy, jak to będzie dalej tak. wyglądało.
2: Myślę, że będzie z meczu na mecz, z kolejki na kolejkę wyglądać to coraz lepiej.
1: Jeszcze lepiej. Musi być trudno, żeby później gdzieś tam
2: tak,
1: wyżej się
2: wzbijać. Wtedy to lepiej to smakuje.
1: Tak, a ilu zawodników obecnie trenuje dziś w KS Śniadowo?
2: Mam dostęp do ekstranetu, także to wszystko te transfery monitoruję. W tej chwili jest zarejestrowanych bodajże 22 albo 23 zawodników w czwartej lidze.
1: Jaki cel postawiliście sobie na ten sezon i czy te pierwsze spotkania coś w tych planach może zmieniły?
2: Znaczy, cel jest jeden, utrzymanie się w czwartej lidze. Na razie po tych porażkach pierwszych, jeden remis mamy, jeden punkt mamy na swoim koncie, z tego celu się nie wycofujemy. Jak najbardziej jesteśmy przy tym, żeby zostać w tej czwartej lidze i myślę, że to jest bardzo realne, bo układ... Po pierwszych kolejkach widzę układ tych drużyn jest taki, ta ich siła jest różna, że wystarczy kilka zwycięstw z drużynami z tej dolnej połówki i te utrzymanie może być zagwarantowane.
1: Także walczycie.
2: Walczymy, dopóki piłka w grze, jak to się mówi.
1: Tak, kibic widzi wynik spotkania, ale za nim stoi oczywiście cała organizacja. Jak dużym wyzwaniem są dla was transport czy na przykład treningi?
2: Mhm. No, każda osoba w klubie jest za coś odpowiedzialna. Transport pod względem finansowym czy organizacyjnym?
1: Tak, organizacyjnym i finansowym.
2: Organizacyjnym
1: też.
2: To za transport tak naprawdę odpowiada trener, który sam sobie zamawia busa, wiadomo z jakiej firmy, sam sobie to organizuje. Tak samo trenerzy grup młodzieżowych, bo też będziemy później pewnie o tym rozmawiać. Mamy też 3 grupy młodzieżowe w piłce nożnej i to organizują sami transport, czy tam wyżywienie tych zawodników. My tylko jako klub, zarząd musimy mieć środki na te transporty, wyżywienie, ale to organizują sami trenerzy. Bo no, jesteśmy małym klubem, tych ludzi nie ma aż tak wiele i to
1: trzeba sobie tak, radzić.
2: To jest duża rola jest też trenerów w tej organizacji.
1: Rozmawialiśmy, panie prezesie, przed anteną, że tych młodych talentów w Śniadowie nie brakuje.
2: Tak, nie brakuje, szczególnie w tych młodszych grupach młodzieżowych. Później już, jak dochodzimy tam do wieku 8 klasy, już jest trochę ciężej, no bo jesteśmy małą miejscowością, tej młodzieży dużo nie ma, ale w tych młodszych rocznikach, tych 6-7-letnich do 12 roku życia, to mamy spore zainteresowanie wśród młodzieży. W tej chwili w tych grupach młodzieżowych trenuje około 50-60 dzieciaków. To jest naprawdę...
1: To patrząc na
2: tak,
1: gminę Śniadowo, to jest
2: bardzo
1: duży
2: dużo.
1: Wynik.
2: Tak. Niektórzy z nich w wieku starszym, właśnie po osiągnięciu 15 roku życia, ci najlepsi, kontynuują swoją grę. Może nie u nas, bo już nie ma tej możliwości, bo nie ma tego zainteresowania, bo wiadomo, w wieku 15-16 lat ta młodzież raz, że idzie do szkoły, tutaj do Łomży, nie ma czasu
1: inne
2: na treningi.
1: Obowiązki.
2: Tak, mieszkają tutaj w Bursach. To i inne zainteresowania zmieniają się tej młodzieży naszej. I ciężko jest 11-osobowo drużynę kontynuować w wieku trampkarza, tak, czy w kategorii trampkarz. Ale część tych najbardziej ambitnych, zdolnych kontynuuje swoją grę tutaj w zaprzyjaźnionym ŁKS-ie Łomża i tam dalej szlifuje swoje umiejętności.
1: Czyli nie pozostawiają tych swoich pasji, ale dalej je rozwijają, ale w innych miejscach.
2: W innych miejscach, tak.
1: Tak, bo też regularnie prowadzicie nabór do szkółek piłkarskich.
2: Dokładnie tak. Cały czas tych dzieciaków nam przybywa. Już myślimy o stworzeniu czwartej grupy młodzieżowej, bo szczególnie w tych rocznikach 2018, nawet i młodszych 20 w tym roku zauważyłem, że jest duże zainteresowanie i myślę właśnie, żeby zorganizować dodatkowo jeszcze czwartą grupę i zgłosić ich do rozgrywek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. No, bo jak przychodzi grupy, jak robi się grupy duże, powyżej 20 osób, to już ciężko jest na tym zapanować, trzeba to po prostu rozbić na mniejsze grupki i zatrudnić dodatkowego trenera, żeby to poprowadził. Także cieszy mnie to niezmiernie, bo tych, szczególnie tych maluchów, bardzo dużo się garnie do tej piłki nożnej.
1: I kiedy te nabory trwają?
2: Cały czas. Cały czas można dokoptować do danej grupy, do danego rocznika. Nie ma żadnych ograniczeń.
1: Czyli ci najmłodsi faktycznie chcą się rozwijać.
2: Tak.
1: Chcą być sportowymi takimi zawodnikami.
2: Dokładnie tak, tak, tak. No, często widzą, przychodzą na mecze seniorów i pewnie gdzieś w głowach mają jakieś takie marzenia.
1: Większe ambicje.
2: Tak, tak.

0: siatkówki seniorów. Są tam dzieciaki także w siatkówce, które też jeżdżą na turnieje. To znaczna część idzie na transporty, na wynagrodzenia trenerów idzie dużo pieniędzy. No, musimy, jak te dzieciaki rosną, sprzęt co roku zakupywać nowe stroje, sprzęt sportowy, piłki, utrzymanie boiska, nawożenie tego boiska. Robimy co roku, dbamy o to boisko, no można powiedzieć, że bardzo dbamy i jest ta murawa, to jest naprawdę jedno z lepszych muraw czwartoligowych. Jak jeździ się po tych meczach, to rzadko gdzie można takie murawy, w tych dużych ośrodkach jak najbardziej są murawy dobrej jakości, ale u nas murawa w Śniadowie stoi na najwyższym poziomie. No ale wiąże to się właśnie z kosztami, z nawożeniem. Co roku robimy piaskowanie, wertykulację, areację tego boiska. I dlatego to tak dobrze wygląda.
1: Więc to wszystko są takie bieżące potrzeby.
0: Tak, tak, tak. Wyżywienia zawodników, bo staramy się tym, czy seniorzek jeżdżą gdzieś w dalsze mecze, czy dzieciaki, to staramy się także zapewnić im wyżywienie podczas tych wyjazdowych meczów.
1: Czyli wszystko jest tak dopięte na ostatni guzik, za każdym razem.
0: Staramy się, żeby tak było.
1: Otrzymujecie również dofinansowania, między innymi ostatnio z budżetu województwa podlaskiego, i na co przeznaczycie te środki?
0: No to tak jak wspomniałem, na bieżące utrzymanie klubu, czyli na te wyjazdy, wynagrodzenia trenerów, utrzymanie boiska. No, nie chcę się powtarzać, ale na to, co wymieniłem.
1: Tak, chciałam zapytać również o remont szatni, który trwa i jeszcze w tym roku zostanie zakończony. Długo czekaliście na ten moment?
0: Tylko sprostować, bo to nie jest remont, tylko to jest nowa...
1: Nowy budynek, dokładnie. Tak, poprawiamy. Tak.
0: To nie jest remont, to jest nowy budynek. No powiem, czekaliśmy na to z utęsknieniem przez wiele, wiele lat, na ten budynek. No i mogę powiedzieć, że w końcu chyba się doczekamy, bo termin realizacji tego przedsięwzięcia jest zaplanowany na koniec tego roku, także na wiosnę, już na rundę wiosenną z tego obiektu będziemy w pełni korzystać i się nim cieszyć.
1: Widziałam wizualizację tego obiektu i jest naprawdę na takim wysokim poziomie.
0: Tak,
1: to nie
0: tak.
1: jest duży budynek.
0: To nie jest duży budynek, ale
1: pomieści.
0: Wysokich pomieści, tak. O wysokich standardach znajduje się to, co jest potrzebne w takich szatniach dla drużyny piłkarskiej, czyli dwie szatnie, pomieszczenie takie gospodarcze, pomieszczenie dla sędziów i pomieszczenie takie biurowe dla zarządu klubu, żebyśmy mieli tam, bo też takiego swojego budynku do tej pory nie mieli, takiego miejsca, gdzie mogliśmy spotkać się, czy to zarząd nie było, to tam takie miejsce będzie dla zarządu do wszelkich spotkań wydzielone.
1: I na jakim etapie jest ta inwestycja? Co się zmieni?
0: Zmieni się dużo dla naszego klubu, nawet pod względem pozyskiwania nowych zawodników do drużyny seniorskiej, bo nie ukrywam, że nieraz było to jakoś przeszkodą i problemem. No bo nie każdy z tych zawodników, szczególnie młodych, w jakichś takich gorszych warunkach chciał się przebierać czy kąpać, no bo to było utrudnione, szczególnie w okresie jesienno-zimowym było to problemem, no bo ten stary budynek, ta nasza szatnia, no to tam ogrzewanie było na słabym poziomie, musieliśmy się tam dogrzewać, no i to było jakby czasami kartą przetargową właśnie, żeby pozyskać nowego zawodnika. No, nie będzie po prostu już takiego, chociaż to się zmieniło, jak Orliki powstały w 2012 roku, to gości przyjmujemy na Orlikach, a sami przebieramy się w tym pomieszczeniu gorszej jakości.
1: No, ale teraz będzie zdecydowanie lepiej, zdecydowanie łatwiej.
0: Tak.
1: Po nowych szatniach z pewnością przyjdzie czas na kolejne potrzeby. Gdy spojrzymy szerzej, co najbardziej wymaga dziś poprawy, żeby obie sekcje mogły się rozwijać? Jakie potrzeby są najpilniejsze?
0: Jeśli chodzi, no bo pod względem sportowym, no to my jesteśmy tutaj sztab, to sobie na pewno poradzimy. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to chcielibyśmy jeszcze to z władzami gminy musimy porozmawiać, ale jakieś tam wstępne

0: deklaracje już padły, że poprawimy też nasze trybuny, miejsca siedzące na stadionie.
1: O kibiców też trzeba zadbać.
0: Oczywiście, tak. Kibice są bardzo ważni dla naszego klubu i dlatego ta infrastruktura dla nich też musi być poprawiona. Także chodzi o te krzesełka, żeby dołożyć tych miejsc siedzących do tego, co jest. No i przydałoby nam się jeszcze takie mocniejsze oświetlenie, żeby przeprowadzać. One istnieje w tej chwili w naszym klubie. Tylko nie spełnia jeszcze tych wszystkich norm, przy których można by było zagrać mecz w godzinach wieczornych ligowy. To treningów jak najbardziej to
1: wystarczające
0: jest, tak. Tylko byśmy dołożyli kilka lamp, żeby to oświetlenie było na wyższym standardzie i spełniało te normy.
1: Więc na ten moment to są takie najbardziej palące potrzeby?
0: Tak. Myślę, bo jeśli chodzi o siatkówkę, to myślę, mamy to halę sportową przy szkole podstawowej na ulicy Łomżyńskiej. No i w tej chwili nam to wystarcza.
1: Wystarcza,
0: tak.
1: A co uznałby pan dziś za taki największy sukces całego KS Śniadowo? Co najlepiej pokazuje, że właśnie klub się rozwija?
0: Największym sukcesem to, że on od 2003 roku nieprzerwanie istnieje, bo z historii tutaj tej piłki lokalnej można łatwo zauważyć, że były kluby, które istniały tam, czy w Nowogrodzie, czy w Wiśnie. No teraz w ostatnich latach, nie powiem, bo nastąpiła reaktywacja tych klubów, ale one raz istniały, raz nie. Powstał klub w Miastkowie, właśnie w Wiśnie.
1: Ale tutaj nie było żadnej przerwy,
0: wszystko działało. Tak. Za dwa lata będziemy obchodzić ćwierćwiecze istnienia naszego klubu. To myślę, że to piękna...
1: Przygotowujecie się też do tego wydarzenia?
0: Tak. Myślimy już o tym, jak to godnie uczcić to naszą rocznicę.
1: I macie już może jakieś pomysły? Może już coś dzisiaj zdradzimy na antenie?
0: Nie,
1: czy to jeszcze będzie, to jest za wcześnie i niespodzianka?
0: Chcemy, żeby zostało to niespodzianką. Za dwa lata wszystko się okaże, jak to będziemy obchodzić.
1: Spójrzmy teraz na najbliższe mecze KS Śniadowo. Z kim się zmierzycie i jakie wyzwania czekają drużynę w tych spotkaniach?
0: Najbliższy sobotni mecz ligowy na pewno nie będzie należał do najłatwiejszych, bo gramy z Warmią Grajewo. To jest klub, który ma na pewno aspiracje, żeby awansować do trzeciej ligi, do wyższej klasy rozgrywkowej. Ale uczulamy tych naszych młodych zawodników, że to może być też ciężki mecz, jak ten poprzedni z UKS-em. Ale najważniejsze to, żeby się nie poddawać, powalczyć w tych meczach z tymi drużynami z górnej części tabeli, a swoich szans będziemy szukać z drużynami niżej notowanymi. Już za dwa tygodnie u nas będzie ku temu okazja, zagramy z Krynkami, które też raczej będą biły się tutaj ze Śniadowem o utrzymanie.
1: Także najbliższe plany piłki nożnej znamy, a co w najbliższym czasie czeka sekcję siatkarską?
0: Siatkarze zaczęli już przygotowania do sezonu, który niebawem ruszy. Nie znam szczegółowego terminarza, ale to będzie, podejrzewam, koniec września, początek października. Siatkówka, tak jak wspomniałem, to już czwarty sezon
1: siatkówki.
0: Pierwszy, może kibice tak, szczególnie piłki nożnej, nie znają historii, ale bardziej chodzi mi o kibiców siatkówki. Pierwsze dwa sezony graliśmy w podlaskiej lidze siatkówki wojewódzkiej, a teraz będzie drugi rok, gramy w mazowieckiej. Z racji tego, że w tej podlaskim Związku Piłki Siatkowej tutaj w naszym województwie było mało drużyn. Były tylko cztery drużyny i tych meczów ligowych było bardzo mało.
1: No, a teraz po jest to się, ich
0: tak,
1: więcej.
0: Tak, bo wiadomo, po to się trenuje, żeby grać tych meczy jak najwięcej i tu wspólnie z kierownikiem sekcji siatkówki, z zarządem podjęliśmy decyzję, że przeniesiemy to drużynę siatkówki do Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej i tamtych meczy zdecydowanie więcej. I co praktycznie weekend, co dwa tygodnie, to mecze wjazdowe, ta hala u nas w Śniadowie tętni i żyje to siatkówko.
1: Tak, i zbliża się też wyjątkowe wydarzenie 26 września.
0: Tak, to mogę powiedzieć, że to jest takie bardzo historyczne wydarzenie dla naszego klubu, bo czy to w piłce nożnej, czy do tej pory w siatkówce, jeszcze nigdy nie miało miejsca mecz taki międzynarodowy między drużynami. a nasza drużyna seniorska zagra taki mecz towarzyski, który ma na celu promocję siatkówki tutaj na naszym terenie z drużyną z Wielkiej Brytanii. Ja tu mam malutką ściągaweczkę, bo nazwa tej drużyny to Legends Volleyball Club. I ten klub gra, w tej chwili gra w ligach regionalnych w Wielkiej Brytanii, ale ma za sobą duże sukcesy, bo występował w finale Pucharu swojego czasu. Klub pochodzi, mieści się w Waltham, to jest tam to, co przedmieścia Manchesteru. A pomysł spadł z racji tego, że w tej drużynie występuje sporo Polaków. To jest drużyna złożona z Polaków, z Anglików. W składzie tej drużyny są reprezentanci Wielkiej Brytanii. Także to są siatkarze przez duże S. I oni nas właśnie tego 26 września odwiedzą. Oni przyjadą dzień wcześniej, już w piątek. Będą u nas tutaj gościć na terenie naszej gminy. W piątek wieczorny trening będzie przeprowadzony, a te główne wydarzenie, czyli ten mecz towarzyski z tą drużyną angielską, będzie 26 września o godzinie 19:00. Tak, w hali sportowej przy szkole podstawowej w Śniadowie.
1: Więc wszystkich miłośników tak, sportowych rywalizacji.
0: Z tego miejsca chciałbym nie tylko fanów siatkówki, wiadomo, fani siatkówki będą najbardziej zainteresowani, ale wszystkich, którzy interesują się sportem, serdecznie zapraszam, bo to naprawdę jest wyjątkowa okazja, żeby poznać tą siatkówkę, no i promocja dla siatkówki, dla naszej gminy.
1: Dla gminy przede wszystkim też.
0: Tak. Wspomnę tylko, że w kadrze tej drużyny występują naprawdę znakomici siatkarze polscy, którzy grali naprawdę w topowych drużynach, ale nie chcę wszystkiego zdradzać.
1: Warto przyjść, tam są też takie nazwiska, zobaczyć.
0: Tak, że warto zobaczyć, kto tam gra, bo kto się zna na siatkówce, to na pewno pozna tych siatkarzy i to będzie dla nich nie lada gratka zobaczyć ich na żywo z bliska.
1: Panie prezesie, gdzie widziałby pan KS Śniadowo za 5 lat, za 10, 15? Jakie marzenia?
0: Aż tak daleko nie wybiegam w przyszłość. Dla nas, zawsze to sobie na zebraniach zarządu powtarzamy, dla nas takim priorytetem jest ta czwarta liga. Trzecia liga może jest gdzieś tam czasami w marzeniach, no ale na to już trzeba, wiadomo, większych nakładów finansowych, infrastruktura, boisko. To na razie jest tylko w naszej sferze marzeń. Stąd też i ta trzecia liga to na razie jest w naszych marzeniach. Skupiamy się na tej czwartej lidze, żeby tutaj kolejne, tak jak mówiłem, sezony w niej pozostać.
1: Ale być może wszystko przed wami. Za te kilkanaście lat może wszystko się zmienić.
0: Nie wiadomo, co przyniesie jutro, także nie mówię nie. No, chciałbym bardzo, żeby doczekać do takich lat, że Śniadowo gra w trzeciej lidze, ale to na razie to są tylko mrzonki marzenia.
1: I tymi marzeniami, i też tym zaproszeniem na zbliżający się mecz zapraszamy. Dzisiaj tutaj tak stawiamy kropkę. Piotr Tryka, prezes klubu sportowego Śniadowo, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo pani redaktor i dziękuję naszym słuchaczom. Do zobaczenia.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
2: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
3: Po reklamie.
4: Radio Nadzieja 103,6 FM.
5: Rozmowa z gościem dnia już za nami. Za 4 minuty zapraszamy państwa na najnowsze wydanie wiadomości.

0: Minęła 10:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości, a te przedstawi Bartek Święciński.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz będzie kontynuował rozmowy o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Tak drogo na stacjach benzynowych jeszcze nie było. Kwoty przerażają, mówią kierowcy. Dziś na Starym Rynku w Bumrze odbędzie się seniorada. Szef MON wybiera się do USA, będzie rozmawiał m.in. o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Wizyta w Waszyngtonie została zaplanowana na przyszły tydzień. Najważniejszy punkt w agendzie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza to rozmowa z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
2: Podróż do Waszyngtonu zbiega się z trudną sytuacją na naszej wschodniej granicy. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz będzie spotykał się z szefem Pentagonu po serii ataków Rosji w pobliżu naszej wschodniej granicy i niedługo po tym, jak nad Wisłą przez kilka dni amerykańska delegacja prowadziła rekonesans. Ten, o czym informowaliśmy w Polskim Radiu w ubiegłym tygodniu, miał związek z dwoma obszarami. Szukanie najlepszego miejsca pod przyszłą amerykańską bazę, a także sprawdzanie ewentualnej lokalizacji, gdzie w przyszłości mogłaby powstać fabryka do serwisowania rakiet PAC-3 dla systemu Patriot. Na obu kwestiach zależy polskiemu rządowi i oba zagadnienia będą dyskutowane w trakcie konsultacji z Pete'em Hegsethem w Waszyngtonie.
1: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Tak drogo na stacjach benzynowych jeszcze nie było. Wysokie ceny paliw spowodowane kryzysem na Bliskim Wschodzie uderzają w kierowców, ale też przedsiębiorców. Większość firm transportowych działa dzięki oszczędnościom z poprzednich lat, mówi Krzysztof Tas, kierujący taką firmą w Szczecinie.
4: Firmy transportowe w Polsce tracą w tej chwili płynność finansową z powodu cen paliwa. To spowoduje za chwilę, że będzie fala upadłości tych firm, tak jak było to na początku tego roku. Dzisiaj boję się, że ta liczba tych przedsiębiorstw, które tego nie wytrzymają, może osiągnąć około 2000 firm.
5: U pana jak to w firmie wygląda? Też jest niewesoło?
4: Tak, nasza rentowność kręci się na dzień dzisiejszy w okolicy zera albo jest ujemna.
1: Przewoźnicy proponują objęcie ich systemem dopłat do paliwa analogicznego do tego, z jakiego korzystają rolnicy. Na coraz droższe tankowanie narzekają też kierowcy osobówek. Jak mówią, kwota na dystrybutorze może przerazić.
6: Nawet nie patrzę w tamtą stronę i cieszę się, że jeżdżę w benzynie, nie w dieslu, przy czym żałuję, że sprzedałam swoje auto w gazie.
7: Prawie 9 tak naprawdę, więc powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest jakaś bariera. Tym bardziej, że raczej urośnie powyżej 9.
8: I na pewno do nowego roku dycha będzie jak nic.
7: Wszystko zależy, wie pani, jak się potoczy. Cały świat, tak, ale nie wiadomo, na co wpadną rządzący.
1: Rząd liczy, że ceny spadną po przyjęciu nowej wersji ustawy opodatkowującej nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Musi ją podpisać prezydent.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Droga z Jedwabnego do Mocarzy, odcinek w Starych Duchnach w gminie Śniadowo czy w Kuleszce w gminie Miastkowo. To tylko niektóre fragmenty dróg powiatowych, na których modernizację powiat łomżyński podpisał umowy w ostatnich tygodniach. Starosta łomżyński Lech Szabłowski mówił na naszej antenie, że tego typu remonty są realizowane we współpracy z poszczególnymi gminami.
9: Musimy w to inwestować i to robimy. Kolejny rok działa u nas tak zwany powiatowy fundusz remontowy. Chciałbym podziękować i Radzie Powiatu Łomżyńskiego, że zaakceptowała moją propozycję dotyczącą przeznaczenia środków finansowych na remonty dróg, ale chcę podziękować również włodarzom gmin poszczególnych z terenu naszego powiatu, że chcą w tym uczestniczyć. W swoich budżetach udaje im się znaleźć środki finansowe i dzięki tym działaniom mamy na dzień dzisiejszy już jakby przygotowane, podpisane, niektóre wykonane już 7 kilometrów przebudowanych dróg w tym roku.
1: W większości tych realizowanych inwestycji koszty są rozkładane porówno. Połowę płaci powiat, a połowę poszczególna gmina. Występy muzyczne, strefa gastronomiczna, bezpłatne badania profilaktyczne oraz dyskoteka. Dziś na Starym Rynku w Łomży odbędzie się seniorada. Impreza rozpocznie się o godzinie 13:00. Zaśpiewają i zatańczą m.in. grupy Dzienny Dom Senior Plus, zespół wokalny Srebrni z klubu Senior Plus, a także goście m.in. z Kolnej Piątnicy. Wydarzenie co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najstarszych mieszkańców. Prezydent Łomży Mariusz Krzanowski zaznacza, że łomżyńscy seniorzy potrafią być kreatywni i chcą uczestniczyć w życiu miasta.
10: Oni przez lata te miasto tworzyli, jak widzimy nadal tworzą, są bardzo, bardzo ważną częścią naszej społeczności. Jako władze samorządowe jesteśmy dumni z tego, że nasi seniorzy potrafią angażować się w życie naszego miasta.
1: O godzinie 17 w Hali Kultury rozpocznie się dyskoteka dla seniorów, ale gospodarz miasta liczy na to, że będzie to impreza międzypokoleniowa.
10: I też przedstawiciele czy Rady Młodzieżowej, tak jak to było w poprzednich latach, czy też innych rad przyjdą wspólnie, będą się bawić. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy.
1: Występom i zabawie na Starym Rynku towarzyszyć będą stoiska profilaktyczne, na których będzie można zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi, słuch oraz wzrok.
0: A pogoda na dyskotekę pod chmurką dzisiaj wymarzona. Już za moment szczegóły.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Wszystkie znaki na niebie wskazują, że to będzie naprawdę ładny dzień. Łapiemy dziś promienie słońca, bo tych nie zabraknie. Maksymalna temperatura to 23 kreski, ciśnienie 1016 hektopaskali.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Ze słońcem wszystko staje się przyjemniejsze, więc korzystajmy z tego, co dzisiaj za oknem, a do tego może kawa, może herbata i dobra muzyka. W Radiu Nadzieja, 7 minut po 10.

0: A już teraz mówimy o ważnych informacjach i tego, co dzieje się w Polsce. Nasi wojskowi zabezpieczyli i badają elementy rosyjskiego drona znalezionego na plaży w Rusinowie. Nowe informacje w tej sprawie przekazał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił, że jest to nowoczesne urządzenie, najprawdopodobniej w fazie testów.
1: Jest to dron nowej generacji, ważne przejęcie. Został zabezpieczony, te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione. Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego. Widać, że Federacja Rosyjska dynamicznie rozwija zdolności dronowe, dronów tradycyjnych i dronów z silnikami odrzutowymi. Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później Obwód Królewiecki.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że należy liczyć się z tym, że podobne incydenty mogą się zdarzyć ponownie i takie właśnie sytuacje miały miejsce dzisiaj rano. Lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wznowiły już operacje lotnicze, poinformowała o tym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na serwisie X. Przypomnijmy, że przyczyną utrudnień był atak Rosji na terytorium Ukrainy. Z tego powodu wysłano też alert RCB do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, ale został on już odwołany.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: nie na lewo.
1: Serdecznie witam Państwa po przerwie letnio-wakacyjnej. Dziś pierwszy program, nie wiem, część na pewno słuchaczy czekała na spotkanie w naszym programie. Część może jest nowych słuchaczy, których serdecznie pozdrawiam, podobnie jak ich tych stałych bywalców i słuchaczy audycji z prawem nie na lewo. No, wakacje minęły. No i pewne obserwacje wakacyjne moje stały się podstawą do tego, żeby dzisiejszy temat poruszyć, a mianowicie zasady prawa ruchu drogowego, a w szczególności niektóre z tych zasad, które zaobserwowałem jako uczestnik ruchu drogowego, nie tylko jako pieszy, ale również jako kierowca, a głównie korzystając właśnie z samochodu, staram się jak najmniej korzystać z samochodu, więcej poruszać się pieszo, ale jako kierowca również zauważyłem pewien problem natury nie tyle bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ile tak zwanego pewnych zasad i kultury na jezdni. A mianowicie chciałbym poruszyć dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest niedostosowanie prędkości do warunków drogowych panujących w danym momencie.

wypadku nastąpienia, no, kolizji, nazwijmy to, czyli dochodzi do wykroczenia, do zderzenia pojazdów, ale nie ma ofiar, nie ma, no, nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej dni 7, wówczas mówimy o kolizji, a nie o wypadku drogowym. Więc niezastosowanie prędkości do warunków drogowych. I proszę Państwa, niedostosowanie prędkości do warunków drogowych nie oznacza tylko sytuacji, gdzie mamy do czynienia z jakimiś niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub niekorzystnymi zjawiskami związanymi z usytuowaniem drogi. Niedostosowanie prędkości do warunków drogowych wynika również z sytuacji, jaka aktualnie jest na jezdni, jak jest na drodze, którą się poruszamy. Często mamy tak zwaną administracyjną dopuszczalność ruchu, określoną w przepisach prawa o ruchu drogowym, czyli na terenie zabudowanym 50 km na godzinę, poza terenem 90 już o autostradach i drogach szybkiego ruchu nie będę mówić, ale wydaje nam się, że jedziemy prawidłowo, jadąc przez ulicę miasta z prędkością 48-49 km na godzinę. Nie, to nie jest tak, że ta prędkość administracyjna jest adekwatna do tego, że ta prędkość jest dopuszczalna i dostosowujemy się do przepisów i ta prędkość jest odpowiednia do warunków drogowych. Jeżeli poruszamy się w mieście, w zwartej zabudowie, gdzie bardzo dużo pieszych się porusza, gdzie jest dużo dróg podporządkowanych, automatycznie jako kierowca powinniśmy odpowiednio zachować się, odpowiednio zmniejszyć prędkość poniżej nawet tej prędkości administracyjnej czy dopuszczalnej znakami, nawet jeżeli to jest znak, który ogranicza prędkość do 40 km na godzinę. Okazuje się, że przejeżdżamy niedaleko szkoły, gdzie mogą wyjść na drogę, wybiec dzieci, którym piłka wypadła poza siatkę i poleciała i dziecko wybiega po to, żeby tą piłkę z powrotem przynieść. Pamiętajmy, że wiele orzeczeń sądów jest tego typu, że w wypadku zauważenia osoby, która może się nie tak zachować na jezdni, nawet jeżeli chodzi to o osobę nietrzeźwą, jeżeli widzimy, że jest to osoba nietrzeźwa, która może się irracjonalnie zachować, również naszym obowiązkiem jest zachować szczególną ostrożność przy mijaniu, nawet jeżeli ona znajduje się na chodniku, mijaniu takiej osoby lub grupy osób. Tym bardziej chodzi o dzieci i młodzież, która w różny sposób się zachowuje. W wypadku, jeżeli nawet nie dokonamy tego zwolnienia i bacznej obserwacji i dojdzie do zdarzenia drogowego, potrącenia pieszego, możemy ponosić odpowiedzialność. Ale jak Państwo pamiętacie, w takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy myśmy na przykład zawinili tam w 5-10%, a ten użytkownik, to dziecko, które do 13 lat nie ponosi w ogóle winy, zawiniło, to i tak odpowiedzialność w wypadku zaistnienia zdarzenia drogowego, które skutkowało uszkodzeniem ciała powyżej dni 7, będziemy podnosili odpowiedzialność karną za tego typu zdarzenia z artykułu 177 paragraf 1 kodeksu karnego. Drugą rzeczą jest, którą jako kierująco zauważyłem, a w szczególności odnoszę to i tutaj dzisiaj taki mały apel mam do instruktorów jazdy, do egzaminatorów, że jedną z zasad prawa o ruchu drogowego jest płynność ruchu drogowego. I jeżeli widzę jadący ciąg samochodów, które na dachu mają tak zwaną L-kę i z prędkością 10-15 km na godzinę, proszę Państwa, mamy do czynienia z naruszeniem zasad, a tym samym prawa o ruchu drogowym. Znajdujemy w artykule 3 i artykule 19 prawa

0: ruchu drogowym, uczestnik ruchu jest zobowiązany umożliwić i nie utrudniać jazdy innym. Kierujący ma obowiązek jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, ale jednocześnie niedozwolona jest bezpodstawna jazda z prędkością utrudniającą ruch w innym kierującym. Czyli jest tak zwane tamowanie ruchu, ograniczanie. I ja rozumiem, że osoba, która dopiero ma być adeptem sztuki kierowania pojazdem, no jadąc wolno, jeździ jest łatwiej, ale z drugiej strony, jeżeli ona nie jest jeszcze na etapie takim, kiedy może się poruszać po drodze publicznej, ona po prostu nie powinna wyjeżdżać na tą drogę publiczną z uwagi na fakt, że tamowanie tamuje ruch i często jest, że parę samochodów, prawda, nauki jazdy poruszające się z niewielką prędkością na długim odcinku tamuje ruch wielu samochodom jadącym, a nie mogącym wyprzedzać. No, linia ciągła czy inne sytuacje są, przejścia dla pieszych, skrzyżowania i tak dalej. Jest to typowa sytuacja, która powoduje, że mamy do czynienia z naruszeniem prawa o ruchu drogowym. Tu kiedyś taki kolega powiedział, że przyjeżdżając do Łomży, był w sobotę rano i wydawało mu się, że chyba jest jedynym kierującym, który posiada prawo jazdy. Dlatego, że pozostałe samochody, które obserwował, były to wszystko samochody nauki jazdy. W związku z tym kierujący takiego prawa, czyli dokumentu, uprawnień do kierowania pojazdem nie mieli. Taki apel jest. No ja rozumiem, że każdy kiedyś się uczy, każdy kiedyś musi zdobywać tą wiedzę, umiejętności, praktykę w kierowaniu, ale osoby, które decydują o wypuszczeniu danej osoby już na drogę publiczną, powinny również mieć na względzie, że nie tylko, prawda, ta osoba ucząca się jazdy jest na jezdni, korzysta z ulicy, ale również osoby, które, inne, które poruszają się również po drogach publicznych, w sposób taki, jaki poruszać się powinny, czyli z jednej strony prawidłowo dostosowując prędkość do warunków panujących, a z drugiej strony nie tamując ruchu, czyli zachowując płynność ruchu drogowego. No, tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.
1: Z prawem nie na lewo.

0: Za nami audycja z prawem, nie na lewo, ale za 7 minut będzie godzina 11. To oznacza, że zapraszamy Państwa na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Jest środa, 16 września. Zaczynamy wiadomości. A te najważniejsze ma Bartek Święciński.
1: Sejm rozpoczął pracę nad ustawą o podatku od nadmiarowych zysków firmy paliwowych. Polscy wojskowi zabezpieczyli i badają elementy rosyjskiego drona znalezionego na plaży w Rusinowie. W Ostrołęce oficjalnie otwarto miejski żłobek numer 2. Rząd obiecuje obniżkę cen paliw. Decyzję uzależnia od podpisania przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dziś pracę nad jej projektem rozpocznie Sejm.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada ekspresowe tempo prac nad regulacją.
3: Planujemy jako prezydium Sejmu 3 czytania tej ustawy, łącznie z przyjęciem w piątek.
2: Pośpiech rządu jest podyktowany rekordowymi cenami paliw. Premier Donald Tusk obiecuje, że jeśli ustawa tym razem wejdzie w życie, to kierowcy będą tankować taniej.
4: Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant cen.
2: Łukasz Kmita z Rozwój Plus uważa, że rząd oszuka kierowców.
5: Wcale nie zostanie przeznaczony na to, żeby uruchomić kolejną edycję CPN-u. Raczej zostanie on pochłonięty przez tą wielką, magiczną dziurę budżetową.
2: Rząd proponuje, aby stawka podatku wyniosła 60%.
1: Relacjonował Michał Fabisiak.
6: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Polscy wojskowi zabezpieczyli i badają elementy rosyjskiego drona znalezionego na plaży w Rusinowie. Nowe informacje w tej sprawie przekazał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W Sejmie powiedział, że jest to nowoczesne urządzenie, najprawdopodobniej w fazie testów.
7: Jest to dron nowej generacji, ważne przejęcie. Został zabezpieczony, te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione. Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego. Widać, że Federacja Rosyjska dynamicznie rozwija zdolności dronowe, dronów tradycyjnych i dronów z silnikami odrzutowymi. Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później obwód królewiecki.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że należy liczyć się z tym, że podobne incydenty mogą się zdarzać ponownie.
6: Najnowsze informacje z regionu.
1: W Ostrołęce uroczyście otwarto miejski żłobek numer 2. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, których co najmniej jeden z rodziców uczy się, pracuje zawodowo lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności. To wczorajsze otwarcie jest dla mnie jako prezydenta miasta czymś szczególnie ważnym, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
8: To miejsce powstało dla naszych najmłodszych mieszkańców, a tak naprawdę powstało również dla ich rodziców. Bo każdy rodzic wie, że kiedy rano zostawia swoje dziecko pod opieką innych osób, przekazuje im coś najcenniejszego, co ma. Swoje dziecko, swoją miłość, swoje największe szczęście. Dlatego naszym zadaniem było stworzenie miejsca, w którym rodzic może powiedzieć: wiem, że moje dziecko jest tutaj bezpieczne, wiem, że ktoś się nim zaopiekuje, wiem, że będzie otoczone troską. I mam nadzieję, że właśnie takie uczucie będzie towarzyszyło Państwu każdego dnia.
1: Żłobek znajduje się przy ulicy Mazowieckiej 7. Łącznie ponad 11 milionów złotych z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego trafi do podlaskich samorządów na realizację projektów w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dziś podpisano umowę na realizację 11 zadań na kwotę niemal 3 milionów złotych. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym cieszył się, że środki zostaną przeznaczone na inicjatywy lokalne.
9: Niezwykle ważne działania takie związane i z kulturą, i z dziedzictwem narodowym, i z opieką senioralną, i z opieką przedszkolną. Bardzo ważne podmioty, lokalne grupy działania, które są w centrum naszych małych ojczyzn. Znacie Państwo doskonale potrzeby swoich gmin, swoich powiatów, więc to pokazuje, jak środki europejskie w taki sposób bliski mieszkańców mogą być rozdysponowywane. Niezwykle doceniamy to, że te środki europejskie mogą właśnie za Państwa pośrednictwem być wydatkowane blisko mieszkańców, blisko jego potrzeb i dedykowane do tych konkretnych problemów, które Państwo macie w swoim terenie.
1: Wsparcie obejmuje projekty z zakresu kultury, turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywnej integracji społecznej seniorów, edukacji przedszkolnej czy rozwoju usług opiekuńczych.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: I takie wrześniowe dni lubimy bardzo. Jest słonecznie, chociaż wiatr odczuwalny. Dużo przejaśnień na termometrach, teraz 19 kresek, maksymalnie dziś 23 stopnie i taka pogoda będzie nam towarzyszyć do końca dnia.
6: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
6: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
10: Po reklamie.
0: A już za 10 minut, czyli punktualnie o 11.15 zapraszam Państwa na kolejną audycję z cyklu Zasmakuj w Łomży.

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
2: Dzisiejszym gościem w audycji Zasmakuj w Łomży jest pani Anna Kamińska, dyrektor przedszkola publicznego numer 1 i żłobka publicznego numer 5 w Łomży. Dzień dobry pani dyrektor.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: My dzisiaj co prawda o przedszkolu rozmawiać nie będziemy, ale pomówimy o zupełnie nowym żłobku numer 5, który powstaje przy jedyneczce tak zwanej. Zapraszacie maluszków i rodziców także w swoje progi. Ruszacie od października, z tego co wiem. Czy są jeszcze wolne miejsca? Bo to podstawowe pytanie.
3: Mamy jeszcze wolne miejsca. Żłobek przygotowany jest na 100 miejsc. Jest to nowa placówka. Zapraszamy rodziców do tego, żeby przyszli, zobaczyli i przekonali się, że jest to miejsce bezpieczne i przyjazne i dobrze przygotowane dla ich dzieci i serdecznie zapraszamy właśnie rodziców do kontaktu. Mamy jeszcze dużo przestrzeni dla nowych rodzin.
2: To jest obiekt zupełnie nowy, który powstał od podstaw, nowoczesny, tak jak pani dyrektor powiedziała, także bezpieczny. Na jakie hasło stawiacie i co się pod tym hasłem kryje?
3: Jako dyrektor nowego żłobka mam świadomość, że chodzi nie tylko o dobrą organizację tego żłobka, ale chcemy zapewnić razem z zespołem i ludzi, którzy będą tam pracować, już pracują, miejsce, które będziemy tworzyć i będzie miało swoją atmosferę, wartości i własną kulturę. Miejsce, w którym każde dziecko będzie czuło się przede wszystkim bezpieczne fizycznie i emocjonalnie. I będzie ono zauważane i będzie ono ważne dla wszystkich. Moją wizją nowoczesnego miejskiego żłobka numer 5 opiera się przede wszystkim na koncepcji pod hasłem Mały świat wielkich odkryć. Dla małego dziecka nawet coś, co nam dorosłym wydaje się zupełnie zwyczajne, może być wielkim odkryciem. Chcemy więc dać dzieciom bezpieczną przestrzeń, w której każdego dnia będą mogły poznawać świat, rozwijać ciekawość i cieszyć się tym. Planuję stworzyć ścieżkę małego odkrywcy, przestrzenie sensoryczne, kąciki wyciszenia. Planuję, że będzie to hasło nie tylko przewodnie, ale filozofia działania w tym żłobku, że to będzie taka idea tego żłobka i to będzie charakteryzowało nasz żłobek.
2: Czyli śmiało, pani dyrektor, możemy powiedzieć, że to nie jest tylko opieka w żłobku. Czy stawiacie na coś znacznie, znacznie więcej, na rozwój tych maluszków?
3: Tak, oczywiście, to nie tylko opieka. To jest przede wszystkim bezpieczeństwo, troska, bo to są podstawowe nasze będą działania, zaspokajanie tych potrzeb najmłodszych dzieci. Ale chcemy stworzyć też takie sytuacje, codzienne sytuacje, żeby dzieci mogły poznawać świat, rozwijać się, rozwijać swoje zainteresowania. Stawiamy na naukę poprzez zabawę. Będą zajęcia muzyczne, plastyczne, będziemy rozwijać motorykę, zajęcia z języka angielskiego oczywiście poprzez zabawę, z sensoplastyki, będzie też arteterapia, będziemy oczywiście czytać, śpiewać, bawić się, tańczyć, wychodzić na powietrze i tam też planujemy stworzyć to, co już wspomniałam, chyba ścieżkę małego odkrywcy, gdzie będą różne materiały z różnych faktur, że dzieci będą mogły poznawać właśnie świat poprzez różne bodźce, poprzez różne zmysły.
2: Oby tylko pogoda dopisywała. W październiku ruszacie, więc może to liczymy na to, że jeszcze się uda.
3: Ja myślę, że w październiku to będzie mało możliwe, bo to będzie ten czas adaptacji, więc to myślę, że to będą działania troszkę w późniejszym czasie.
2: Do tej adaptacji też za moment przejdziemy, pani dyrektor. Ale wspominała pani o tym, że ważne jest bezpieczeństwo maluszków. Jak będzie wyglądał dobór kadry, która będzie sprawowała opiekę nad tymi najmłodszymi?
3: Bezpieczeństwo dzieci jest dla mnie największym priorytetem. Dobór kadry będzie polegał nie tylko na tym, że na kwalifikacjach, które będą posiadały te osoby, posiadają, tylko na ich też takim podejściu do dziecka, na tym, że mają one mieć odpowiednie cechy osobowości do pracy z małymi dziećmi przede wszystkim.
2: A jakie to muszą być cechy?
3: No przede wszystkim empatia, poczucie takie, cierpliwość też.
2: Cierpliwość, chciałam o tym właśnie empatia, powiedzieć, że cierpliwość i taki, to jest kluczowe.
3: I taka łagodność do tych dzieci, wyrozumiałość i takie zwracanie uwagi na to dziecko w każdej chwili i traktowanie je tak właśnie podmiotowo.
2: A w jaki
3: i
2: sposób?
3: Obserwowanie tego dziecka.
2: Bo to, że kadra jest bardzo ważna, to my wiemy, ale mówiłyśmy również o tym, że to jest nowoczesny obiekt. W jaki sposób z tego technicznego punktu widzenia to bezpieczeństwo będzie w żłobku numer 5 zapewnione?
3: No wejście jest na pewno na domofon, więc nikt z zewnątrz nie wejdzie bez zapowiedzenia się. I w salach, na holach są też kamery mamy. To będzie to wszystko monitorowane. No oczywiście będą obowiązywać procedury bezpieczeństwa, ale nam chodzi o to, że procedury są ważne, ale właśnie chodzi o to, żeby je stosować, żeby je na co dzień po prostu przestrzegać ich. I będziemy do tego dążyć i tak będzie, że będą one po prostu przestrzegane na co dzień w pracy z dziećmi.
2: Więc obserwacja kadry i do tego pomoc techniczna, jeśli tak możemy to nazwać. Tak. Być może są tacy rodzice, drodzy państwo, którzy zastanawiają się, czy posłać dziecko do żłobka. Są obawy, że to przecież jeszcze maluszek, że za wcześnie. Czy te obawy są słuszne, pani dyrektor? Pani doświadczenie ma już wieloletnie w pracy z dziećmi.
3: Tak. Te obawy zawsze są zupełnie naturalne i uzasadnione, bo dla każdego rodzica dziecko jest najważniejsze i ono jest jego skarbem, każdego rodzica. Więc te pytania się pojawiają wśród rodziców i te obawy, obiekcje i tak jak mówię, to jest bardzo naturalne i naszym zadaniem, naszym jako tu placówki i personelu będzie to, żeby sprostać wymaganiom, oczekiwaniom, żeby te dzieci były zaopiekowane i czuły się bezpiecznie właśnie.
2: Ale jeśli jakiś rodzic się zastanawia, to zawsze może do was przyjść.
3: Tak,
2: jeszcze to, teraz.
3: Tak, teraz.
2: Wy
3: tak,
2: zapewne
3: tak.
2: Zapraszacie, tak. Że można przyjść, porozmawiać, zobaczyć.
3: To jest podstawa, rozmowa i właśnie, żeby zobaczyć placówkę, zobaczyć, jak to wygląda od środka i żeby te obiekcje się przynajmniej zminimalizowały.
2: A zdarza się, że po takiej rozmowie rodzic jest uspokojony i jest bardziej zdecydowany na to, żeby swoje dziecko do żłobka
3: posłać? Tak, już miałam takie przypadki, bo jak rodzic przyjdzie z maluszkiem jeszcze i bezpośrednio rozmawia i ja te jakieś obiekcje gdzieś staram się rozwiać, więc to na pewno jest wtedy ten rodzic spokojniejszy.
2: Panie dyrektor,
3: mam mniej obaw.
2: Tak, a jak dziecko rozwija się w grupie? Jakie są plusy rozwoju malucha w żłobku? Bo myślę, że to też na przestrzeni czasu, kiedy dziecko jest i rozwija się w grupie, wy jako pedagodzy z doświadczeniem możecie to zauważyć.
3: Tak, na pewno ono się uczy od innych dzieci, bo to jest jakby takie naturalne, gdy przebywa w tym środowisku przez ileś godzin. Ale każde dziecko rozwija się też we własnym tempie i naszym zdaniem należy ten rozwój wspierać, a nie go przyspieszać, więc też na to będziemy uczulać rodziców, że tu nie chodzi o to, żeby coś przyspieszyć, tylko żeby wspierać ten na takim poziomie, którym to dziecko jest. Więc chciałabym podkreślić, że żłobek nie zastępuje domu i rodziny. Naszą rolą będzie właśnie jest stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym dziecko może rozwijać się we własnym tempie, nawiązywać pierwsze relacje i z radością właśnie odkrywać świat.
2: Mówiła pani dyrektor o tych początkach, o tej adaptacji maluszków i wiemy, że te początki zazwyczaj, czy to w żłobku, czy to w przedszkolu, są trudne. Dziecko płacze, trzyma się kruczowo mamy, nie chce puścić, ale chyba tymi początkami nie należy się zrażać.
3: No na pewno nie. To jest bardzo trudny etap dla każdego rodzica, ale nie tylko, bo to jest dziecko ma swoje emocje i je okazuje. To jest rozstanie z rodzicami, to są nowe warunki, nowi ludzie, nowe przedmioty. Wszystko jest nowe dla dziecka i jest ta bojaźń. No i tutaj trzeba jakby przetrwać, przeczekać. Na pewno nie bagatelizować tych objawów, ale właśnie we współpracy ze żłobkiem, z opiekunkami, czy też ze mną, szukać takich rozwiązań, żeby były najmniej dokuczliwe i dla dziecka, dla rodziny. I myślę, że to się da, tylko trzeba tej cierpliwości i no, czasu, bo każde dziecko jest inne i każde w inny sposób tą adaptację przechodzi.
2: A zazwyczaj ile to trwa? Tydzień, dwa, trzy, miesiąc?
3: Różnie. To może być tak, że dziecko na początku na przykład wydaje się nam, że już jest przygotowane, a po jakimś czasie po prostu przeżywa kryzys. I odwrotnie, przeżywa kryzys.
2: Na początku, a później jest lepiej.
3: Też tu jest ważna rola rodziców, bo nawet małe dzieci, bo to widzimy też w przedszkolu, ale też tutaj uczulam na dzieci, które są małe, nam się wydaje czasami, że nie wszystko rozumieją. Nawet takie emocje rodzica, które są takie, no właśnie, że to rodzice przeżywają.
2: Są skryte, ale dziecko to czuje.
3: Odczuwają, więc żeby tego nie okazywać, żeby właśnie dziecku tłumaczyć i rozmawiać sam tak pozytywnie, żeby podchodzić do tego wszystkiego, bo to się udziela po prostu dzieciom.
2: Chyba najgorzej przeżywać ten płacz dziecka, ale trzeba pamiętać o tym, że ten płacz to są emocje, no bo w jaki sposób dziecko może wyrażać emocje? Najczęściej wyraża to poprzez płacz, te mniej przyjemne emocje, ale ten płacz jest chyba taką naturalną adaptacją, naturalną częścią adaptacji.
3: Tak, naturalną, tylko tak jak mówię, nie można go bagatelizować, ale trzeba właśnie temu się przyglądać i razem wspólnie, indywidualnie wyznaczyć ten czas adaptacji dla danego dziecka i tak będziemy robić.
2: Nie naciskać
3: i to nie będzie taki czas określony, że to jest tydzień czy dwa, tylko indywidualnie. Jeżeli będzie potrzeba więcej, to ta adaptacja będzie wydłużona, na pewno.
2: Standardy żłobka, pani dyrektor, muszą być wysokie, bo coraz wyższe są też wymagania rodziców. Rodzice są dzisiaj współcześni rodzice, nie tylko w Łomży, ale ogólnie. Są dzisiaj tacy bardziej świadomi?
3: Zdecydowanie tak. Myślę, że rodzice są coraz bardziej świadomi i bardzo dobrze, ponieważ mają konkretne oczekiwania do placówki, w której powierzają swoje dziecko. I myślę, że dla nas to też jest jakby taki bodziec do tego, żeby też pracować na najwyższej jakości, sprostać tym oczekiwaniom. Zresztą to robimy i to będziemy robić.
2: Bo to będzie nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku, tam gdzie dziecko może rozwijać swoje, pewnie z czasem, talenty, kompetencje jakieś, które gdzieś już na początku można odkryć. Tak, wy jako kadra możecie to odkryć.
3: Tak. Na pewno będziemy się przyglądać i będzie tyle zajęć, tyle będzie. Znaczy, no nie, bez jakby dostosowanych do możliwości i do wieku.
2: Oczywiście.
3: Dzieci, bo dzieci będą w różnym wieku. Od siódmego miesiąca chcemy już przyjmować dzieci.
2: To wcześniej. Siedem miesięcy
3: no,
2: to
3: chcemy
2: maluszek.
3: Wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców, bo w niektórych placówkach jest to ten czas gdzieś późniejszy ten czas przeprowadzania do żłobka. My chcemy to troszeczkę jakby no, wyjść naprzeciw oczekiwaniom, a są już takie potrzeby, bo już też mamy zgłoszone dzieci poniżej pierwszego roku życia.
2: Czyli od siódmego miesiąca do?
3: Do trzech lat.
2: Do trzech lat. I oczywiście dzieci będą podzielone na grupy.
3: Tak, zróżnicowane pod względem wieku.
2: Ile takich grup się spodziewacie? Na razie więcej jest tych maluszków?
3: Mamy żłobek przygotowany na 5 grup. Na 5 grup. Teraz, tak jak powiedziałam, to jesteśmy na etapie jeszcze rekrutacji, więc tych dzieci nie ma za wiele i będziemy przyjmować wszystkie dzieci i jak już będzie bardziej zapełnione przedszkole, będziemy wtedy na pewno też dzielić na grupy.
2: Więc, drogie mamusie, może któraś z was myśli o tym, żeby wrócić do pracy, żeby coś zrobić w swoim życiu, żeby zmienić. Nie było możliwości zostawić gdzieś dziecka, nie było możliwości opieki babci, dziadka. No to jest żłobek teraz numer 5. Ruszacie od października, tak jak mówiłam. Pani dyrektor, co z wyżywieniem? Bo to też jest ważne. Myślę, że rodzice zwracają na to uwagę.
3: Tak, zwracają, bo mówią też o tym, że są w niektórych żłobkach jest catering. My oczywiście mamy swoją kuchnię, pięknie wyposażoną, tam są nowe sprzęty, jest przestrzeń i będą zatrudnione osoby, są właściwie już, które profesjonalnie obsłużą te dzieci, jeżeli chodzi o posiłki, to będzie wszystko tak, jak powinno być, z uwzględnieniem oczywiście diet.
2: Czyli to nie będzie catering?
3: Nie, na pewno nie.
2: Bo rodzice zwracają na to uwagę. To, na co zwracają jeszcze uwagę, to komunikacja, pani dyrektor. Zauważyłam, że wiele moich znajomych jest takich spokojniejszych, kiedy odbiera dziecko i kiedy pani sama wyjdzie, sama porozmawia, powie, co dziecko robiło, jak zjadło, jak się bawiło, czy się dobrze czuło, czy spało, czy nie spało. I to jest właśnie taki czynnik dobrego żłobka, dobrego przedszkola. Czy wy będziecie stawiać na taką komunikację?
3: Tak, to też będzie jeden z priorytetów, bo te relacje mają być oparte na zaufaniu, a zaufanie będzie wtedy, kiedy ta komunikacja właśnie będzie.
2: To jest ważne.
3: Będzie na pewno tak bardzo ważne.
2: Tak,
3: bardzo,
2: żeby rozmawiać z rodzicami. Ja widzę, że wtedy rodzic jest taki spokojniejszy, bo inaczej też posłać dziecko do żłobka, a inaczej do przedszkola, kiedy to dziecko już samo powie, co się działo, co się wydarzyło, co odpowiadało, co nie odpowiadało, a tutaj przy takich maluszkach naprawdę ta wymiana informacji jest bardzo ważna, żeby tego rodzica też uspokoić, żeby on wiedział, że dziecko jest w dobrych rękach.
3: Tak, mamy jeszcze przygotowaną do umowy taki jakby aneks, w którym są pytania bardzo szczegółowe na temat dziecka. Jest ich tam sporo, kilkadziesiąt i one też nam pomogą w tym, żeby bardziej poznać dziecko, bo to nie tylko przez rozmowy, bo czasami na tą rozmowę nie będzie czasu, bo albo rodzic będzie się spieszył, albo po prostu dziecko będzie płakało, więc może nie być. My tutaj na początku już od pierwszego dnia chcemy wiedzieć o dziecku jak najwięcej.
2: I to też wam ułatwi współpracę z dzieckiem początku, do czasu, kiedy się dobrze nie poznacie, więc bo na to jest, też potrzeba.
3: Tak, jest ważne to, że właśnie w tej komunikacji to, że rodzic każdego dnia, kiedy przyjdzie, żeby też zgłaszał to, co się tam ważnego wydarzyło. Dlaczego dziecko dzisiaj może się zachowywać tak, ponieważ coś tam w domu było, czy coś po drodze, więc to też będą dla nas takie bardzo wartościowe komunikaty.
2: Dobrze, pani dyrektor, to na koniec ostatnie pytanie. Po czym poznać, po czym rodzic może poznać, który odbiera swoje dziecko, że jego pociecha, córka, syn naprawdę dobrze się czują w tym miejscu, w którym są?
3: Rodzic przede wszystkim zobaczy to po dziecku, to po tym, że każdego dnia coraz śmielej wchodzi do grupy, do sali, że interesuje się już zabawkami, otoczeniem, paniami, które będą przebywały w tej grupie. Po prostu rodzic będzie widział to właśnie, zna dziecko i będzie widział, czy to jest takie już bardzo dla dziecka stresujące, czy już takie bardziej swobodne, mimo jeszcze lęku, mimo jakiejś troski o to, że na pewno, że będzie tęsknota, ale myślę, że to z czasem będzie można zaobserwować.
2: Bo emocje dzieci nie kłamią.
3: No tak, na pewno nie.
2: I uczucia też.
3: I nie będziemy ich na pewno hamować, będziemy się im przyglądać i pomagać rodzicom, żeby to wszystko razem, wspólnie, żeby było dobrze, żeby to dziecko było zaopiekowane, bezpieczne, szczęśliwe.
2: Pani dyrektor, skoro miejsca jeszcze w publicznym żłobku numer 5 w Łomży są, to w jaki sposób się z wami skontaktować? W jaki sposób mogą to zrobić rodzice?
3: Poprzez telefonicznie.
2: Czyli dzwonimy do przedszkola numer 1,
3: tak. Poprzez kontakt mailowy, myślę, że przede wszystkim to zapraszamy do takiego bezpośredniego odwiedzania.
2: Więc zachęcamy. To wszystko czeka, drodzy państwo. W Łomży są miejsca dla tych najmłodszych mieszkańców, dla maluszków, a naszym dzisiejszym gościem i o tym wszystkim opowiadała pani Anna Kamińska, dyrektor przedszkola publicznego numer 1, a także żłobka numer 5 w Łomży. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie.

0: Moskwa. I ta Moskwa oznacza rząd właściwie. Otóż nie wszyscy Rosjanie być może chcą tak myśleć, ale Moskwa tak postanowiła, mówimy. Moskwa ponosi straty, Moskwa atakuje. Czasem idziemy jeszcze dalej. Zamiast Moskwa mówimy Kreml. Kreml to jest jeszcze bardziej zawężone, bo okazuje się, że to nie cała Moskwa, nie ludzie w Moskwie, ale Kreml, czyli rząd. No a czasem zawężamy to nawet do nazwiska Putin. Więc mamy taką gradację. Rosja, Moskwa, Kreml, Putin, zawężające, jednocześnie obciążające odpowiedzialnością konkretną osobę albo rząd, a nie całe państwo. Tutaj akurat Kijów, który zastępuje Ukrainę, jest może, nie mieści się w tym nurcie, bo tutaj Kijów jest takim, to się nazywało metonimią, metonimicznym zastępnikiem Ukrainy, czy Ukraińców. Ukraińcy ponoszą straty w Kursku więcej niż Rosjanie. Tak mogłoby to bez tych zastępników wyglądać, bez tych. No ale tak, zwłaszcza kiedy zestawione są trzy nazwy miejscowości, miast, no brzmi to co najmniej dziwnie.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: anioł pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi polskiej, środku Europy, naznaczonym tradycją swojej własnej europejskości. Raz to jeszcze powtarzam. Zbyt się szafuje zewnątrz i z wewnątrz tym argumentem upokarzającym, że mamy dopiero wchodzić do Europy. Natomiast mamy dobrze zastanowić się nad rzeczywistością Europy i europejskości. Trzeba pamiętać, że zarzewie wolności przyniósł Europie święty Paweł, ten, który głosił wyzwolenie przez Chrystusa. Jeżeli Chrystus was wyzwoli, będziecie wolni. Wolność, do której wyzwala was Chrystus, to jest to orędzie dobrej nowiny i orędzie Chrystusowej wolności, które kształtuje dzieje Europy przez 2000 lat. Wolność, do której wyzwala nas Chrystus, została nam dana, przyniesiona, ofiarowana. Nie ażebyśmy ją zmarnowali, tylko ażebyśmy nią żyli i innym nieśli. Trzeba zaczynać od tej prawdy o Europie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Coldplay na antenie Radia Nadzieja. 24 minuty po godzinie 12, a my już teraz sprawdzamy, co dzieje się w regionie, a dokładnie w Łomży. Występy muzyczne, strefa gastronomiczna, bezpłatne badania profilaktyczne, a także dyskoteka. Dziś na Starym Rynku w Łomży odbędzie się seniorada. Impreza, drodzy Państwo, rozpocznie się o godzinie 13, czyli już za niecałe ponad pół godziny. Zaśpiewają i zatańczą między innymi grupy Dzienny Dom Senior Plus, zespół wokalny Srebrni, a także goście m.in. z Kolna i z Piątnicy. Wydarzenie co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najstarszych mieszkańców Łomży. Prezydent miasta Mariusz Chrzanowski zaznacza, że łomżyjscy seniorzy potrafią być kreatywni i chcą uczestniczyć w życiu miasta.
1: Oni przez lata to miasto tworzyli, jak widzimy nadal tworzą, są bardzo, bardzo ważną częścią naszej społeczności. Jako władze samorządowe jesteśmy dumni z tego, że nasi seniorzy potrafią angażować się w życie naszego miasta.
0: O godzinie 17 w Hali Kultury rozpocznie się z kolei dyskoteka dla seniorów, ale gospodarz miasta liczy na to, że będzie to impreza międzypokoleniowa.
1: I też przedstawiciele czy Rady Młodzieżowej, tak jak to było w poprzednich latach, czy też innych rad przyjdą wspólnie, będą się bawić. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy.
0: Występom i zabawie na Starym Rynku towarzyszyć będą stoiska profilaktyczne, na których będzie można zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi, słuch, a także wzrok. Więc jeśli ktoś nie ma jeszcze planów, a jest z Łomży, to proszę przybywać na Stary Rynek, bo początek imprezy o godzinie 13. Stay.

0: Musimy być przygotowani na tego typu incydenty, na to, że będą się powtarzać w najbliższych miesiącach. Tak wiceszef mocy Zary Tomczyk odniósł się do wzmożonych ostatnio działań Moskwy względem krajów NATO oraz ataków na Ukrainę. Chodzi m.in. o prowokacje z użyciem dronów i ataki blisko granicy Polski. Cezary Tomczyk przekazał również, że dotacje sprzętu dla Kijowa mają być bardziej praktyczne.
1: Rosja uznała, że to jest moment, żeby dokonać pewnego przełomu na froncie i żeby pokonać Ukrainę. A my musimy zrobić dokładnie coś odwrotnego, to znaczy wspomagać Ukrainę wszędzie tam, gdzie się da i budować jedność Zachodu w tym zakresie. Zmieniliśmy podejście do donacji od samego początku, kiedy ta administracja funkcjonuje. Nie są to dzisiaj masowe donacje na rzecz Ukrainy, tylko raczej punktowe, celowane donacje tam, gdzie jest to bardzo potrzebne.
0: W związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę polskie wojsko poderwało dziś Myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alert RCB. W tym tygodniu w Bałtyku znaleziono także rosyjskiego drona, który jest obecnie badany przez polskie służby. A to jest Radio Nadzieja w środę, 20 minut do godziny 13.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 13:40.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Co słychać w regionie, w kraju i na świecie, to sprawdzimy już za 5 minut, punktualnie o 13.
1: Radio Nadzieja,

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 13:00, zaczynamy wiadomości. A te najważniejsze przedstawi Wiktoria Małż.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poleci do USA, będzie rozmawiał o obronie powietrznej. MON ostrzega przed kolejnymi rosyjskimi prowokacjami. Piłkarze KS Śniadowo jeszcze w tym roku mają zyskać nową szatnię. O inwestycji powiemy na koniec wiadomości. Stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz zabiegi o budowę Centrum Serwisowego Rakiet PAK-3 to najważniejsze zagadnienia, jakie omówi szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie pobytu w Waszyngtonie. Minister leci do USA na początku przyszłego tygodnia. Szef MON, pytany o podróż do USA, powiedział, że to planowane od kilku tygodni wydarzenie.
3: Umówiliśmy się de facto na takie spotkanie w Ankarze podczas szczytu NATO, kiedy długo rozmawiałem z Pete'em Hegsethem. Mamy temat baz amerykańskich, przeglądu obecności amerykańskiej w Europie, współpracy naszych wojsk, ale również bieżąca sytuacja, oczywiście agresja ze strony Rosji, która narasta, prowokacji, których jest coraz więcej.
2: Minister Władysław Kosiniak-Kamysz będzie spotykał się z szefem Pentagonu po serii ataków Rosji w pobliżu naszej wschodniej granicy.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Musimy być przygotowani na to, że tego typu incydenty będą się powtarzać w najbliższych miesiącach. Tak wiceszef MON Cezary Tomczyk odniósł się do wzmożonych ostatnio działań Moskwy względem krajów NATO oraz ataków na Ukrainę. Chodzi między innymi o prowokacje z użyciem dronów i ataki blisko granicy Polski. Cezary Tomczyk przekazała również, że dotacje sprzętu dla Kijowa mają być bardziej praktyczne.
4: Rosja uznała, że to jest moment, żeby dokonać pewnego przełomu na froncie i żeby pokonać Ukrainę. A my musimy zrobić dokładnie coś odwrotnego, to znaczy wspomagać Ukrainę wszędzie tam, gdzie się da i budować jedność Zachodu w tym zakresie. Zmieniliśmy podejście do donacji od samego początku, kiedy ta administracja funkcjonuje. Nie są to dzisiaj masowe donacje na rzecz Ukrainy, tylko raczej punktowe, celowane donacje tam, gdzie jest to bardzo potrzebne.
2: W związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę polskie wojsko poderwało dziś Myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alert RCB. W tym tygodniu w Bałtyku znaleziono również rosyjskiego drona. Piłkarze KS Śniadowo jeszcze w tym roku mają uzyskać nową szatnię. Przy stadionie przy ulicy Kolejowej trwają prace nad obiektem, który poprawi warunki dla zawodników i zapewni zaplecze do działalności klubu. To inwestycja wyczekiwana przez całe sportowe środowisko, podkreślał na antenie Radia Nadzieja prezes KS Śniadowo Piotr Dryka.
5: Czekaliśmy na to z utęsknieniem przez wiele, wiele lat na ten budynek. Także na wiosnę, już na rundę wiosenną z tego obiektu będziemy w pełni korzystać i się nim cieszyć. W wysokich standardach znajduje się to, co jest potrzebne w takich szatniach dla drużyny piłkarskiej, czyli dwie szatnie, pomieszczenie takie gospodarcze, pomieszczenie dla sędziów, pomieszczenie takie biurowe dla zarządu klubu, żebyśmy mieli tam, bo też takiego swojego budynku do tej pory nie mieli, takiego miejsca, gdzie mogliśmy spotkać się, czy to zarząd, nie było.
2: Koszt inwestycji to ponad 900 tysięcy złotych. Na jej realizację gmina pozyskała 300 tysięcy złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: Pogoda za oknem jak na połowę września, wręcz wymarzona. Dużo słońca, dużo przejaśnień, piękne niebo nad głowami i 20 stopni. Do końca dnia taka pogoda, taka aura powinna nam towarzyszyć. Do dobrego nastroju chyba nic już więcej nie potrzeba.
0: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: Zapraszamy na reklamy.
0: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
6: po reklamie.
7: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: o przeznaczenia środków finansowych na remonty dróg, ale chcę podziękować również włodarzom gmin poszczególnych z terenu naszego powiatu, że chcą w tym uczestniczyć. W swoich budżetach udaje im się znaleźć środki finansowe i dzięki tym działaniom mamy na dzień dzisiejszy już jakby przygotowane, podpisane, niektóre wykonane już 7 kilometrów przebudowanych dróg w tym roku.
1: Remonty są finansowane z budżetów zarówno powiatu, jak i gminy.
0: Tam te proporcje różnie wyglądają. Generalnie założenie jest takie, że po 50%, w niektórych przypadkach gminy zakładają więcej, w innych my dokładamy trochę więcej. No to w zależności od sytuacji finansowej gminy, na ile gminę stać. Poza tym też musimy te zakresy dobierać do potrzeb, tak? Bo te zakresy tutaj robót są różnie takie, od pół kilometra, czy mniej niż pół kilometra, do jednego kilometra, no bo akurat takie zadanie w tym miejscu należałoby wykonać. W związku z tym musimy też tutaj być trochę elastyczni, ale wszędzie są te porozumienia z gminami podpisywane i te prace są realizowane.
1: Powiat chce także zmodernizować dłuższe odcinki dróg, dlatego starostwo złożyło już do wojewody podlaskiego 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach przyszłorocznego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. A to jest środowe popołudnie razem z Radiem Nadzieja. 15 minut zostało do 14.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja 103.6 FM.
3: A już za kilka chwil przywita się z Państwem Hubert Chojnowski. Ja dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się nisko, Katarzyna Polewko. Do jutra.

0: Minęła 14, to czas na wiadomości. A przedstawi wiadomości Wiktoria Małż.
1: Rosjanie zaatakowali pociąg 50 km od granicy z Polską. Pasażerowie obawiają się o bezpieczeństwo. Zgubił drogę w lesie i opadł z sił. Policjanci odnaleźli 87-latka na terenie gminy Zbójna. Od 1 października na liście refundacyjnej pojawił się 24 nowe terapie. Rosjanie uderzyli w lokomotywę elektryczną w Kowlu, 50 km od granicy z Polską. Coraz częściej atakują ukraińskie pociągi, w tym składy pasażerskie, za pomocą dronów. Pasażerowie pociągów jadących z Polski na Ukrainę nie kryją coraz większych obaw.
2: W Chełmie podróżujący na Ukrainę przesiadają się do pociągów podstawionych tu przez ukraińskiego państwowego operatora Ukrzałyznycie. Większość pasażerów to Ukraińcy. Ostatnie wiadomości niepokoją ich coraz bardziej.
3: Boję się, ale jadę tam.
2: Boję się, ale jadę do rodziny.
3: Nie, na razie nie mała
2: się
3: doświadczenia.
2: Jeszcze nie miałam sytuacji ataku drona na pociąg, ale moi rodzice mieszkają w Kijowie, dlatego już słyszałam eksplozję. Od początku lipca Rosjanie za pomocą dronów ponad 20 razy atakowali pociągi pasażerskie na Ukrainie. Dziś także uderzyli w ten sposób w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Mikołajów.
1: Na dworcu kolejowym w Chełmie z pasażerami rozmawiał Paweł Buszko.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: 87-letni mężczyzna zgubił się w lesie na terenie gminy Zbójna. Mężczyzna nie wiedział, jak wrócić do domu i opadł z sił. Z pomocą przyszli mu łomżyńscy policjanci. O zaginięciu seniora poinformowała wczoraj około godziny 21.30 jego sąsiadka. Wcześniej 87-latek zadzwonił do jej męża i powiedział, że potrzebuje pomocy. O szczegółach zdarzenia mówi Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
5: Dzwoniąca kobieta poinformowała policjanta, że jej sąsiad najprawdopodobniej zgubił się w lesie. Kobieta dodała też, że senior ma przy sobie telefon komórkowy, który cały czas jest aktywny. Na szczęście dyżurnemu udało się skontaktować z zagubionym, który powiedział, że nie ma siły iść i widzi tylko las i linię wysokiego napięcia. Dyżurny uspokoił go i polecił 87-latkowi pozostać tam, gdzie się obecnie znajduje. Na miejsce niezwłocznie wysłano policjantów. Funkcjonariusze sprawdzali teren za pomocą specjalistycznych sprzętu z termowizją oraz przeczesywali las pieszo.
1: Policjanci apelują, by na grzybobranie zabierać naładowany telefon i uprzedzać bliskich o planowanej trasie oraz godzinie powrotu.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Powołany został zespół, który zbada sprawy łomżyńskich radnych Marcina Mieczkowskiego i Piotra Chmielewskiego. Decyzję podjęła na dzisiejszej sesji nadzwyczajnej Rada po kolejnym piśmie od wojewody podlaskiego. Chodzi o podejrzenie konfliktu interesów i korzystanie z miejskiego majątku. W skład zespołu wchodzą jedynie radny Prawa i Sprawiedliwości Adrian Gołaszewski i radny klubu prezydenta Leszek Konopka. Pozostali radni, nawet mimo że to na ich wniosek odbyła się sesja nadzwyczajna, odmówiła uczestnictwa w komisji. Zwrócił na to uwagę radny Wojciech Michalak z przyjaznej Łomży.
6: Nie wyrażam zgody na udział i chciałbym jeszcze raz podkreślić, że zdumiewające jest tylko to, że rada zostaje zwołana na wniosek 6 radnych. 6 radnych przygotowuje projekt uchwały co do powołania zespołu i pozostała piątka nie wyraża chęci pracy nad wnioskiem, który sami złożyli. I szukają innych osób, które zrobią robotę, w cudzysłowie mówiąc to, za nich, w sytuacji takiej, kiedy sami o to wnioskowali.
1: Radny Marcin Mieczkowski, którego dotyczą zarzuty, podkreślił, że on nie ma nic do ukrycia.
7: Jeżeli chodzi o moją działalność gospodarczą, która jest zawieszona i której tak naprawdę nie prowadzę, to jest jakby no nagonka polityczna, politykerstwo, zasłona dymna tutaj w innej sprawie. No i ja nie wiem, ja mogę dzisiaj panu przynieść dokumenty, jakie państwo wskażą i po co tutaj tracić nasz cenny czas, lepiej zajmijmy się sprawami mieszkańców.
1: Powołany zespół ma czas do piątku na odpowiedź i przedstawienie wojewodzie odpowiednich dokumentów. Na liście refundacyjnej znalazły się 24 nowe terapie. Wśród nich jest 13 terapii onkologicznych i 11 nieonkologicznych, poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
8: Dotyczą one przede wszystkim chorób reumatoidalnych, ale też hormonalne terapie zastępcze, leczenie endometriozy. Mieliśmy wiele sygnałów takich, że leki, które były w innych wskazaniach, a niedostępne dla pacjentek z chorobami endometriozy, mogły też zostać objęte refundacją.
1: 8 nowych terapii dotyczy chorób rzadkich. Nowa lista refundacyjna wejdzie w życie od 1 października. I w tych wiadomościach to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. O godzinie 16:00 zapraszamy na Flash Regionu.
4: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Do końca dnia dużo słońca nad regionem, 23 stopnie Celsjusza pokażą termometry, to będzie maksymalna temperatura, chwilami niebo może się chmurzyć, no ale tak jak mówię, przede wszystkim słońce górować będzie nad niebem, nad regionem. Wiatr słaby, wiał będzie z południa, a na barometrach 1010-1011 hektopaskali. Noc z kolei pochmurna, 17 stopni zobaczymy na termometrach w regionie. Poranek jutrzejszy, czwartkowy, pochmurny i może słabo pokropić deszcz. Kolejne godziny jutrzejszego czwartkowego dnia również z pochmurnym niebem nad regionem. 17 stopni Celsjusza to jutro temperatura maksymalna.
4: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Póki co mamy środę. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności.
9: Zapraszamy na reklamy.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
10: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
11: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
10: Co?
11: A mleko i śmietanę kupiłeś?
10: Tak, mazurski smak.
11: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
10: Tak, mazurski smak.
11: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
10: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
12: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
9: Po reklamie.

No i zrobiło się tak, wakacyjnie, że tak powiem, za sprawą utworu Sylwii Grzeszczak, Mango, ale też za sprawą pogody, którą za oknami mamy. Póki co dużo słońca, póki co ciepło, a nawet gorąco. Jeżeli prezydent podpisze ustawę o podatku na nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to program Ceny Paliwa Niżej zostanie ponownie wprowadzony. Zapowiedział to rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie nowych przepisów. Poprzedni projekt zawetował Karol Nawrocki. Adam Szłapka mówił, że niższe ceny paliw zależą od prezydenta. Przygotowana ustawa miałaby pozwolić na sfinansowanie nowego CPN z nadmiernych zysków firm energetycznych. Chodzi o zysk, który osiągnęły one od marca do grudnia. Ceny paliw na stacjach benzynowych zbliżają się do 10 zł za litr. Tudor Cinema Club, ten zespół, ta grupa już teraz na antenie Radia Nadzieja. Za chwilę audycja Agroinfo. Blisko rolnika.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: 16 województw, 16 wieńców, 16 delegacji. Za nami dożynki polskie, które odbyły się 13 września w Spale. Tegoroczne święto plonów zgromadziło koła gospodyń wiejskich z różnych zakątków kraju, wystawców, rolników, sadowników i przetwórców. Wszyscy z nich pokazywali najpiękniejszą odsłonę polskiego rolnictwa. Nie zabrakło obrzędów dożynkowych, muzyki ludowej, a także tradycyjnych smaków. Gospodarzem uroczystości był minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Zapraszam na relacje z wydarzenia.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Przepiękna uroczystość, piękna polska tradycja, przepiękne stroje, przepiękne młode osoby z pasją do muzyki, a te wieńce to już jest naprawdę obłęd.
3: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, przyjechaliśmy z wieńcem, przyjechaliśmy z koszem owoców z naszego sadu, przyjechaliśmy również z kwiatami pięknymi.
4: Przyjechaliśmy z sołectwa Kłopot, z gminy Inowrocław, to serce Kujaw Zachodnich. Przyjechaliśmy z naszym pięknym wieńcem, który jest ściśle osadzony w naszej kulturze, w naszej ziemi kujawskiej, wypleciony z czterech podstawowych zbóż.
5: Pleciemy 3 tygodnie, to tak trzeba liczyć ten czas.
6: Reprezentujemy gminę Przedecz i jesteśmy KGW Jaśminki. To jest mała miejscowość, najmniejsza na pograniczu województw trzech. No serdecznie zapraszamy do degustacji. Mogę polecić czarną polewkę, golonki, kociołek mamy. To jest cudowne, że te koła się tak naprawdę wszystkie wspierają.
7: Różne województwa, wspaniałe stroje, wspaniałe dekoracje, wszystko przecudne.
8: Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale mamy nadzieję, że nie ostatni.
9: Pięknie. Jak najwięcej, żebyśmy promowali tą naszą polskość. Jednak jak się patrzy na takich młodych ludzi, to myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Poza tym, że jest ciężka praca, ale jednak młodzi ludzie idą też w tym kierunku, żeby podtrzymywać tą tradycję.
10: Wygląda to kolorowo, bardzo pięknie, cieszy oczy.

0: cel już mamy zmy.
1: Przyjechaliśmy z Mysłowa, małej miejscowości w województwie śląskim.
2: Gmina Koziegłowy.
3: Jesteśmy bardzo wyróżnione, że mogłyśmy tutaj się przyjechać, pokazać się z naszej najlepszej strony i od kuchni, i od śpiewu. Przygotowaliśmy tradycyjne dania śląskie, roladę śląską z kluseczkami i z czerwoną kapustką.
4: No fantastyczne wydarzenie. Pierwszy raz jesteśmy na tak dużym wydarzeniu. Jeździmy po różnych festiwalach, Polska od kuchni. Natomiast na takim dużym ogólnopolskim wydarzeniu jesteśmy po raz pierwszy. Jesteśmy zachwyceni ilością stoisk, poziomem, patrzeć, oglądać, uczyć się, właśnie łącząc tradycję z nowoczesnością.
5: Zgodnie z piękną polską tradycją przynosimy dziś do Rzynkowy chleb, symbol urodzaju i ciężkiej pracy rolnika. Prosimy, by dzielony był sprawiedliwie, z troską i szacunkiem. Niech ten chleb łączy ludzi.
6: Dożynki są świętem nie tylko rolników, ale całej wspólnoty, mieszkańców wsi i miast. Tu chcemy docierać do konsumentów. Do Spały przybyli dzisiaj przedstawiciele polskiej wsi z całego kraju, przywożąc symbole swojej pracy, wieńce, chleb i owoce corocznego trudu. Dożynki w Spale to kontynuacja niemal stuletniej ogólnopolskiej tradycji. Ostatnie lata pokazały, jak fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo żywnościowe. Polska wieś i polscy rolnicy są jednym z filarów bezpieczeństwa całego państwa. Polska żywność jest powodem do dumy i ważną częścią polskiej gospodarki. Polscy rolnicy potrafią produkować nowocześnie, wydajnie i na najwyższym poziomie. Polska żywność z powodzeniem konkuruje na wielu rynkach, nie tylko europejskich, ale i światowych. Eksport polskiej żywności za 2025 rok osiągnął wartość prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego naszego eksportu i wzrost rok do roku. Już dane za pierwsze półrocze 2026 roku wskazują, że wartość ta osiągnęła 125 miliardów złotych. Jednocześnie chcemy chronić krajowych producentów przed nieuczciwą konkurencją, ale też zachęcamy konsumentów do właśnie wyborów tego, co nasze, tego, co lokalne, tego, co polskie. Dlatego też prowadzimy wspólnie dwie duże akcje informacyjne. Produkt polski, z drugiej strony akcja Kupuj Świadomie. Nie można wymagać od polskich gospodarzy coraz większych standardów, a jednocześnie wpuszczać na rynek żywności produkowanych według zupełnie innych zasad. Dlatego też mocno sprzeciwialiśmy się umowie zawieranej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur. Głosowaliśmy przeciwko tej umowie, ale też skierowaliśmy ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po to, żeby sprawdzić jej zgodność z przepisami prawa unijnego. Rolnicy potrzebują dziś dialogu, sprawnego państwa, konkretnych decyzji. Rolnictwo potrzebuje realnego wsparcia państwa, które resort rolnictwa zapewnia. Za nami kolejny trudny rok dla rolników. Rolnicy mierzą się z suszą, przymrozkami, gradem, deszczem nawalnym czy wysokimi, ekstremalnie wysokimi temperaturami czy innymi anomaliami pogodowymi. W tej sytuacji ministerstwo nie składa pustych deklaracji, ale działa i dostarcza konkretne rozwiązania. To wsparcie i pomoc tym wszystkim, którzy stracili swoje plony. W ostatnim roku uruchomiliśmy setki milionów złotych jako pomoc dla poszkodowanych gospodarstw i w tym roku będzie podobnie. Rozpoczęliśmy wypłatę zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Zwiększamy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Wprowadzamy dodatkowe wsparcie, tak zwaną pomoc nawozową. I od 1 do 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie te wnioski przyjmować, żeby je sprawnie obsłużyć i przekazać pieniądze na konta rolników. Rolnicy otrzymali możliwość korzystania z historycznie nisko oprocentowanych kredytów, a resort zabiega również o to, by zwiększyć środki na rolnictwo po 2027 roku, żeby ten budżet był maksymalnie duży. sięgamy po środki z planu strategicznego na lata 2023-2027, a już dzisiaj zarówno na forum unijnym, jak i na forum polskiego rządu zabiegamy, by jak największe pieniądze popłynęły dla rolników, dla przetwórców, na obszary wiejskie, tak żeby budować konkurencyjność i odporność na kryzysy zarówno polskich rolników, jak i przetwórców.
0: Do zobaczenia w Pale za rok!
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
7: Hubert Chojnowski, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, które odbyło się w Irlandii. Obrady poświęcone były m.in. przyszłości europejskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli hodowli zwierząt gospodarskich. Europejscy ministrowie dyskutowali przede wszystkim o strategii dotyczącej hodowli zwierząt i unijnym planie działań w zakresie białka. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
7: Od 8 września trwa wypłata zaliczek dla rolników. To miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną rolników, w tym skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, minister Stefan Krajewski podjął decyzję o przyspieszeniu wypłaty zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych.
2: Agroinfo.
7: Portal rolnika ma uprościć załatwianie spraw oraz komunikację z urzędem. Kolejne nabory ruszają przez internet. Portal rolnika ma ograniczyć liczbę wizyt w urzędach i dokumentów, które trzeba dostarczyć do różnych instytucji. System działa przez całą dobę, a od września ruszyły w nim kolejne nabory. Cyfrowe rozwiązania mają być wykorzystywane także przy przygotowywanym wsparciu do zakupu nawozów i zwrotu akcyzy oleju napędowego.
2: Agroinfo.
7: Trwa nabór wniosków o wsparcie przetwórstwa produktów rolnych. Pomoc na inwestycje może wynieść do 10 milionów złotych. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochronę środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Wnioski można składać do 30 września za pośrednictwem systemu informatycznego ARIMR.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Występy muzyczne, strefa gastronomiczna, bezpłatne badania profilaktyczne oraz dyskoteka. Dziś na Starym Rynku w Łomży odbędzie się seniorada. Impreza rozpoczęła się o godzinie 13. Śpiewają, tańczą między innymi grupy Dzienny Dom, Senior Plus, zespół wokalny Srebrni z klubu Senior Plus, a także goście między innymi z Kolnia i Piątnicy. Wydarzenie co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najstarszych mieszkańców. Prezydent Łomży Mariusz Szanowski zaznacza, że łomżyńscy seniorzy potrafią być kreatywni i chcą uczestniczyć w życiu miasta. Dodajmy, że o godzinie 17 w Hali Kultury rozpocznie się wspomniana dyskoteka dla seniorów, ale gospodarz miasta liczy na to, że będzie to impreza międzypokoleniowa. Posłuchajmy.
1: I też przedstawiciele czy Rady Młodzieżowej, tak jak to było w poprzednich latach, czy też innych rad przyjdą wspólnie, będą się bawić. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy.
0: A więc dziś w Hali Kultury dyskoteka w ramach Seniorady rozpocznie się o godzinie 17, choć Seniorada już od godziny 13 na Starym Rynku trwa. Dodajmy, że występom i zabawie na wspomnianym Starym Rynku towarzyszą stoiska profilaktyczne, na których można zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi, słuch oraz wzrok.

38 minut po godzinie 14 i to środowe popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Teraz chciałbym o pewnej rocznicy powiedzieć. Rok temu, 16 września, zmarł Robert Redford, amerykański aktor, reżyser i producent, jeden z najwybitniejszych filmowców w historii, twórca i promotor największych na świecie festiwalu kina niezależnego Sundance Festival. Miał 89 lat. Sławę przyniosły mu filmy uznawane dziś za klasyki amerykańskiego filmu. Między innymi Żądło, Wszyscy ludzie prezydenta, Trzy dni kondora, Pożegnanie z Afryką, a w późniejszym okresie kariery Niemoralna propozycja czy Quiz Show. Reżyserował między innymi obrazy Zaklinacz koni, Zwykli ludzie i Reguła milczenia. Karierę aktorską rozpoczął pod koniec lat 50. ubiegłego wieku od występów w broadwayowskiej sztuce Tall Story. Jako reżyser debiutował filmem Zwyczajni ludzie w 1980 roku. Ostatni obraz wyreżyserował w 2012. W 1981 roku założył Sundance Institute, instytucję wspierającą kino niezależne, która dała początek słynnemu festiwalowi filmowemu. Dzięki działalności aktora świat poznał takie nazwiska jak Quentin Tarantino, Steven Soderbergh czy Robert Rodriguez. Robert Redford był laureatem kilkudziesięciu nagród i wyróżnień. W 1965 roku otrzymał Złoty Glob dla najbardziej obiecującego gwiazdora za rolę w filmie Inside Daisy Clover. W 1981 przyznano mu Oscara i Złoty Glob dla najlepszego reżysera za film Zwyczajni ludzie. W 2002 roku otrzymał honorowego Oscara za całokształt pracy aktorskiej. Po tym jak w 2018 zagrał w komedii kryminalnej Gentleman z rewolwerem, w tym samym roku poinformował o zakończeniu kariery aktorskiej. Rok później otrzymał francuską nagrodę filmową Cezar. Anna Maria Jopek, a później ponownie sięgamy na półkę z zagraniczną muzyką, grupa Bastille na antenie Radia Nadzieja z utworem Basket Case.

0: Ta grupa nazywa się Bastille Basket Case. Ten utwór wybrzmiał na antenie Radia Nadzieja. Za 13 minut, godzina 15. O wielu rzeczach mógłbym Państwu powiedzieć, no ale wybrałem tą informację, że na każdej recepcie musi być dawkowanie leku. Od kilku dni obowiązują zasady weryfikacji recept. Specjalny system informatyczny blokuje recepty z błędami już na etapie wystawiania przez lekarza. Dyrektor Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski wyjaśnia, że brak dawkowania na receptach prowadził do wielu nadużyć. Posłuchajmy.
1: Wystarczyło wystawić 3 recepty bez dawkowania i wtedy mamy odroczone daty dla tych wszystkich recept i mamy receptę roczną. Czyli pacjent na rok nie ma informacji, jak stosować lek, otrzymuje dodatkowo karteczkę z boku, jak ma to stosować, karteczkę gubi, jest zdezorientowany, bo co innego wpisze tak w ulotce. Drugi problem to tak naprawdę wypisywanie zapasu leku na recepcie 30-dniowej na rok. To również działo się w aptekach.
0: Zdarzało się, że lekarze zawyżali dawkowanie leków, wskazał Mateusz Oczkowski. Posłuchajmy.
1: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuacje, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to tak naprawdę ucywilizowanie tego, co powinno być wprowadzone 3 lata temu.
0: Na zwykłej recepcie refundowanej zapas leku nie może być większy niż 120 dni. A teraz sięgamy na półkę z polską muzyką Edyta Bartosiewicz.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Jezus dał mi poznać głębię swej cichości i pokory i dał mi zrozumieć, że wyraźnie tego ode mnie żąda. Uczułem boskie spojrzenie w duszę swoją, które napełniło mnie niepojętą miłością, ale zrozumiałam, że Pan patrzył się z miłością na cnoty i heroiczne wysiłki moje i poznałam, że to Boga ściąga do serca mojego. Dlatego zrozumiałam, że nie wystarcza, bym się starała tylko o cnoty zwykłe, ale staram się ćwiczyć w cnotach heroicznych. Chociaż na zewnątrz będzie rzecz całkiem zwykła, ale różny sposób, który dosięga tylko oko Pańskie. O mój Jezu, to, co napisała, jest tylko cieniem bladym, co rozumiem w duszy, a są to rzeczy czysto duchowe. Ale żeby coś napisać z tego, co mi Pan daje poznać, muszę użyć takich wyrazów, z których jestem zupełnie niezadowolona, ponieważ nie oddają rzeczywistości.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny,
ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Weronika Korthals, za chwilę Marcin Styczeń zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja. Działa 7 dni w tygodniu, 18 godzin na dobę. Pogotowie duchowe to możliwość rozmowy z księdzem dla osób, które potrzebują wsparcia, przeżywają kryzys lub szukają odpowiedzi na pytania dotyczące wiary. Wystarczy zadzwonić, by po drugiej stronie usłyszeć kogoś gotowego do wysłuchania tego, co chcemy powiedzieć. O inicjatywie mówi ksiądz Robert Clemens z Pogotowia Duchowego. Posłuchajmy.
1: Pogotowie duchowe jest miejscem w przestrzeni chyba telefonicznej, w którym można porozmawiać o różnych życiowych sprawach. Z księdzem, bo to jest istotne. Sprawy są naprawdę, spektrum jest wszelakie. Od pytania, czy dzisiaj jest piątkowy post obowiązuje, czy nie, albo czy trzeba iść w to święto do kościoła, aż po takie sprawy, które są naprawdę bardzo, bardzo głębokie. I duchowo, ale też życiowo. To ludzie dzwonią z tym, co stanowi codzienność ich życia, z czym sobie potrafią albo nie potrafią poradzić.
0: Inicjatorem i pomysłodawcą Pogotowia Duchowego jest krakowski kapucyn, ojciec Benedykt Pączka. Infolinia działa już od 2012 roku, dodaje ksiądz Robert Clemens.
1: Pomysł tego pogotowia, który zrodził się w sercu ojca kapucyna, wziął się z tego, że zadzwonił do niego młody człowiek, który powiedział, że chce, że ma myśli samobójcze. No i ojciec Benedykt Pączka zaczął z nim rozmawiać. Rozmawiali długo. Efekt był taki, że ten młody człowiek spotkał się z ojcem. Oczywiście te myśli udało się jakoś rozgonić, ale wtedy właśnie zrodził się taki pomysł, żeby ksiądz był dostępny niemalże, kiedyś to tak było, 24 godziny na dobę. Pomysł pogotowia, żeby zawsze można było zadzwonić do jakiegoś księdza i z księdzem porozmawiać.
0: Z Pogotowia Duchowego może skorzystać każdy, kto potrzebuje rozmowy. Kontakt do dyżurujących księży można znaleźć na stronie internetowej pogotowieduchowe.pl. Zapowiadany Marcin Styczeń, później Pinocchio Branders, między innymi na antenie radia Nadzieja tradycyjnie, godzina 15.30, to katolicki serwis informacyjny. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Kardynał Robert Sarach spotka się dziś z mieszkańcami Łomży i regionu. Spotkanie odbędzie się w sali szkół katolickich w Łomży. Hasłem spotkania będzie Dokąd idziesz Europo, dokąd idziesz Zachodzie. Na wydarzenie zaprasza ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej.
2: Będzie spotkanie zatytułowane Dokąd zmierzasz Europo, dokąd zmierzasz Zachodzie. Prosiłem księdza kardynała, żeby streścił to swoje wystąpienie w Parlamencie Europejskim z 15 lipca, by to otworzyło dyskusję, w której wszystko będzie uczestniczył. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych i wierzących, i wszystkich ludzi dobrej woli.
1: Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Początek o godzinie 18. Kardynał Robert Sarach będzie również naszym gościem dnia już jutro na antenie Radia Nadzieja.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W kościele w Polsce trwa tydzień wychowania. W tym roku obchodzony jest pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. W wychowaniu najważniejsza jest obecność, mówi siostra Agnieszka Chrapek, dyrektor szkoły katolickiej w Ząbkach.
3: W charyzmacie naszego zgromadzenia, księdza Markiewicza Michalickim, jest właśnie wychowanie przez obecność. My jesteśmy zgromadzeniem wychowawczym i obecność nauczycieli, obecność pracowników szkoły, obecność od rana aż do chwili, kiedy ostatnie dziecko odchodzi ze szkoły, jest wzorcem dla niego. Natomiast w wychowaniu religijnym, myślę, najważniejsze to jest to świadectwo.
1: Najważniejszym miejscem przekazu wiary jest rodzina, podkreśla siostra Chrapek.
3: Niewątpliwie rodzina. Uważam, że rodzice są pierwszymi, którzy przekazują dziecku wiarę na wszystkie sposoby, które tylko potrafią od samego początku jego istnienia i bycia na ziemi, ale rodziców bardzo obficie wspomaga szkoła.
1: Tydzień wychowania potrwa do 19 września.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Francja mobilizuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed wizytą papieża. Leon XIV rozpocznie ją za 9 dni. Będzie to pierwsza od 18 lat tak ważna wizyta głowy kościoła nad Sekwaną.
4: Dla francuskich służb będzie to największe wyzwanie od czasu letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. Papież odwiedzi także Metz i Lourdes, ale to właśnie w centrum francuskiej stolicy skoncentrowane zostaną największe siły. Zmobilizowano około 15 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy oraz 2,5 tysiąca strażaków. Służby będą wspierane przez drony i systemy antydronowe, a także patrole konne. Wiele ulic w centrum Paryża zostanie wyłączonych z ruchu samochodowego, a na Sekwanie obowiązywać będzie zakaz żeglugi. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mają związek przede wszystkim ze spodziewanymi tłumami. Na msze na polach elizajskich zapisuje się ponad 8 tysięcy osób dziennie, a organizatorzy spodziewają się w sumie ponad 500 000 wiernych. Wypełnia się także stadion Stade de France. 80 tysięcy młodych ludzi ma przybyć na zaplanowane tam czuwanie. Nad Sekwaną mówi się, że tak dużego zainteresowania wizytą papieża nie było we Francji od czasów pielgrzymek świętego Jana Pawła II.
1: Relacjonował Stefan Folcer.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel. Nie jadł chleba, nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je, pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.
2: Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku. Co nam Jezus chce dziś powiedzieć w tych słowach, które słyszymy z lektury Ewangelii? Mówi o podobieństwie do dzieci. W wielu miejscach Pisma Świętego możemy czytać o tym, że Chrystus mówi, że mamy się stawać jak dzieci. Mówi: pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Wtedy podkreślona zostaje prostota dziecka, ufność pokładana w Bogu, czystość serca tego, kto do Niego się zbliża. Tu jednak widzimy, że Jezus posługuje się tym obrazem dzieci w innym sensie. Tym razem są to dzieci rozkapryszone, ciągle niezadowolone, zawsze krytykujące. Towarzysze zabawy nie chcą się podporządkować temu, co zostaje narzucone jako rodzaj zabawy. Koledzy i koleżanki nie chcą się bawić tak, jak oni. Chrystus mówi o podobnym zachowaniu tych, którzy krytykowali i Jego samego, ale wcześniej podobnie Jana Chrzciciela, poprzednika Pana. Ciągle krytykujący, ciągle niezadowoleni, ciągle stawiają na swoim. Nawet wtedy, kiedy to jest tylko wyraz jakiegoś egoizmu i upartości. Postawa daleko od tego, czego Jezus uczy nas, którzy jesteśmy uczniami Jego. A my? Zastanówmy się, czy może w jakiś sposób w naszym zachowaniu my jesteśmy podobni do tych rozkapryszonych dzieci.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Kończy się godzina wiary w Radiu Nadzieja. Przypomnę, że jeszcze jedno wydanie katolickiego serwisu informacyjnego o godzinie 20. Już teraz zapraszam w imieniu Wiktorii Małż. Tymczasem niebawem godzina 16. Będzie to czas przeglądu najważniejszych informacji kończącej się powoli środy z regionu. No ale póki co jeszcze wybiegnijmy na kilka chwil na siatkarski parkiet, bo polscy siatkarze rozbili Ukrainę 3-0, przypieczętowując awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie B Mistrzostw Europy. Istotną rolę w tym meczu rozegrał Kamil Semeniuk, który wszedł z ławki rezerwowych i w drugim secie pociągnął grę zespołu swoją mocną zagrywką.
1: No nie ma co zapeszać, ale faktycznie dobrze to wszystko wygląda. Jak patrzę na chłopaku z boku, to też uważam, że jesteśmy naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji. Miejmy nadzieję, że ta forma będzie jeszcze zwyżkowa przy dalszej fazie tego turnieju. Powinniśmy być naprawdę zadowoleni z faktu, jak się prezentujemy. To jest efekt tego też, jak trenujemy. Nieraz już w wywiadach padało, że na naszych treningach jest wyższy poziom niż chociażby te właśnie 3 spotkania w fazie grupowej początkowej.
0: Przed Polakami ostatnie w spotkanie w grupie B siatkarskich Mistrzostw Europy, pomimo pewnego awansu z pierwszego miejsca po wygranej z Ukrainą, zespół Nikoli Grbicia czeka najtrudniejszy dotychczas sprawdzian. Wypełniona po brzeg arena 888 w Sofii zrobi wszystko, by pomóc współgospodarzom turnieju, jednak biało-czerwoni nie zamierzają ulegać presji trybun, mówi tym razem Marcin Nowakowski, asystent trenera Nikoli Grbicia.
2: Bułgarzy to są przede wszystkim dwa bracia Nikołów. Ogromna siła fizyczna tych dwóch zawodników i też imponujące parametry bloku. Zagrywka, jedni z lepiej zagrywających zawodników na świecie. Dużym znakiem zapytania jest to, jak zaprezentują się pozostali zawodnicy wokół nich i od tego też trochę zależy to, jak wyglądają później te ich spotkania. Na pewno wyjdą na nas niesamowicie naładowani, wiedząc, że grają, by uniknąć nas w ćwierćfinale. Jesteśmy gotowi na nawałnicę w pierwszym secie, ale tutaj trzeba znowu utrzymać jakość w przeciągu całego spotkania i wierzymy, że ta jakość będzie po naszej stronie.
0: Początek meczu Polaków z Bułgarią zaplanowano na godzinę 18 czasu polskiego.
3: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
6: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
7: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
4: Po reklamie. I'm always...

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Powołany został zespół, który zbada sprawy łomżyńskich radnych Marcina Mieczkowskiego i Piotra Chmielewskiego. Decyzję podjęła na dzisiejszej sesji nadzwyczajnej Rada po kolejnym piśmie od wojewody podlaskiego. Chodzi o podejrzenie konfliktu interesów i korzystanie z miejskiego majątku. W skład zespołu wchodzą jedynie radny PiS Adrian Gołaszewski i radny klubu prezydenta Leszek Konopka. Pozostali radni, nawet mimo że to na ich wniosek odbyła się sesja nadzwyczajna, odmówiło uczestnictwa w komisji. Zwrócił na to uwagę radny Wojciech Michał z przyjaznej Łomży.
2: Nie wyrażam zgody na udział i chciałbym jeszcze raz podkreślić, że zdumiewające jest tylko to, że Rada zostaje zwołana na wniosek 6 radnych. 6 radnych przygotowuje projekt uchwały co do powołania zespołu i pozostała piątka nie wyraża chęci pracy nad wnioskiem, który sami złożyli. I szukają innych osób, które zrobią robotę, w cudzysłowie mówiąc to, za nich, w sytuacji takiej, kiedy sami o to wnioskowali.
1: Radny Marcin Mieczkowski, którego dotyczą zarzuty, podkreślił, że on nie ma nic do ukrycia.
3: Jeżeli chodzi o moją działalność gospodarczą, która jest zawieszona i której tak naprawdę nie prowadzę, to jest nagonka polityczna, politykerstwo, zasłona dymna tutaj w innej sprawie. No i ja nie wiem, ja mogę dzisiaj panu przynieść dokumenty, jakie państwo wskażą i po co tutaj tracić nasz cenny czas, lepiej zajmijmy się sprawami mieszkańców.
1: Powołany zespół ma czas do piątku na przedstawienie wojewodzie odpowiednich dokumentów. Przewodniczący Rady ma jednak wysłać do wojewody prośbę o wydłużenie czasu do 30 października. Droga z Jedwabnego do Mocarzy, odcinek w Starych Duchnach w gminie Śniadowo czy w Kuleszce w gminie Miastkowo. To tylko niektóre fragmenty dróg powiatowych, na których modernizację powiat łomżyński podpisał umowy w ostatnich tygodniach. Starosta łomżyński Lech Szabłowski mówił na naszej antenie, że tego typu remonty są realizowane we współpracy z poszczególnymi gminami.
4: Musimy w to inwestować i to robimy. Kolejny rok działa u nas tak zwany Powiatowy Fundusz Remontowy. Chciałbym podziękować i Radzie Powiatu Łomżyńskiego, że zaakceptowała moją propozycję dotyczącą przeznaczenia środków finansowych na remonty dróg, ale chcę podziękować również włodarzom gmin poszczególnych z terenu naszego powiatu, że chcą w tym uczestniczyć. W swoich budżetach udaje im się znaleźć środki finansowe i dzięki tym działaniom mamy na dzień dzisiejszy już jakby przygotowane, podpisane, niektóre wykonane już 7 kilometrów przebudowanych dróg w tym roku.
1: Remonty są finansowane z budżetów zarówno powiatu, jak i gmin. Piłkarze KS Śniadowo jeszcze w tym roku mają zyskać nową szatnię. Przy stadionie przy ulicy Kolejowej trwają prace nad obiektem, który poprawi warunki dla zawodników i zapewni zaplecze dla działalności klubu. To inwestycja wyczekiwana przez całe sportowe środowisko, podkreślał na naszej antenie prezes KS Śniadowo Piotr Dryka.
5: Czekaliśmy na to z utęsknieniem przez wiele, wiele lat na ten budynek. Także na wiosnę, już na rundę wiosenną z tego obiektu będziemy w pełni korzystać i się nim cieszyć. W wysokich standardach znajduje się to, co jest potrzebne w takich szatniach dla drużyny piłkarskiej, czyli dwie szatnie, pomieszczenie takie gospodarcze, pomieszczenie dla sędziów, pomieszczenie takie biurowe dla zarządu klubu, żebyśmy mieli tam, bo też takiego swojego budynku do tej pory nie mieli, takiego miejsca, gdzie mogliśmy spotkać się, czy to zarząd, nie było.
1: W budynku znajdą się szatnie dla gospodarzy, gości i sędziów, a także pomieszczenia biurowe, gospodarcze oraz miejsce dla zarządu klubu. 87-letni mężczyzna zgubił się w lesie na terenie gminy Zbójna. Mężczyzna nie wiedział, jak wrócić do domu i opadał z sił. Z pomocą przyszli mu łomżyńscy policjanci. O zaginięciu seniora poinformowała wczoraj około godziny 21.30 jego sąsiadka. Wcześniej 87-latek zadzwonił do jej męża i powiedział, że potrzebuje pomocy. O szczegółach zdarzenia mówi Urszula Brulińska ze współprasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
6: Dzwoniąca kobieta poinformowała policjanta, że jej sąsiad najprawdopodobniej zgubił się w lesie. Kobieta dodała też, że senior ma przy sobie telefon komórkowy, który cały czas jest aktywny. Na szczęście dyżurnemu udało się skontaktować z zagubionym, który powiedział, że nie ma siły iść i widzi tylko las i linię wysokiego napięcia. Dyżurny uspokoił go i polecił 87-latkowi pozostać tam, gdzie się obecnie znajduje. Na miejsce niezwłocznie wysłano policjantów. Funkcjonariusze sprawdzali teren za pomocą specjalistycznego sprzętu z termowizją oraz przeczesywali las pieszo.
1: Policjanci apelują, by na grzybobranie zabierać naładowany telefon i uprzedzać bliskich o planowanej trasie oraz godzinie powrotu. Występy muzyczne, strefa gastronomiczna, bezpłatne badania profilaktyczne oraz dyskoteka. Na Starym Rynku w Łomży odbyła się seniorada. Impreza rozpoczęła się o 13:00 od występów m.in. grupy Dziennego Domu Senior Plus i zespołu wokalnego Srebrni z klubu Senior Plus. Występom i zabawie towarzyszyły też stoiska profilaktyczne, na których można było zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi, słuch oraz wzrok. Niektórzy uczestnicy tegorocznej seniorady byli na niej po raz pierwszy, ale jak nam mówią, nie ostatni.
0: Danusia jest po raz pierwszy, a ja jestem co roku.
1: To dlaczego co roku?
0: Bo lubię tu przychodzić. Jest to fajne towarzystwo, dobra muzyka. No i spotkanie z koleżankami, z którymi kiedyś pracowały się, wyjeżdżały się na wycieczki. I bardzo miła atmosfera, a tym bardziej, że dzisiaj piękna pogoda. Super, super, nie? Bardzo ładnie. Danusię namówiłam, bo Danusia pierwszy raz.
7: Bo ja nigdy nie mam czasu, no ale dzisiaj znalazłam, przyjechałam, zobaczyłam, no i jestem super zadowolona.
8: To pierwszy, ale...
7: Nie ostatni, na pewno.
9: Jednak seniorzy to są fajni ludzie. Fajnie się bawią, są weseli.
10: Ja po raz pierwszy, ale dzisiaj jest piękna pogoda. To nawet, żeby przyjść na spacer, popatrzeć, posłuchać takich piosenek z mojej młodości.
1: Po raz pierwszy, ale czy ostatni?
10: No chyba już nie. Już teraz będę przechodziła.
1: O godzinie 17:00 w Hali Kultury rozpoczęła się dyskoteka dla seniorów. Impreza potrwa do godziny 20:00.
11: Flash regionu.
12: Zapraszamy na reklamy.
13: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
12: Po reklamie.

Nie ma pomyłek, zaśpiewali Ania Dąbrowska i Michał Bajor. 16:10 na naszych zegarkach. Za chwilę sięgamy na półkę z zagraniczną muzyką. Kalam Skodze prezentuje się na antenie Radia Nadzieja. Działalność KS Śniadowo, szkolenie młodych zawodników oraz rozwój piłki nożnej i siatkówki to główne tematy podjęte podczas audycji Gość Dnia Radia Nadzieja. Nasze studio odwiedził Piotr Dryka, prezes właśnie klubu sportowego Śniadowo. Rozmowę przeprowadziła Wiktoria Małż i to spotkanie już za chwilę na naszej antenie. Przypomnimy.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj Piotr Dryka, prezes klubu sportowego Śniadowo. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam naszych słuchaczy, telewidzów.
1: Witamy serdecznie. Panie prezesie, niewielka gmina, a sportowe ambicje na dwóch frontach, piłkarskim i siatkarskim. Skąd w Śniadowie energia do rozwijania obu tych dyscyplin?
2: No, odkąd pamiętam, jak sam jeszcze byłem zawodnikiem, no to było bardzo, bardzo duże zainteresowanie w naszej gminie sportem, szczególnie piłką nożną. Od 4 lat to się zmieniło, bo mamy to siatkówkę, ale to zawsze nasza gmina Śniadowo stała prężnie pod względem sportu. I stąd od 2003 roku powstał ten klub i prężnie on się rozwija. Dowodem jest właśnie powstanie tej drugiej sekcji siatkówki, która już będzie 4. sezon z nami.
1: Czyli ta potrzeba tych emocji sportowych jest ogromna.
2: Tak,
1: w Śniadowie.
2: Jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Skupmy się na piłce nożnej, bo to pana oczko w głowie, można powiedzieć.
2: Można tak powiedzieć, tak.
1: Przypomnijmy, że drużyna ze Śniadowa występuje w 4. lidze. To również sukces?
2: Oczywiście. Tak nieskromnie powiem, że są tylko dwie drużyny pochodzące z wioski na poziomie 4. ligi. To jest Śniadowo i, z tego co wiem, Krypnianka Krypno. Wszystkie inne drużyny, które występują na poziomie tej 4. ligi, to są zespoły z dużych miast. Z Grajewa, z Wysokiego Mazura, no może nie z dużych, ale znacznie większych niż nasze małe, skromne Śniadowo. I udaje nam się to już piąty sezon z rzędu utrzymać w tej elitarnej grupie czwartoligowych zespołów, bo to jest, może nie wszyscy wiedzą, ale 4. liga to jest najwyższy poziom rozgrywkowy na województwie podlaskim. Już później 3. liga to już jest poziom centralny. No i to udaje nam się
1: utrzymać na tym poziomie. Tak, sprawdziłam to, ten początek sezonu nie jest łatwy. No, jest dużo trudności.
2: To prawda. Zaczęło się nie za ciekawie, ale wynika to z tego, że nasza drużyna seniorska jest bardzo odmłodzona. Jest dużo nowych, młodych zawodników. To są zawodnicy rocznik 2007, 2008. To są młodzi chłopacy. No i potrzeba czasu.
1: Oni muszą się też zaklimatyzować, tak?
2: Dokładnie. Większość z nich nie grała na takim wysokim poziomie. No i jak we wszystkim, tak samo i w sporcie, w piłce nożnej potrzeba do tego czasu. Pracujemy nad tym, żeby do tych młodych zawodników dokoptować doświadczonych, bo jest jeszcze taka możliwość w trakcie sezonu, bo zawodników wolnych, którzy tam nie grali przez okres 12 miesięcy, można do tej drużyny dokoptować, żeby no po prostu tą młodzież wesprzeć zawodnikami doświadczonymi.
1: Czyli w tym momencie poszukujecie takich zawodników?
2: Tak. Jesteśmy sztab szkoleniowy, trener, cały czas szukamy takich zawodników. Cały czas jesteśmy jakby na telefonach i szukamy. Udaje nam się.
1: Udaje się, chciałam zapytać.
2: W najbliższych dniach znów dołączy do nas dwóch zawodników doświadczonych. Nie chcę zdradzać szczegółów, jeden to będzie najprawdopodobniej obcokrajowiec. No i jak to mówią, piłka w grze. Nie ma się co przejmować tym początkiem. Wygląda to, ale będziemy robić na pewno wszystko, żebym za rok mógł powiedzieć, że jesteśmy 6. sezon w 4. lidze i mam nadzieję, że to nam się uda.
1: Czyli na te szczegóły, na tych zawodników musimy jeszcze trochę poczekać.
2: Tak, tak.
1: Bo to też pewnie nie taka łatwa sprawa, jakieś dopięcie szczegółów.
2: Tak, nie łatwa sprawa, bo okienko transferowe zamknęło się 9 września i automatycznie zawęziła się ilość tych zawodników, bo ci, co gdzieś grali, no to już transfery, już jest za późno na transfery. Szukamy wolnych zawodników z doświadczeniem, którzy grali gdzieś w ligach, czy to czwartoligowych, czy na wyższym poziomie.
1: A to kiedy macie czas, żeby tych zawodników znaleźć?
2: Zawodników wolnych możemy dokoptować
1: cały
2: do drużyny w każdym momencie, tak.
1: A jak ocenia pan właśnie obecną sytuację, dyspozycję zespołu? Co daje powody do optymizmu, a co wymaga zdecydowanej poprawy być może?
2: No, optymizm, bo staram się być na każdym meczu, optymizmem napawa waleczność tych młodych chłopców. Bo naprawdę zaangażowania nie można im odmówić w każdym meczu, nie odstawiają nogi. Tylko brakuje, tak jak mówiłem, tego doświadczenia, tego cwaniactwa boiskowego. Tego troszkę brakuje.
1: Jest za mało?
2: Za mało mhm. cwaniactwa. No bo no nie mieli kiedy nabyć tego cwaniactwa. I stąd te wyniki. Musimy też wzmocnić defensywę naszej drużyny z zawodnikami bardziej doświadczonymi. No bo młodzież próbuje, no ale... Nie zawsze to wychodzi.
1: Ale brak tego doświadczenia. To jest dopiero początek, więc zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało.
2: Myślę, że będzie z meczu na mecz, z kolejki na kolejkę wyglądać to coraz
1: jeszcze
2: lepiej.
1: Jeszcze lepiej. Musi być trudno, żeby później gdzieś tam wyżej się
2: wzbijać. To wtedy to lepiej to smakuje.
1: Tak. A ilu zawodników obecnie trenuje dziś w KS Śniadowo?
2: Mam dostęp do ekstranetu, także to wszystko, te transfery monitoruję. W tej chwili jest zarejestrowanych bodajże 22 albo 23 zawodników w czwartej lidze.
1: Jaki cel postawiliście sobie na ten sezon i czy te pierwsze spotkania coś w tych planach może zmieniły?
2: Znaczy, cel jest jeden, utrzymanie się w czwartej lidze. Na razie po tych porażkach pierwszych, jeden remis mamy, jeden punkt mamy na swoim koncie, z tego celu się nie wycofujemy. Jak najbardziej jesteśmy przy tym, żeby zostać w tej czwartej lidze i myślę, że to jest bardzo realne, bo układ... Po pierwszych kolejkach widzę, układ tych drużyn jest taki, ta ich siła jest różna, że wystarczy kilka zwycięstw z drużynami z tej dolnej połówki i te utrzymanie może być zagwarantowane.
1: Także walczycie.
2: Walczymy, dopóki piłka w grze, jak to się mówi.
1: Tak, kibic widzi wynik spotkania, ale za nim stoi oczywiście cała organizacja. Jak dużym wyzwaniem są dla was transport, czy na przykład treningi?
2: Mhm. No, każda osoba w klubie jest za coś odpowiedzialna. Transport pod względem finansowym, czy organizacyjnym?
1: Tak, organizacyjnym i finansowym.
2: Organizacyjnym
1: też.
2: To za transport tak naprawdę odpowiada trener, który sam sobie zamawia busa, wiadomo z jakiej firmy, sam sobie to organizuje. Tak samo trenerzy grup młodzieżowych, bo też będziemy później pewnie o tym rozmawiać. Mamy też trzy grupy młodzieżowe w piłce nożnej i to organizują sami transport, czy tam wyżywienie tych zawodników. My tylko jako klub, zarząd musimy mieć środki na te transporty, wyżywienie, ale to organizują sami trenerzy. Bo no, jesteśmy małym klubem, tych ludzi nie ma aż tak wiele i to
1: trzeba sobie radzić.
2: To jest duża rola jest też trenerów w tej organizacji.
1: Rozmawialiśmy, panie prezesie, przed anteną, że tych młodych talentów w Śniadowie nie brakuje.
2: Tak, nie brakuje, szczególnie w tych młodszych grupach młodzieżowych. Później już, jak dochodzimy tam do wieku 8 klasy, już jest trochę ciężej, no bo jesteśmy małą miejscowością, tej młodzieży dużo nie ma, ale w tych młodszych rocznikach, tych 6-7-letnich do 12 roku życia, to mamy spore zainteresowanie wśród młodzieży. W tej chwili w tych grupach młodzieżowych trenuje około 50-60 dzieciaków. To jest naprawdę...
1: patrząc na gminę Śniadowo, to jest
2: bardzo
1: duży
2: dużo.
1: Wynik.
2: Tak. Niektórzy z nich w wieku starszym, właśnie po osiągnięciu 15 roku życia, ci najlepsi, kontynuują swoją grę. Może nie u nas, bo już nie ma tej możliwości, bo nie ma tego zainteresowania, bo wiadomo, w wieku 15-16 lat ta młodzież raz, że idzie do szkoły, tutaj do Łomży, nie ma czasu
1: inne
2: na treningi.
1: Inne obowiązki.
2: Tak, mieszkają tutaj w Bursach. To i inne zainteresowania zmieniają się tej młodzieży naszej. I ciężko jest 11-osobowo drużynę kontynuować
1: utrzymać
2: w wieku trampkarza, tak,
1: składzie.
2: Czy w kategorii trampkarz. Ale część tych najbardziej ambitnych, zdolnych kontynuuje swoją grę tutaj w zaprzyjaźnionym ŁKS-ie Łomża i tam dalej szlifuje swoje umiejętności.
1: Czyli nie pozostawiają tych swoich pasji, ale dalej je rozwijają, ale w innych miejscach.
2: W innych miejscach, tak.
1: Tak, bo też regularnie prowadzicie nabór do szkółek piłkarskich.
2: Dokładnie tak. Cały czas tych dzieciaków nam przybywa. Już myślimy o stworzeniu czwartej grupy młodzieżowej, bo szczególnie w tych rocznikach 2018, nawet i młodszych 20 w tym roku, zauważyłem, że jest duże zainteresowanie i myślę właśnie, żeby zorganizować dodatkowo jeszcze czwartą grupę i zgłosić ich do rozgrywek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. No, bo jak przychodzi grupy, jak robi się grupy duże, powyżej 20 osób, to już ciężko jest na tym zapanować, trzeba to po prostu rozbić na mniejsze grupki i zatrudnić dodatkowego trenera, żeby to poprowadził. Także cieszy mnie to niezmiernie, bo tych, szczególnie tych maluchów, bardzo dużo się garnie do tej piłki nożnej.
1: I kiedy te nabory trwają?
2: Cały czas. Cały czas można dokoptować do danej grupy, do danego rocznika. Nie ma żadnych ograniczeń.
1: Czyli ci najmłodsi faktycznie chcą się rozwijać.
2: Tak.
1: Chcą być sportowymi takimi zawodnikami.
2: Dokładnie tak, tak, tak. No, często widzą, przychodzą, te maluchy przychodzą na mecze seniorów i pewnie gdzieś w głowach mają jakieś takie marzenia.
1: Większe ambicje.
2: Tak, żeby tak, zagrać
1: marzenia.
2: Na tym dużym, z tego malutkiego boiska, z tych małych bramek przejść na duże boisko i grać w drużynach jednoosobowych.
1: Rozmawialiśmy już trochę o finansach i co dziś najbardziej właśnie obciąża budżet klubu?
2: No, budżet klubu najbardziej, takie sprawy bieżące, no a to, trochę tego jest. Jest dużo, znaczna część budżetu idzie na transporty tych drużyn, bo jest drużyna seniorska, tak jak wspomniałem, są trzy drużyny młodzieżowe. Jest drużyna siatkówki seniorów. Są tam dzieciaki także w siatkówce, które też jeżdżą na turnieje. To znaczna część idzie na transporty, na wynagrodzenia trenerów idzie dużo pieniędzy. No, musimy, jak te dzieciaki rosną, sprzęt co roku zakupywać nowe stroje, sprzęt sportowy, piłki, utrzymanie boiska, nawożenie tego boiska. Robimy co roku, dbamy o to boisko, no można powiedzieć, że bardzo dbamy i jest ta murawa, to jest naprawdę jedno z lepszych muraw czwartoligowych. Jak jeździ się po tych meczach, to rzadko gdzie można takie murawy w tych dużych ośrodkach, jak najbardziej są murawy dobrej jakości, ale u nas murawa w Śniadowie stoi na najwyższym poziomie. No ale wiąże to się właśnie z kosztami, z nawożeniem. Co roku robimy piaskowanie, wertykulację, areację tego boiska. I dlatego to tak dobrze wygląda.
1: Więc to wszystko są takie bieżące potrzeby.
2: Tak, tak, tak. Wyżywienia zawodników, bo staramy się tym, czy seniorzek jeżdżą gdzieś w dalsze mecze, czy dzieciaki, to staramy się także zapewnić im wyżywienie podczas tych wyjazdowych meczów.
1: Czyli wszystko jest tak dopięte na ostatni guzik, za każdym razem.
2: Staramy się, żeby tak było.
1: Otrzymujecie również dofinansowania, między innymi ostatnio z budżetu województwa podlaskiego i na co przeznaczycie te środki?
2: No to tak jak wspomniałem, na bieżące utrzymanie klubu, czyli na te wyjazdy, wynagrodzenia trenerów, utrzymanie boiska. No, nie chcę się powtarzać, ale na to, co wymieniłem.
1: Chciałam zapytać również o remont szatni, który trwa i jeszcze w tym roku zostanie zakończony. Długo czekaliście na ten moment?
2: Mhm. Tylko sprostować, bo to nie jest remont, tylko to jest nowa...
1: Nowy budynek,
2: nowy
1: dokładnie
2: budynek.
1: Tak, poprawiamy. Tak.
2: To nie jest remont, to jest nowy budynek. No powiem, czekaliśmy na to z utęsknieniem przez wiele, wiele lat na ten budynek. No i mogę powiedzieć, że w końcu chyba się doczekamy, bo termin realizacji tego przedsięwzięcia jest zaplanowany na koniec tego roku. Także na wiosnę, już na rundę wiosenną z tego obiektu będziemy w pełni korzystać i się nim cieszyć.
1: Widziałam wizualizację tego obiektu i jest naprawdę na takim wysokim poziomie.
2: Tak,
1: to nie
2: tak.
1: jest duży budynek.
2: To nie jest duży budynek, ale
1: pomieści.
2: Wysokich pomieści, tak. O wysokich standardach znajduje się to, co jest potrzebne w takich szatniach dla drużyny piłkarskiej. Czyli dwie szatnie, pomieszczenie takie gospodarcze, pomieszczenie dla sędziów i pomieszczenie takie biurowe dla zarządu klubu, żebyśmy mieli tam, bo też takiego swojego budynku do tej pory nie mieli, takiego miejsca, gdzie mogliśmy spotkać się, czy to zarząd nie było, to tam takie miejsce będzie dla zarządu do wszelkich spotkań wydzielone.
1: I na jakim etapie jest ta inwestycja? Co się zmieni?
2: Zmieni się dużo dla naszego klubu, nawet pod względem pozyskiwania nowych zawodników do drużyny seniorskiej, bo nie ukrywam, że nieraz było to jakoś przeszkodą i problemem. No bo nie każdy z tych zawodników, szczególnie młodych, w jakichś takich gorszych warunkach chciał się przebierać czy kąpać, no bo to było utrudnione, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Było to problemem, no bo ten stary budynek, to nasza szatnia, no to tam ogrzewanie było no na słabym poziomie, musieliśmy się tam dogrzewać. No i to było jakby czasami karto przetargowo właśnie, żeby pozyskać nowego zawodnika. No, nie będzie po prostu już takiego, chociaż to się zmieniło, jak Orliki powstały w 2012 roku, to gości przyjmujemy na Orlikach, a sami przebieramy się w tym pomieszczeniu gorszej jakości. No,
1: ale teraz będzie zdecydowanie lepiej, zdecydowanie łatwiej.
2: Tak.
1: Po nowych szatniach z pewnością przyjdzie czas na kolejne potrzeby. Gdy spojrzymy szerzej, co najbardziej wymaga dziś poprawy, żeby obie sekcje mogły się rozwijać? Jakie potrzeby są najpilniejsze?
2: Jeśli chodzi, no bo pod względem sportowym, no to my jesteśmy tutaj sztab, to sobie na pewno poradzimy. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to chcielibyśmy jeszcze to z władzami, tuż z władzami gminy musimy porozmawiać, ale jakieś tam wstępne deklaracje już padły, że poprawimy też nasze trybuny, miejsca siedzące na stadionie.
1: O kibiców też trzeba zadbać.
2: Oczywiście, tak. Kibice są bardzo ważni dla naszego klubu i dlatego ta infrastruktura dla nich też musi być poprawiona. Także chodzi o te krzesełka, żeby dołożyć tych miejsc siedzących do tego, co jest. No i przydałoby nam się jeszcze takie mocniejsze oświetlenie, żeby przeprowadzać. One istnieje w tej chwili w naszym klubie. Tylko nie spełnia jeszcze tych wszystkich norm, przy których można by było zagrać mecz w godzinach wieczornych ligowy. To treningów jak najbardziej to
1: wystarczająco.
2: Wystarczające jest, tak. Tylko byśmy dołożyli kilka lamp, żeby to oświetlenie było na wyższym standardzie i spełniało te normy.
1: Więc na ten moment to są takie najbardziej palące potrzeby?
2: Tak. Myślę, bo jeśli chodzi o siatkówkę, to myślę, mamy to halę sportową przy szkole podstawowej na ulicy Łobrzyńskiej. No i w tej chwili nam to wystarcza.
1: Wystarcza,
2: tak.
1: A co uznałby pan dziś za taki największy sukces całego KS Śniadowo? Co najlepiej pokazuje, że właśnie klub się rozwija?
2: Największym sukcesem to, że on od 2003 roku nieprzerwanie istnieje, bo z historii tutaj tej piłki lokalnej można łatwo zauważyć, że były kluby, które istniały tam, czy w Nowogrodzie, czy w Wiśnie. No teraz w ostatnich latach, nie powiem, bo nastąpiła reaktywacja tych klubów, ale one raz istniały, raz nie. Powstał klub w Miastkowie, właśnie w Wiśnie.
1: Ale tutaj nie było żadnej przerwy,
2: nie było
1: wszystko
2: przerwy,
1: działało.
2: Tak. Za dwa lata będziemy obchodzić ćwierćwiecze istnienia naszego klubu. To myślę, że to piękna...
1: Przygotowujecie się też do tego wydarzenia?
2: Tak. Myślimy już o tym, jak to godnie uczcić to naszą rocznicę.
1: I macie już może jakieś pomysły? Może już coś dzisiaj zdradzimy na antenie?
2: Nie,
1: czy to jeszcze
2: będzie,
1: to jest za wcześnie i niespodzianka?
2: Chcemy, żeby zostało to niespodzianko. Na te za dwa lata wszystko się okaże, jak to będziemy obchodzić.
1: Spójrzmy teraz na najbliższe mecze KS Śniadowo. Z kim się zmierzycie i jakie wyzwania czekają drużynę w tych spotkaniach?
2: Najbliższy sobotni mecz ligowy no na pewno nie będzie należał do najłatwiejszych, bo gramy z Warmią Grajewo. To jest klub, który ma na pewno aspiracje, żeby awansować do trzeciej ligi, do wyższej klasy rozgrywkowej. Ale uczulamy tych naszych młodych zawodników, że to może być też ciężki mecz, jak ten poprzedni z UKS-em. Ale najważniejsze to, żeby się nie poddawać, powalczyć w tych meczach z tymi drużynami z górnej części tabeli, a swoich szans będziemy szukać z drużynami niżej notowanymi. Już za dwa tygodnie u nas będzie ku temu okazja, zagramy z Krynkami, które też raczej będą biły się tutaj ze Śniadowem o utrzymanie.
1: Także najbliższe plany piłki nożnej znamy, a co w najbliższym czasie czeka sekcję siatkarską?
2: Siatkarze zaczęli już przygotowania do sezonu, który niebawem ruszy. Nie znam szczegółowego terminarza, ale to będzie, podejrzewam, koniec września, początek października. Siatkówka, tak jak wspomniałem, to już czwarty sezon,
1: tak,
2: siatkówki. Pierwszy, może kibice tak, szczególnie piłki nożnej, nie znają historii, ale bardziej chodzi mi o kibiców siatkówki. Pierwsze dwa sezony graliśmy w podlaskiej lidze siatkówki wojewódzkiej, a teraz będzie drugi rok, gramy w mazowieckiej. Z racji tego, że w tej podlaskim Związku Piłki Siatkowej tutaj w naszym województwie było mało drużyn. Były tylko cztery drużyny i tych meczów ligowych było bardzo mało.
1: No, a teraz po jest to się, ich
2: tak,
1: więcej.
2: Tak, bo wiadomo, po to się trenuje, żeby grać tych meczy jak najwięcej, i tu wspólnie z kierownikiem sekcji siatkówki, z zarządem, podjęliśmy decyzję, że przeniesiemy to drużynę siatkówki do Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej i tamtych meczy zdecydowanie więcej. I co praktycznie weekend, co dwa tygodnie, do mecze wjazdowe, ta hala u nas w Śniadowie tętni i żyje to siatkówko.
1: Tak, i zbliża się też wyjątkowe wydarzenie 26 września.
2: Tak, tak, to mogę powiedzieć, że to jest takie bardzo historyczne wydarzenie dla naszego klubu, bo czy to w piłce nożnej, czy do tej pory w siatkówce, jeszcze nigdy nie miało miejsca mecz taki międzynarodowy między drużynami. A nasza drużyna seniorska zagra taki mecz towarzyski, który ma na celu promocję siatkówki tutaj na naszym terenie z drużyną z Wielkiej Brytanii. Ja tu mam malutką ściągaweczkę, bo nazwa tej drużyny to Legends Volleyball Club. I ten klub gra, w tej chwili gra w ligach regionalnych w Wielkiej Brytanii, ale ma za sobą duże, duże sukcesy, bo występował w finale Pucharu swojego czasu. Klub pochodzi, mieści się w Waltham, to jest tam to, co przedmieścia Manchesteru. A pomysł padł z racji tego, że w tej drużynie występuje sporo Polaków. To jest drużyna złożona z Polaków, z Anglików. W składzie tej drużyny są reprezentanci Wielkiej Brytanii, także to są siatkarze przez duże S. I oni nas właśnie tego 26 września odwiedzą. Oni przyjadą dzień wcześniej, już w piątek. Będą u nas tutaj gościć na terenie naszej gminy. W piątek wieczorny trening będzie przeprowadzony, a te główne wydarzenie, czyli ten mecz towarzyski z to drużyną angielską, będzie 26 września o godzinie 19:00. Tak, w hali sportowej przy szkole podstawowej w Śniadowie.
1: Więc wszystkich miłośników,
2: tak,
1: sportowych rywalizacji.
2: Z tego miejsca chciałbym nie tylko fanów siatkówki, wiadomo, że fani siatkówki będą najbardziej zainteresowani, ale wszystkich, którzy interesują się sportem, serdecznie zapraszam, bo to naprawdę jest wyjątkowa okazja, żeby poznać tą siatkówkę, no i promocja dla siatkówki, dla naszej gminy.
1: Dla gminy przede wszystkim też, tak.
2: Tak. Wspomnę tylko, że w kadrze tej drużyny występują naprawdę znakomici siatkarze polscy, którzy grali naprawdę w topowych drużynach, ale nie chcę wszystkiego zdradzać.
1: Warto przyjść, tam są takie
2: nazwiska, tak, że warto zobaczyć, kto tam gra, bo kto się zna na siatkówce, to na pewno pozna tych siatkarzy i to będzie dla nich nie lada gratka zobaczyć ich na żywo z bliska.
1: Panie prezesie, gdzie widziałby pan KS Śniadowo za 5 lat, za 10, 15? Jakie marzenia?
2: Aż tak daleko nie wybiegam w przyszłość. Dla nas, zawsze to sobie na zebraniach zarządu powtarzamy, dla nas takim priorytetem jest ta czwarta liga. Trzecia liga może jest gdzieś tam czasami w marzeniach, no ale na to już trzeba, wiadomo, większych nakładów finansowych, infrastruktura, boisko. To na razie jest tylko w naszej sferze marzeń, skąd stąd też i ta trzecia liga, to na razie jest w naszych marzeniach. Skupiamy się na tej czwartej lidze, żeby tutaj kolejne, tak jak mówiłem, sezony w niej pozostać.
1: Ale być może wszystko przed wami. Za te kilkanaście lat
2: dokładnie,
1: może wszystko wiadomo, się zmienić.
2: Nie wiadomo, co przyniesie jutro, także nie mówię nie. No, każdy, chciałbym bardzo, żeby doczekać do takich lat, że Śniadowo gra w trzeciej lidze, ale to na razie to są tylko mrzonki marzenia.
1: I tymi marzeniami i też tym zaproszeniem na zbliżający się mecz zapraszamy. Dzisiaj tutaj tak stawiamy kropkę. Piotr Tryka, prezes klubu sportowego Śniadowo, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo pani redaktor i dziękuję naszym słuchaczom. Do zobaczenia.
0: Nasz gość dnia.
3: Wiktoria Małż to tę rozmowę przeprowadziła. 16.37. Zmieniamy temat. To nowe miejsce dla najmłodszych mieszkańców miasta w Łomży. Powstał żłobek publiczny numer 5. Placówka działając przy przedszkolu Jedyneczka prowadzi rekrutację i zaprasza dzieci od 7 miesiąca życia. O szczegółach nowego miejsca, planowanych zajęciach oraz zapewnianiu bezpieczeństwa najmłodszym mówiła w kolejnej audycji Zasmakuj w Łomży dyrektor przedszkola i żłobka Anna Kamińska. To spotkanie z kolei poprowadziła Katarzyna Polewko. Za chwilę przypomnimy tę rozmowę.

0: ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
2: Dzisiejszym gościem w audycji Zasmakuj w Łomży jest pani Anna Kamińska, dyrektor przedszkola publicznego numer 1 i żłobka publicznego numer 5 w Łomży. Dzień dobry, pani dyrektor.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: My dzisiaj co prawda o przedszkolu rozmawiać nie będziemy, ale pomówimy o zupełnie nowym żłobku numer 5, który powstaje przy jedyneczce tak zwanej. Zapraszacie maluszków i rodziców także w swoje progi. Ruszacie od października, z tego co wiem. Czy są jeszcze wolne miejsca? Bo to podstawowe pytanie.
3: Mamy jeszcze wolne miejsca. Żłobek przygotowany jest na 100 miejsc. Jest to nowa placówka. Zapraszamy rodziców do tego, żeby przyszli, zobaczyli i przekonali się, że jest to miejsce bezpieczne i przyjazne i dobrze przygotowane dla ich dzieci. I serdecznie zapraszamy właśnie rodziców do kontaktu. Mamy jeszcze dużo przestrzeni dla nowych rodzin.
2: To jest obiekt zupełnie nowy, który powstał od podstaw. Nowoczesny, tak jak pani dyrektor powiedziała, także bezpieczny. Na jakie hasło stawiacie i co się pod tym hasłem kryje?
3: Jako dyrektor nowego żłobka mam świadomość, że chodzi nie tylko o dobrą organizację tego żłobka, ale chcemy zapewnić razem z zespołem i ludzi, którzy będą tam pracować, już pracują, miejsce, które będziemy tworzyć i które będzie miało swoją atmosferę, wartości i własną kulturę. Miejsce, w którym każde dziecko będzie czuło się przede wszystkim bezpieczne fizycznie i emocjonalnie. I będzie ono zauważane i będzie ono ważne dla wszystkich. Moją wizją nowoczesnego miejskiego żłobka numer 5 opiera się przede wszystkim na koncepcji pod hasłem Mały świat wielkich odkryć. Dla małego dziecka nawet coś, co nam dorosłym wydaje się zupełnie zwyczajne, może być wielkim odkryciem. Chcemy więc dać dzieciom bezpieczną przestrzeń, w której każdego dnia będą mogły poznawać świat, rozwijać ciekawość i cieszyć się tym. Planuję stworzyć ścieżkę małego odkrywcy, przestrzenie sensoryczne, kąciki wyciszenia. Planuję, że będzie to hasło nie tylko przewodnie, ale filozofia działania w tym żłobku, że to będzie taka idea tego żłobka i to będzie charakteryzowało nasz żłobek.
2: Czyli śmiało, pani dyrektor, możemy powiedzieć, że to nie jest tylko opieka w żłobku. Czy stawiacie na coś znacznie, znacznie więcej, na rozwój tych maluszków?
3: Tak, oczywiście, to nie tylko opieka. To jest przede wszystkim bezpieczeństwo, troska, bo to są podstawowe nasze będą działania, zaspokajanie tych potrzeb najmłodszych dzieci, ale chcemy stworzyć też takie sytuacje, żeby codzienne sytuacje, żeby dzieci mogły poznawać świat, rozwijać się, rozwijać swoje zainteresowania. Stawiamy na naukę poprzez zabawę. Będą zajęcia muzyczne, plastyczne, będziemy rozwijać motorykę, zajęcia z języka angielskiego, oczywiście poprzez zabawę, sensoplastyki, będzie też arteterapia, będziemy oczywiście czytać, śpiewać, bawić się, tańczyć, wychodzić na powietrze i tam też planujemy stworzyć to, co już wspomniałam, chyba ścieżkę małego odkrywcy, gdzie będą różne materiały z różnych faktur, że dzieci będą mogły poznawać właśnie świat poprzez różne bodźce, poprzez różne zmysły.
2: Oby tylko pogoda dopisywała. W październiku ruszacie, więc może liczymy na to, że jeszcze się uda.
3: Ja myślę, że w październiku to będzie mało możliwe, bo to będzie ten czas adaptacji, więc to myślę, że to będą działania troszkę w późniejszym czasie.
2: Do tej adaptacji też za moment przejdziemy, pani dyrektor. Ale wspominała pani o tym, że ważne jest bezpieczeństwo maluszków. Jak będzie wyglądał dobór kadry, która będzie sprawowała opiekę nad tymi najmłodszymi?
3: Bezpieczeństwo dzieci jest dla mnie największym priorytetem. Dobór kadry będzie polegał nie tylko na tym, że na kwalifikacje, które będą posiadały te osoby, posiadają, tylko na ich też takim podejściu do dziecka, na tym, że mają one mieć odpowiednie cechy osobowości do pracy z małymi dziećmi przede wszystkim.
2: A jakie to muszą być cechy?
3: No przede wszystkim empatia, poczucie takie... cierpliwość też.
2: Cierpliwość, chciałam o tym właśnie empatia, powiedzieć, że cierpliwość
3: Taka łagodność do tych dzieci, wyrozumiałość i takie zwracanie uwagi na to dziecko w każdej chwili i traktowanie je tak właśnie podmiotowo.
2: A w jaki
3: sposób? Obserwowanie tego dziecka.

0: to, że procedury są ważne, ale właśnie chodzi o to, żeby je stosować, żeby je na co dzień po prostu przestrzegać ich. I będziemy do tego dążyć i tak będzie, że będą one po prostu przestrzegane na co dzień w pracy z dziećmi.
1: Więc obserwacja kadry i do tego pomoc techniczna, jeśli tak możemy to nazwać. Tak. Być może są tacy rodzice, drodzy Państwo, którzy zastanawiają się, czy posłać dziecko do żłobka. Są obawy, że to przecież jeszcze maluszek, że za wcześnie. Czy te obawy są słuszne, pani dyrektor? Pani doświadczenie ma już wieloletnie w pracy z dziećmi.
0: Tak, te obawy zawsze są zupełnie naturalne i uzasadnione, bo dla każdego rodzica dziecko jest najważniejsze i ono jest jego skarbem, każdego rodzica, więc te pytania się pojawiają wśród rodziców i te obawy, obiekcje i tak jak mówię, to jest bardzo naturalne i naszym zadaniem, naszym jako tu placówki i personelu będzie to, żeby sprostać wymaganiom, oczekiwaniom, żeby te dzieci były zaopiekowane i czuły się bezpiecznie właśnie.
1: Ale jeśli jakiś rodzic się zastanawia, to zawsze może do was przyjść.
0: Tak,
1: jeszcze to, teraz.
0: Tak, teraz.
1: Wy
0: tak,
1: zapewne
0: tak.
1: Zapraszacie, tak. Że można przyjść, porozmawiać, zobaczyć.
0: To jest podstawa, rozmowa i właśnie, żeby zobaczyć placówkę, zobaczyć, jak to wygląda od środka i żeby te obiekcje się przynajmniej zminimalizowały.
1: A zdarza się, że po takiej rozmowie rodzic jest uspokojony i jest bardziej zdecydowany na to, żeby swoje dziecko do żłobka
0: posłać? Tak, już miałam takie przypadki, bo jak rodzic przyjdzie z maluszkiem jeszcze i bezpośrednio rozmawia i ja te jakieś obiekcje gdzieś staram się rozwiać, więc to na pewno jest wtedy ten rodzic spokojniejszy.
1: Panie dyrektor,
0: mam mniej obaw.
1: Tak, a jak dziecko rozwija się w grupie? Jakie są plusy rozwoju malucha w żłobku? Bo myślę, że to też na przestrzeni czasu, kiedy dziecko jest i rozwija się w grupie, wy jako pedagodzy z doświadczeniem możecie to zauważyć.
0: Tak, na pewno ono się uczy od innych dzieci, bo to jest jakby takie naturalne, gdy przebywa w tym środowisku przez ileś godzin. Ale każde dziecko rozwija się też we własnym tempie i naszym zdaniem jest ten należy ten rozwój wspierać, a nie go przyspieszać, więc też na to będziemy uczulać rodziców, że tu nie chodzi o to, żeby coś przyspieszyć, tylko żeby wspierać ten na takim poziomie, którym to dziecko jest. Więc chciałabym podkreślić, że żłobek nie zastępuje domu i rodziny. Naszą rolą będzie właśnie jest stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym dziecko może rozwijać się we własnym tempie, nawiązywać pierwsze relacje i z radością właśnie odkrywać świat.
1: Mówiła pani dyrektor o tych początkach, o tej adaptacji maluszków i wiemy, że te początki zazwyczaj, czy to w żłobku, czy to w przedszkolu, są trudne. Dziecko płacze, trzyma się kruczowo mamy, nie chce puścić, ale chyba tymi początkami nie należy się zrażać.
0: No na pewno nie, to jest bardzo trudny etap dla każdego rodzica, ale nie tylko, bo to jest, dziecko ma swoje emocje i je okazuje, to jest rozstanie z rodzicami, to są nowe warunki, nowi ludzie, nowe przedmioty, wszystko jest nowe dla dziecka i jest ta bojaźń, no i tutaj trzeba jakby przetrwać, przeczekać, na pewno nie bagatelizować, przepraszam, tych objawów, ale właśnie we współpracy ze żłobkiem, z opiekunkami, czy też ze mną, szukać takich rozwiązań, żeby były najmniej dokuczliwe i dla dziecka, dla rodziny. I myślę, że to się da, tylko trzeba tej cierpliwości i czasu, bo każde dziecko jest inne i każde w inny sposób tą adaptację przechodzi.
1: A zazwyczaj ile to trwa? Tydzień, dwa, trzy, miesiąc?
0: Różnie. To może być tak, że dziecko na początku na przykład wydaje się nam, że już jest przygotowane, a po jakimś czasie po prostu przeżywa kryzys. I odwrotnie, przeżywa kryzys.
1: Na początku, a później jest lepiej.
0: Też tu jest ważna rola rodziców, bo nawet małe dzieci, bo to widzimy też w przedszkolu, ale też tutaj uczulam na dzieci, które są małe, nam się wydaje czasami, że nie wszystko rozumieją. Nawet takie emocje rodzica, które są takie... No właśnie, że to rodzice przeżywają.
1: Są skryte, ale dziecko to czuje.
0: Odczuwają, więc żeby tego nie okazywać, żeby właśnie dziecku tłumaczyć i rozmawiać sam tak pozytywnie, żeby podchodzić do tego wszystkiego, bo to się udziela po prostu dzieciom.
1: Chyba najgorzej przeżywać ten

0: płacz dziecka, ale trzeba pamiętać o tym, że ten płacz to są emocje, no bo w jaki sposób dziecko może wyrażać emocje? Najczęściej wyraża to poprzez płacz, te mniej przyjemne emocje, ale ten płacz jest chyba taką naturalną adaptacją, naturalną częścią adaptacji.
1: Tak, naturalną, tylko tak jak mówię, nie można go bagatelizować, ale trzeba właśnie temu się przyglądać i razem wspólnie, indywidualnie wyznaczyć ten czas adaptacji dla danego dziecka i tak będziemy robić.
0: Nie naciskać.
1: Nie naciskać i to nie będzie taki czas określony, że to jest tydzień czy dwa, tylko indywidualnie. Jeżeli będzie potrzeba więcej, to ta adaptacja będzie wydłużona, na pewno.
0: Standardy żłobka, pani dyrektor, muszą być wysokie, bo coraz wyższe są też wymagania rodziców. Rodzice są dzisiaj współcześni rodzice, nie tylko w Łomży, ale ogólnie. Są dzisiaj tacy bardziej świadomi?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że rodzice są coraz bardziej świadomi i bardzo dobrze, ponieważ mają konkretne oczekiwania do placówki, w której powierzają swoje dziecko. I myślę, że dla nas to też jest jakby taki bodziec do tego, żeby też pracować na najwyższej jakości, sprostać tym oczekiwaniom. Też to robimy i to będziemy robić.
0: Bo to będzie nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku, tam gdzie dziecko może rozwijać swoje, pewnie z czasem, talenty, kompetencje jakieś, które gdzieś już na początku można odkryć. Tak, wy jako kadra możecie to odkryć.
1: Tak. Na pewno będziemy się przyglądać i będzie tyle zajęć, tyle będzie. Znaczy, no nie, bez jakby dostosowanych do możliwości i do wieku.
0: Oczywiście.
1: Bo dzieci będą w różnym wieku. Od siódmego miesiąca chcemy już przyjmować dzieci.
0: To wcześniej. Siedem miesięcy
1: to chcemy
0: maluszek.
1: Żyć naprzeciw oczekiwaniom rodziców, bo w niektórych placówkach jest to ten czas gdzieś późniejszy ten czas przeprowadzania do żłobka. My chcemy to troszeczkę jakby wyjść naprzeciw oczekiwaniom, a są już takie potrzeby, bo już też mamy zgłoszone dzieci poniżej pierwszego roku życia.
0: Czyli od siódmego miesiąca do?
1: Do trzech lat.
0: Do trzech lat. I oczywiście dzieci będą podzielone na grupy.
1: Tak, zróżnicowane pod względem wieku.
0: Ile takich grup się spodziewacie? Na razie mamy żłobek
1: przygotowany na 5 grup. Na 5 grup. Teraz, tak jak powiedziałam, to jesteśmy na etapie jeszcze rekrutacji, więc tych dzieci nie ma za wiele i będziemy przyjmować wszystkie dzieci i jak już będzie bardziej zapełnione przedszkole, będziemy wtedy na pewno też dzielić te grupy.
0: Więc drogie mamusie, może któraś z was myśli o tym, żeby wrócić do pracy, żeby coś zrobić w swoim życiu, żeby zmienić. Nie było możliwości zostawić gdzieś dziecka, nie było możliwości opieki babci, dziadka. No to jest żłobek teraz numer 5, ruszacie od października, tak jak mówiłam. Pani dyrektor, co z wyżywieniem? Bo to też jest ważne. Myślę, że rodzice zwracają na to uwagę.
1: Tak, zwracają, bo mówią też o tym, że są w niektórych żłobkach jest catering. My oczywiście mamy swoją kuchnię, pięknie wyposażoną, tam są nowe sprzęty, jest przestrzeń i będą zatrudnione osoby, są właściwie już, które profesjonalnie obsłużą te dzieci. Jeżeli chodzi o posiłki, to będzie wszystko tak, jak powinno być, z uwzględnieniem oczywiście diet.
0: Czyli to nie będzie catering?
1: Nie, na pewno nie.
0: Bo rodzice zwracają na to uwagę. To, na co zwracają jeszcze uwagę, to komunikacja, pani dyrektor. Zauważyłam, że wiele moich znajomych jest takich spokojniejszych, kiedy odbiera dziecko i kiedy pani sama wyjdzie, sama porozmawia, powie, co dziecko robiło, jak zjadło, jak się bawiło, czy się dobrze czuło, czy spało, czy nie spało. I to jest właśnie taki czynnik dobrego żłobka, dobrego przedszkola. Czy wy będziecie stawiać na taką komunikację?
1: Tak, to też będzie jeden z priorytetów, bo te relacje mają być oparte na zaufaniu, a zaufanie będzie wtedy, kiedy ta komunikacja właśnie będzie.
0: To jest ważne.
1: Będzie na pewno tak bardzo ważne.
0: Tak,
1: bardzo,
0: żeby rozmawiać z rodzicami. Ja widzę, że wtedy rodzic jest taki spokojniejszy, bo inaczej też posłać dziecko do żłobka, a inaczej do przedszkola. Kiedy to dziecko już samo powie, co się działo, co się wydarzyło, co odpowiadało, co nie odpowiadało, a tutaj przy takich maluszkach naprawdę ta wymiana informacji jest bardzo ważna, żeby tego rodzica też uspokoić, żeby on wiedział, że dziecko jest w dobrych rękach.
1: Tak, mamy jeszcze przygotowaną do umowy taki jakby aneks, który, w którym są pytania bardzo szczegółowe na temat dziecka. Jest ich tam sporo, kilkadziesiąt i one też nam pomogą w tym, żeby bardziej poznać dziecko, bo to nie tylko przez właśnie przez rozmowy, bo czasami na tą rozmowę nie będzie czasu, bo albo rodzic będzie się spieszył, albo po prostu dziecko będzie płakało, więc może nie być. My tutaj na początku już od pierwszego dnia chcemy wiedzieć o dziecku jak najwięcej.
0: I to też wam ułatwi współpracę z dzieckiem na samym początku. Do czasu, kiedy się dobrze nie poznacie, więc bo na to jest, też potrzeba.
1: Tak, jeszcze jest ważne to, że właśnie w tej komunikacji to, że rodzic każdego dnia, kiedy przyjdzie, żeby też zgłaszał to, co się tam ważnego wydarzyło. Dlaczego dziecko dzisiaj może się zachowywać tak? Ponieważ coś tam w domu było, czy coś po drodze. Więc to też będą dla nas takie bardzo wartościowe komunikaty.
0: Dobrze, panie dyrektor, to na koniec ostatnie pytanie. Po czym poznać, po czym rodzic może poznać, który odbiera swoje dziecko, że jego pociecha, córka, syn naprawdę dobrze się czują w tym miejscu, w którym są?
1: Rodzic przede wszystkim zobaczy to po dziecku, to po tym, że każdego dnia coraz śmielej wchodzi do grupy, do sali, że interesuje się już zabawkami, otoczeniem, paniami, które będą przebywały w tej grupie. Po prostu rodzic będzie widział to właśnie, zna dziecko i będzie widział, czy to jest takie już bardzo dla dziecka stresujące, czy już takie bardziej swobodne, mimo jeszcze lęku, mimo jakiejś troski o to, że będzie tęsknota. Ale myślę, że to z czasem będzie można zaobserwować.
0: Bo emocje dzieci nie kłamią.
1: No tak, na pewno nie.
0: I uczucia też. I
1: nie
0: zachowanie.
1: Będziemy ich na pewno hamować, będziemy się im przyglądać i pomagać rodzicom, żeby to wszystko razem wspólnie, żeby było dobrze, żeby to dziecko było zaopiekowane, bezpieczne, szczęśliwe.
0: Pani dyrektor, skoro miejsca jeszcze w publicznym żłobku numer 5 w Łomży są, to w jaki sposób się z wami skontaktować? W jaki sposób mogą to zrobić rodzice?
1: Poprzez telefon, telefonicznie.
0: Czyli dzwonimy do przedszkola
1: numer 1, tak. Poprzez kontakt mailowy, myślę, że przede wszystkim to zapraszamy do takiego bezpośredniego odwiedzania.
0: Więc zachęcamy. To wszystko czeka, drodzy państwo. W Łomży są miejsca dla tych najmłodszych mieszkańców, dla maluszków, a naszym dzisiejszym gościem i o tym wszystkim opowiadała pani Anna Kamińska, dyrektor przedszkola publicznego numer 1, a także żłobka numer 5 w Łomży. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
3: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
4: Po reklamie.
6: Radio Nadzieja 103,6 FM.
7: Flash regionu.
8: Bartek Święciński, zapraszam. Powołany został zespół, który zbada sprawy łomżyńskich radnych Marcina Mieczkowskiego i Piotra Chmielewskiego. Decyzję podjęła na dzisiejszej sesji nadzwyczajnej Rada po kolejnym piśmie od wojewody podlaskiego. Chodzi o podejrzenie konfliktu interesów i korzystanie z miejskiego majątku. W skład zespołu wchodzą jedynie radny PiS Adrian Gołaszewski i radny klubu prezydenta Leszek Konopka. Pozostali radni, nawet mimo że to na ich wniosek odbyła się sesja nadzwyczajna, odmówiła uczestnictwa w komisji. Zwrócił na to uwagę radny Wojciech Michał z przyjaznej Łomży.
9: Nie wyrażam zgody na udział i chciałbym jeszcze raz podkreślić, że zdumiewające jest tylko to,
7: że rada zostaje zwołana na wniosek 6 radnych. 6 radnych przygotowuje projekt uchwały co do powołania zespołu i pozostała piątka nie wyraża chęci pracy nad wnioskiem, który sami złożyli. I szukają innych osób, które zrobią robotę w cudzysłowie, mówiąc to za nich, w sytuacji takiej, kiedy sami o to wnioskowali.
8: Radny Marcin Mieczkowski, którego dotyczą zarzuty, podkreślił, że on nie ma nic do ukrycia.
9: Jeżeli chodzi o moją działalność gospodarczą, która jest zawieszona i której tak naprawdę nie prowadzę, to jest nagonka polityczna, politykerstwo, zasłona dymna tutaj w innej sprawie. No i ja nie wiem, ja mogę dzisiaj panu przynieść dokumenty, jakie państwo wskażą i po co tutaj tracić nasz cenny czas, lepiej zajmijmy się sprawami mieszkańców.
8: Powołany zespół ma czas do piątku na przedstawienie wojewodzie odpowiednich dokumentów. Przewodniczący rady ma jednak wysłać do wojewody prośbę o wydłużenie czasu do 30 października. Droga z Jedwabnego do Mocarzy, odcinek w Starych Duchnach w gminie Śniadowo czy w Kuleszce w gminie Miastkowo. To tylko niektóre fragmenty dróg powiatowych, na których modernizację powiat łomżyński podpisał umowy w ostatnich tygodniach. Starosta łomżyński Lech Szabłowski mówił na naszej antenie, że tego typu remonty są realizowane we współpracy z poszczególnymi gminami.
10: Musimy w to inwestować i to robimy. Kolejny rok działa u nas tak zwany Powiatowy Fundusz Remontowy. Chciałbym podziękować i Radzie Powiatu Łomżyńskiego, że zaakceptowała moją propozycję dotyczącą przeznaczenia środków finansowych na remonty dróg, ale chcę podziękować również włodarzom gmin poszczególnych z terenu naszego powiatu, że chcą w tym uczestniczyć. W swoich budżetach udaje im się znaleźć środki finansowe i dzięki tym działaniom mamy na dzień dzisiejszy już jakby przygotowane, podpisane, niektóre wykonane, już 7 kilometrów przebudowanych dróg w tym roku.
8: Remonty są finansowane z budżetów zarówno powiatu, jak i gmin. Piłkarze KS Śniadowo jeszcze w tym roku mają zyskać nową szatnię. Przy stadionie przy ulicy Kolejowej trwają prace nad obiektem, który poprawi warunki dla zawodników i zapewni zaplecze dla działalności klubu. To inwestycja wyczekiwana przez całe sportowe środowisko, podkreślał na naszej antenie prezes KS Śniadowo Piotr Dryka.
11: Czekaliśmy na to z utęsknieniem przez wiele, wiele lat na ten budynek. Także na wiosnę, już na rundę wiosenną z tego obiektu będziemy w pełni korzystać i się nim cieszyć. W wysokich standardach znajduje się to, co jest potrzebne w takich szatniach dla drużyny piłkarskiej, czyli dwie szatnie, pomieszczenie takie gospodarcze, pomieszczenie dla sędziów, pomieszczenie takie biurowe dla zarządu klubu, żebyśmy mieli tam też takiego swojego budynku. Do tej pory nie mieli takiego miejsca, gdzie mogliśmy spotkać się, czy to zarząd, nie było.
8: W budynku znajdą się szatnie dla gospodarzy, gości i sędziów, a także pomieszczenia biurowe, gospodarcze oraz miejsce dla zarządu klubu. 87-letni mężczyzna zgubił się w lesie na terenie gminy Zbójna. Mężczyzna nie wiedział, jak wrócić do domu i opadał z sił. Z pomocą przyszli mu łomżyńscy policjanci. O zaginięciu seniora poinformowała wczoraj około godziny 21.30 jego sąsiadka. Wcześniej 87-latek zadzwonił do jej męża i powiedział, że potrzebuje pomocy. O szczegółach zdarzenia mówi Urszula Brulińska ze współprasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
12: Dzwoniąca kobieta poinformowała policjanta, że jej sąsiad najprawdopodobniej zgubił się w lesie. Kobieta dodała też, że senior ma przy sobie telefon komórkowy, który cały czas jest aktywny. Na szczęście dyżurnemu udało się skontaktować z zagubionym, który powiedział, że nie ma siły iść i widzi tylko las i linię wysokiego napięcia. Dyżurny uspokoił go i polecił 87-latkowi pozostać tam, gdzie się obecnie znajduje. Na miejsce niezwłocznie wysłano policjantów. Funkcjonariusze sprawdzali teren za pomocą specjalistycznego sprzętu z termowizją oraz przeczesywali las pieszo.
8: Policjanci apelują, by na grzybobranie zabierać naładowany telefon i uprzedzać bliskich o planowanej trasie oraz godzinie powrotu. Występy muzyczne, strefa gastronomiczna, bezpłatne badania profilaktyczne oraz dyskoteka. Na Starym Rynku w Łomży odbyła się seniorada. Impreza rozpoczęła się o 13:00 od występów m.in. grupy Dziennego Domu Senior Plus i zespołu wokalnego Srebrni z klubu Senior Plus. Występom i zabawie towarzyszyły też stoiska profilaktyczne, na których można było zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi, słuch oraz wzrok. Niektórzy uczestnicy tegorocznej seniorady byli na niej po raz pierwszy, ale jak nam mówią, nie ostatni.
13: Danusia jest po raz pierwszy, a ja jestem co roku.
8: To dlaczego co roku?
13: Bo lubię tu przychodzić. Jest to fajne towarzystwo, dobra muzyka. No i spotkanie z koleżankami, z którymi kiedyś pracowały się, wyjeżdżały się na wycieczki. I bardzo miła atmosfera, a tym bardziej, że dzisiaj piękna pogoda. Super, super, nie? Bardzo ładnie. Danusię namówiłam, bo Danusia pierwszy raz.
14: Bo ja nigdy nie mam czasu, no ale dzisiaj znalazłam, przyjechałam, zobaczyłam, no i jestem super zadowolona.
15: To pierwszy, ale...
14: Nie ostatni, na pewno.
16: Jednak seniorzy to są fajni ludzie. Fajnie się bawią, są weseli.
17: Ja po raz pierwszy, ale dzisiaj jest piękna pogoda. To nawet, żeby przyjść na spacer, popatrzeć, posłuchać takich piosenek z mojej młodości.
8: Po raz pierwszy, ale czy ostatni?
17: No chyba już nie. Już teraz będę przechodziła.
8: O godzinie 17 w Hali Kultury rozpoczęła się dyskoteka dla seniorów. Impreza potrwa do godziny 20.
18: Flash regionu.
19: Zapraszamy na reklamy.
20: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
19: Po reklamie.
21: Cześć, tu Sarsa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja w Łomży.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Przed momentem Sarsa na naszej antenie. Rosyjski atak na okolice polsko-ukraińskiego przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin był możliwy, gdyż Białoruś ponownie włączyła przekaźniki, które pomagają rosyjskim dronom wnikać głęboko w terytorium Ukrainy. Takie informacje przekazał w rozmowie z portalem ukrinform.ua Andrii Demczenko, rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Białoruś obecnie aktywnie wspiera Rosję w ostrzale terytorium Ukrainy. Włączone na Białorusi przekaźniki przesyłają sygnał dla rosyjskich szachedów i gerberów. Chodzi głównie o obwody zachodnie, Rówieński, Wołyński i Lwowski. Atak na przykład w kierunku posterunku kontrolnego Jagodzin został również przeprowadzony przy wsparciu Białorusi, mówił Andrii Demczenko. Przypomniał, że wcześniej Mińsk otrzymał od prezydenta Ukrainy ostrzeżenie o niedopuszczalności działań wspierających Rosję za pomocą działających przekaźników, które przesyłają sygnał, i Białorusini w czerwcu je wyłączyli. Teraz włączyli je ponownie, powiedział rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. W nocy 13 września w wyniku rosyjskiego ataku na Wołyniu uszkodzona została stacja benzynowa w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin na granicy z Polską, a także lokomotywa w pobliżu granicy z Polską. Ed Sheeran, Kamera, ten artysta, ten utwór już teraz na antenie Radia Nadzieja, jest 17.12. Następnie przypomnimy rozmowę z Jarosławem Sachajko, przewodniczącym koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia.

0: 9:00. Gość poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący Koła Poselskiego Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Jak pan skomentuje doniesienia medialne, że panem X, który miał załatwić dla Przemysława Krala ułaskawienie prezydenta Karola Nawrockiego, rzekomo jest redaktor naczelny telewizji Republika Tomasz Sakiewicz?
2: Jako doniesienia medialne i próba szukania tematów zastępczych, próba wzbudzania jakichś kontrowersji, a jednocześnie przykrywanie tych masy rzeczy, które w Polsce i dookoła Polski się dzieją.
1: Stacja Republika miała wystawiać spółce kierowanej przez Krala 16 faktur na około 6,5 miliona złotych. Według pana te przepływy finansowe powinny być jednak dokładnie zbadane?
2: Ależ oczywiście, ja jestem za pełną transparentnością, czyli mam nadzieję, że rządzący w końcu ujawnił wszystkie przepływy finansowe, bo proszę zobaczyć, to ta sprawa jest wykorzystywana bardzo paskudnie politycznie, no bo ten przykład. W tej chwili mówi się o 6,5 miliona złotych, bo telewizja Republika ujawniła faktury, a jeszcze tydzień, dwa, trzy tygodnie temu mówiło się o 37 milionach złotych. Tak rządzący taką kwotę podawali. Konfederacja publicznie zwróciła się z prośbą, apelem o ujawnienie wszystkich przepływów już dwa tygodnie temu. Proszę zobaczyć, dalej nie mamy tych przepływów. Jednocześnie, jeżeli patrzymy na Zonda Krypto, to proszę zobaczyć, rządzący trzy razy tę samą ustawę niezgodną z konstytucją przedstawiają, nic nie w niej nie zmieniając, jednocześnie mówiąc, że Polacy stracili pieniądze przez pana prezydenta, a jednocześnie od kilku miesięcy toczy się postępowanie dosyć sprawnie w oparciu o przepisy, które nie są zawarte w tej zawetowanej ustawie. Czyli można było zawczasu zadziałać, tylko rząd nie zadziałał, a w tej chwili szuka kogoś innego. I teraz ta kwestia, która ostatnio wyszła, kwestia Orlenu, temat z 2023 roku w tej chwili jest znowu wyciągany na światło dzienne, no po to, żeby przykryć Zondę Krypto, no bo Zonda Krypto im nie wyszła i szukamy kolejnego jakiegoś tematu zastępczego, czyli Orlen. Za chwileczkę będziemy procedować ustawę identyczną z tą, którą wcześniej pan prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zyski nadzwyczajne od sprzedaży paliw, nic w niej nie zmieniając, a można było wszystko zmienić. I tu już znowu widzimy zaniechanie rządu, bo ja przypomnę, w 2022 roku poprzedni rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował
1: również... Ja może, panie pośle, tylko jeszcze przypomnę troszkę też słuchaczom też kontekst, bo to były doniesienia brytyjskiego dziennika Financial Times, który właśnie napisał o tej sprawie strat Orlenu i ujawnił, że szwajcarska spółka Orlenu przelała 230 milionów dolarów zaliczki za ropę przypadkowemu 25-letniemu pośrednikowi z Dubaju. Środki te przekonwertowano na kryptowalutę Tether, po czym były dosłownie wręczane na pendrive'ach przypadkowym brokerom w wenezuelskich restauracjach i hotelach.
2: Panie redaktorze, po pierwsze, czy przypadkowym? No nie przypadkowym, bo osobom, które miały zakupić ropę wenezuelską, która była znacznie tańsza od innych tego typu paliw, czy to z Arabii Saudyjskiej, czy to ze Stanów Zjednoczonych. I rozmawiamy rzeczywiście o dużej kwocie, tam 1,3 miliarda złotych. Tylko czy na pewno rozmawiamy o dużej kwocie? Rozmawiamy jeszcze raz o miliardzie złotych, gdy Orlen ma obroty ponad 300 miliardów złotych. Ten sam Orlen w tym 2022 roku miał dochody rzędu 20 miliardów złotych, za rządów obecnej koalicji około 5 miliardów złotych, czyli czterokrotnie mniej. Rozmawiamy o spółce, która ma zarabiać pieniądze, a nie o urzędzie, który ma przekładać pieniądze z kieszeni do kieszeni. I jeżeli my spółki państwowe będziemy traktowali jak urząd, to te spółki państwowe będą przynosiły straty, a na pewno nie będą przynosiły dochodów. I teraz ja bym sobie życzył, powtórzę, 2023 rok, mamy końcówkę 2026 roku, żeby to, czy taka transakcja była możliwa i czy ona rzeczywiście była na tyle niebezpieczna, że osoby powinny ponieść odpowiedzialność sądową, o tym zdecydował rząd. A proszę zobaczyć, temat grzany jest nie przez sądy, tylko przez rządzących. Powtórzę.
1: Znaczy, według spółki pana Daniel Obajtek powinien skonfrontować się z tymi informacjami przekazanymi przez dziennik Financial Times?
2: Ależ oczywiście i od tego jest sąd, żeby sąd ocenił, czy była to bardzo ryzykowna operacja, której Orlen nie powinien wykonywać, czy to była operacja normalna, rynkowa, gdzie Orlen chciał kupić znacznie tańszą ropę z Wenezueli. Ja przypomnę, że wówczas Stany Zjednoczone zdjęły sankcje z Wenezueli i można było od nich kupować tę tanią ropę, bo jeżeli Orlen będzie tak zarządzany, jak jest zarządzany obecnie, to te ceny będą tak wysokie, jak są wysokie obecnie. Spółki państwowe są spółkami, które mają zarabiać pieniądze, a nie tylko dawać zarobić partyjnym kumplom, którzy są obsadzani na tych stołkach. To są państwowe spółki, które pośrednio należą do nas wszystkich i byśmy chcieli, żeby te spółki zarabiały duże pieniądze, żeby można było właśnie tak, jak było to wówczas, iść na minimalnych, prawie zerowych marżach, tak, żeby cena przy dystrybutorze nie była tak ogromna. I ostatnia rzecz, którą przypomnę albo poinformuję naszych słuchaczy, że ponad 50% w cenie przy dystrybutorze to są daniny na rzecz państwa. Więc państwo ma narzędzia, żeby to paliwo nie było tak drogie. Tylko państwu opłaca się, obecnemu rządowi opłaca się, żeby to paliwo było tak drogie, ponieważ właśnie pobierają od tego podatki, podatki bezpośrednie od sprzedaży paliw, ale również ten paskudny podatek pośredni, czyli podatek inflacyjny.
1: Zaraz, panie pośle, jeszcze wrócimy do cen benzyny. Chciałem jeszcze pozostać troszkę przy temacie strat Orlenu, że według obecnego kierownictwa Orlenu Biuro Kontroli Bezpieczeństwa Orlenu i ABW miały negatywnie oceniać ryzyka związane z utworzeniem spółki OTS. Sam Daniel Obajtek odrzuca zarzuty, że świadomie zignorował ostrzeżenia dotyczące OTS i Samara A. Jak pan odbiera te tłumaczenia?
2: Jeszcze raz, od tego jest sąd. I naprawdę oczekiwałbym od sądu w XXI wieku i od prokuratury, że one będą po prostu działały. Bo w tej chwili mamy taką debatę polityczną, publicystyczną zamiast realnych działań. I druga bardzo ważna rzecz, którą już powiedziałem, sparaliżowanie państwowych spółek spowoduje, że one wszystkie upadną. Jeżeli państwowe spółki nie będą ponosiły ryzyk na rynkach międzynarodowych, takich, że no właśnie kupię taniej, sprzedam drożej, tylko będę po prostu pobierał bajońskie sumy jako prezes, ale nie będę ponosił żadnego ryzyka, to nie będziemy mieć żadnych państwowych spółek. A jeżeli popatrzymy na różne państwa na świecie, chociażby w Korei Południowej, ale które mają również spółki państwowe, to one po prostu ryzykują tak samo jak i wszystkie inne. Ale od oceny właśnie prawidłowości ryzyka jest sąd. A w tej chwili mamy paskudną debatę polityczną i sparaliżowanie państwowych spółek. Powtórzę, 20 miliardów zysków w 2023 roku i wielkie zyski za rządów pana prezesa Daniela Obajtka, a w tej chwili te zyski właściwie są żadne. I dlatego Orlen nie może sobie pozwolić, tak jak sobie pozwalał za rządów pana prezesa Daniela Obajtka, na praktycznie zerowe marże, ponieważ on nie przynosi żadnych zysków, bo prezesi różnych spółek boją się podejmować jakiekolwiek decyzje, bo kolejna władza może, tak jak i jak to robi obecna władza, no właśnie grzać politycznie i ścigać każdych kolejnych prezesów.
1: To jak pan mówi właśnie o tym grzaniu politycznym, to tymczasem główne siły polityczne kłócą się o to, kto jest odpowiedzialny za podwyżkę cen paliw. No a zwykły Kowalski płaci coraz więcej. I uwzględniając ten konflikt Pałacu Prezydenckiego z koalicją rządzącą, jaki widzi pan pomysł obniżki cen na stacjach?
2: Jeszcze raz, ponad 50% przy dystrybutorze z tej ceny, jaką płacimy, to pobiera państwo. I państwo, poważne państwo, powinno zejść ze swoich danin, ponieważ te daniny, szczególnie właśnie na paliwa, na energię elektryczną, powodują masową zwyżkę kosztów całej gospodarki i każdego gospodarstwa rodzinnego. Rządowi, powtórzę, takie coś pasuje, ponieważ rząd pobiera ten sam procent, powiedzmy 23% VAT-u, ale od wyższej kwoty, czyli więcej wpływa do budżetu. I jest jeszcze zysk inflacyjny, ponieważ ceny paliw, ceny energii przekładają się na wszystkie produkty, czyli rośnie inflacja. Jak rośnie inflacja, to również rosną wpływy do budżetu państwa. I przypomnę 2022 rok. Wówczas rozpoczęła się ogromna wojna kinetyczna na Ukrainie. Ceny energii zaczęły drastycznie drożeć. To było również pokłosie tej paniki covidowej z 2020 roku, kiedy nośniki energii, węgiel, gaz znacząco wystrzeliły. Wówczas ówczesny rząd przygotował ustawę, ale ustawę, która miała działać od kolejnego miesiąca wejścia w życie ustawy, czyli nie działała wstecz. Jeżeli Pałac Prezydencki zgodzi się na to, żeby opodatkowywać dochody wstecz, to możemy sobie wyobrazić, że w kolejnym roku, po, nie daj Boże, wygranych rządach pana premiera Donalda Tuska w 2027 roku, on powie, że sytuacja budżetu jest tragiczna. Prawdę mówiąc, ona jest tragiczna i to są niezależne ekspertyzy. I Polacy mają zapłacić po 20 tysięcy z zysków, jakie uzyskali w 2024, 2025 i 2026. No przecież to jest absurd, co obecny rząd robi. Ta ustawa, która jest w tej chwili procedowana, dzisiaj będzie za godzinę procedowana, ona powinna być przygotowana rok temu i wejść w życie i pobierać opłaty od zysków, które były wówczas. No bo jeżeli pobieramy opłaty od zysków, które zostały zrealizowane rok temu, no to w ten sposób możemy doprowadzić do upadku wszystkie firmy.
1: Czyli pana prezydent nie powinien podpisywać tej nowej ustawy rządu o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych?
2: No nie powinien, a jeszcze przypomnę, że Orlen przed chwilą wypłacił 9 miliardów dywidendy. Dywidendy korporacjom finansowym międzynarodowym, bo ponad 50% nie jest w rękach Skarbu Państwa, tylko właśnie różnych zewnętrznych podmiotów. Czyli ponad 50% z tej dywidendy poszło gdzieś tam w las, część poszło do budżetu państwa. W tej chwili ta ustawa, którą teraz procedujemy, ma przynieść dochód do budżetu około 4 miliardów. To przed chwilą oni rozdali 9 miliardów poza granicę Polski i część do budżetu, a mówią, że ta ustawa, którą teraz chcą, niezgodna z konstytucją, to jeszcze raz podkreślę, przepchnąć, ona da 4 miliardy zysku i jak będą te 4 miliardy, to oni łaskawie zejdą z części podatków, które są w cenie paliwa. Oczywiście zejdą z części podatków w cenie paliwa, ale ponieważ będzie skokowy wzrost kosztów dla różnych firm obracających czy produkujących paliwa, no to ta firma, prezes tej firmy będzie musiał te koszty szybko wrzucić w cenę paliwa i cena paliwa podrożeje. I kolejna rzecz, której nie ma w tej ustawie, to jest to, że nie ma gwarancji, że te 4 miliardy złotych pójdą na obniżkę cen paliw. Te 4 miliardy złotych, zgodnie z zapisem w ustawie, mają trafić do budżetu. I jak trafią do budżetu, to pan minister finansów łaskawie może przeznaczyć część tej kwoty na właśnie obniżkę cen paliw, ale wcale nie musi. Może to przeznaczyć na zupełnie inne cele. Więc ta ustawa po prostu jest bardzo źle skonstruowana i ona jest skonstruowana politycznie. po to tylko, żeby uderzyć w pana prezydenta, że to przez niego są tak wysokie ceny paliw.
1: Tak jak pan wspomniał, że ten wysoki poziom cen benzyny utrzymujący się przez dłuższy czas powoduje też pewnie większe wpływy z VAT, że one wpływy z VAT będą wyższe i może w takim razie rząd w którymś momencie ugnie się pod presją społeczną i obniży te ceny paliw.
2: Ja na to naprawdę bardzo mocno liczę, chociaż patrząc, jak duża część polskiego społeczeństwa daje się zmanipulować takiej narracji obecnego rządu, no coraz mniej na to liczę, no ale może takie jest powiedzenie przez żołądek do serca mężczyzny, tutaj może przez właśnie portfel Polacy zrozumieją, jak mocno są oszukiwani przez obecną koalicję rządzącą, jak są manipulowani przez obecną koalicję rządzącą. Bo znowu, poprzedni rząd również zastosował obniżenie VAT-u, obniżenie CIT-u, dodatkowo zawiesił podatek od sprzedaży paliw i on to zrobił na około tam chyba 377 dni. Kiedy te ceny paliw były wysokie w 2022 roku. Obecny rząd łaskawie zrobił to na 90 kilka dni i mówi, że po prostu się strasznie wykosztował. Poprzedni rząd mógł to zrobić na 377, a ten na niecałe 100 i mówi, że wielką łaskę zrobił, szczególnie uderzając w rolników. Bo proszę zobaczyć, kiedy były żniwa, to oni podwyższyli i utrzymywali te bardzo wysokie ceny oleju napędowego, a później jak sobie śmietanka warszawska wracała z wakacji, to na 2 tygodnie dla śmietanki warszawskiej obniżono ceny paliw i rząd mówi, że wielką łaskę zrobił, bo dopłacił z budżetu. Nie z budżetu, tylko z naszych wszystkich pieniędzy, bo budżet nie ma żadnych pieniędzy.
1: A jak ceny paliw wpłyną właśnie na tegoroczną opłacalność na przykład produkcji rolnej w nadchodzącym sezonie?
2: W tym roku nie ma żadnej opłacalności i to jest kolejny rok za rządów Platformy i PSL-u. No właściwie to jest jakaś taka stała tendencja. Kiedy w rządzie jest PSL, to nie ma opłacalności produkcji rolniczej. I tego się obawiam, że za chwileczkę stracimy suwerenność żywnościową. Za chwileczkę będziemy się opierali na żywności, która będzie przypływała z Mercosuru, z Ukrainy. I oczywiście na krótką metę to części konsumentów będzie się wydawało dobre, no bo żywność będzie tańsza. Tylko jak już stracimy polskich rolników, jak już stracimy suwerenność żywnościową, to żywność wtedy bardzo podrożeje. Bo tak jak nie wszyscy muszą kupić codziennie, nie wiem, nowe ubrania, nowe buty, czy nawet nowy samochód, tak jeść musimy codziennie. I to jest właśnie skrajne niebezpieczeństwo, które czyha na wszystkich konsumentów, nie tylko na rolników. Rolnicy nie mają możliwości rok w rok dopłacać do swojej działalności. Ja wiem, polscy rolnicy są specyficzni, bo tutaj mamy gospodarstwo rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie i wielu rolników z takiej miłości do ziemi i odpowiedzialności za to, co dostali od swojego ojca, swojej matki, czyli za to gospodarstwo rolne, pracują bardzo dużo i dokładają do tych gospodarstw z innej działalności. Ale nie da się tego robić w nieskończoność. A to jest kolejny rok zarządów PSL-u, kiedy rolnicy nie mają opłacalności. I opieranie się na żywności, która ma przypłynąć zza wielkiej wody, a nawet za Ukrainy, nawet z Ukrainy, to jest bezsens, bo Ukraina dzisiaj może rzeczywiście, czy nawet musi wysyłać żywność do Europy, bo są zamknięte porty czarnomorskie, ale jak się otworzą porty czarnomorskie i będzie ktokolwiek, kto da wyższą cenę za ich produkty, to oni sprzedadzą gdziekolwiek indziej. No, Chiny są gigantycznym rynkiem i Chiny są na tyle bogate, że mogą zapłacić za żywność dowolną cenę. I jeżeli tylko otworzą się porty czarnomorskie, żywność do Europy już ukraińska nie będzie jechała, a popłynie sobie do Chin. I wtedy dopiero konsumenci zobaczą, jak ważni byli polscy rolnicy.
1: Tej zimy będzie bardzo drogo. Tutaj analitycy też wskazują, że będą podwyżki prądu, gazu, peletu i węgla. Jakie narzędzia ma Ministerstwo Energii, aby polskie rodziny nie odczuły mocniej wzrostu kosztów energii i ogrzewania?
2: Ustawa, którą przyjęło w 2022 roku Prawo i Sprawiedliwość. Po prostu arbitralnie ograniczające skok wzrostu cen energii. Taka ustawa była, trzeba ją tylko po prostu przepisać i ponownie uchwalić. Rząd naprawdę gigantyczne daniny bierze w cenach energii. Nie tylko w cenie benzyny, ale również w cenach energii. I to są narzędzia, z których rząd od razu może skorzystać. I znowu tu opieranie się na tym, że my będziemy mieli tanią energię z OZE, jest po prostu fizyczną utopią. Im więcej OZE, tym jest droższa energia. I to są przykłady z państw Europy Zachodniej. A obecny rząd, jakby zaczadzony, po prostu zamyka energetykę klasyczną, opartą właśnie na węglu, który jest w Polsce, na rzecz OZE, które jest niestabilną energią.
1: A jakby pan się odniósł do tego zarzutu, który też podnoszą często rządzący, że opozycja proponuje różne rozwiązania, ale na przykład nie wskazuje źródeł finansowania, że mówiąc najprościej, nie wie skąd wziąć pieniądze.
2: No ale że to są chybione zarzuty. Jak nie wie skąd wziąć pieniądze? Przede wszystkim może trzeba mniej kraść i być oszczędnym rządem, a nie największym rządem w Unii Europejskiej. Nie rozdawać pieniądze dla pani profesor, który pisze drogie analizy z czata GTP i nawet tego nie przeczytała. I ja powtórzę to, o czym bardzo często na spotkaniach mówiłem. Poprzedni rząd miał dwie duże tragedie, dwa duże kataklizmy. Panikę covidową i wybuch wojny na Ukrainie. Jednak wówczas udało się utrzymać budżet w ryzach, bo deficyty były rzędu 20-30 miliardów złotych. W tej chwili nie mamy żadnej nowej wojny, nie mamy żadnego nowego takiego konfliktu, takiej paniki, jak była przy COVID-zie, a deficyty mamy na poziomie 300 miliardów złotych. Więc coś jest nie tak u nich z zarządzaniem. Ja podejrzewam, co jest nie tak, bo to jest próba zadłużenia Polski po kokardę. Zadłużenia Polski tak, żeby po, nie daj Boże, kolejnych wygranych rządów w wyborach przez obecną koalicję powiedzieć, że trzeba przyjąć euro, dlatego, bo nie stać nas już na obsługę długu publicznego. W tym roku zapłacimy około 115 miliardów za same odsetki od tego długu budżetowego i pozabudżetowego. To jest połowa pieniędzy, która idzie na zdrowie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem poranka 7:09 był poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący Koła Poselskiego Demokracja Bezpośrednia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: 7:09. Gość poranka.
3: Jest godzina 17:38. Za chwilę jeszcze jedna rozmowa. Rozmówcą Patryka Lubryczyńskiego będzie tym razem dr Krzysztof Rak, główny analityk Instytutu Zachodniego, ekspert do spraw Niemiec. Chwila muzyki, Andrzej Rybiński i siostry Melosik, a następnie jeszcze jedno spotkanie na antenie Radia Nadzieja.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest dr Krzysztof Rak, główny analityk Instytutu Zachodniego, ekspert do spraw Niemiec. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Co wygrana AfD w Saksonii-Anhalt mówi o zmianie w sposobie myślenia niemieckiego społeczeństwa?
2: Niemieckie społeczeństwo pokazało tym razem, to już chyba jest czerwona kartka, rządzącym partiom establishmentowym, tego wyniku nie da się inaczej wytłumaczyć, jak reakcję na bardzo niesprawne, nieskuteczne rządy. Przede wszystkim tutaj chodzi o kanclerza Merca, który bije rekordy niepopularności. No i Niemcy szukają właśnie, jak to się mówi, właśnie tej alternatywy. No i dlatego głosują szczególnie we wschodnich Niemczech na AfD.
1: A co odegrało większą rolę w zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalt? Kwestia migracji, czy raczej poczucie ekonomicznego i społecznego wykluczenia części mieszkańców wschodnich Niemiec?
2: To jest trudno. Ja bym powiedział tak naprawdę i to, i to. Bo oczywiście mamy badania, że kwestie migracyjne były dominujące, ale to jest wiadomo, jak to jest z badaniami socjologicznymi. Niewątpliwie kwestie migracyjne od 2015 roku w Niemczech odgrywają kluczową, a może nawet coraz większą rolę, jeśli idzie o preferencje wyborcze, ale też nie sposób nie dostrzec wpływu pogarszającej się sytuacji gospodarczej, społecznej, ale też i politycznej na owe preferencje. No Niemcy, nie możemy powiedzieć, że Niemcy mają jeden problem. I chyba Niemcy też zdają z tego sprawę, tak? Ten kryzys jest kryzysem wieloaspektowym, bo jak mówię, bo to jest i kryzys polityczny, który widzimy, tak? To jest walka establishmentu z partiami, z partią przede wszystkim jedną, antyestablishmentową. No kryzys społeczny, który ma wiele wymiarów, od kwestii migracyjnych po kwestie ostarzenia się społeczeństwa, tak, katastrofy demograficznej, tej katastrofy, która jest we wszystkich państwach zachodniej Europy, po kryzys gospodarczy, który też ma wpływ na to, jak się żyje, ale ten kryzys gospodarczy też uderza w takie perły niemieckiej gospodarki, jak przemysł samochodowy. Niemcy prawie codziennie dowiadują się o zamykaniu kolejnych zakładów produkujących samochody.
1: A na ile możemy jeszcze mówić o fenomenie AfD we wschodnich Niemczech, Landach, a na ile to już jest taka tendencja ogólnoniemiecka?
2: Jest pewna różnica, tylko pamiętajmy, że we wschodnich Landach mieszka około poniżej 20% wszystkich Niemców. To jest 1/5, tak? Co najwyżej co piąty Niemiec mieszka we wschodnich Landach. I tutaj te preferencje są znacząco różne, bo możemy powiedzieć, że we

0: niżej, cały czas poniżej 30%, są landy, gdzie to poparcie jest tak gdzieś na poziomie 20-25%. Przykład dobry to na przykład w Berlinie, ale no Berlin jest trochę może nietypowy, ale no Berlin, w Berlinie to jest poniżej 20%, około 18%. No i tak to na zachodnich Niemczech oscyluje wokół 20%. Czyli jeśli we wschodnich Niemczech oscyluje wokół 40%, wokół 40, a w zachodnich Niemczech wokół gdzieś tak powyżej 20%, no to widzimy różnicę. No, niewątpliwie społeczeństwo wschodnich Niemiec jest bardziej za alternatywą. Dla Niemiec pewnie też dlatego, że tam we wschodnich Niemczech ten kryzys jest bardziej odczuwalny.
1: AfD do rządzenia brakuje niewiele w Saksonii-Anhalt, bo uzyskując 43,8% głosów, ma 39 mandatów, a do sprawowania władzy potrzebuje 42 mandatów. I AfD prowadzi rozmowy przede wszystkim z skrajnie lewicową sojuszem Sary Wagenknecht. Jak ocenia pan możliwość zawarcia takiej koalicji skrajnej prawicy i skrajnej lewicy?
0: Raczej tutaj o koalicji mowy być nie może. Tu są raczej takie tolerowanie, tak? To, co mówi Sara Wagenknecht i jej ludzie, to mówią, że no nie będą jakby przeciwstawiać się głosowi wyborców, co nie znaczy, że wejdą w stały sojusz. Jeśli idzie o stały sojusz, o zapewnienie stałej, stabilnej większości, to AfD raczej liczy na członków CDU, na tych członków, którzy będą musieli w takim razie wyjść z CDU. No, AfD liczy na rozłam. Prowadzone są rozmowy, wiemy, że takie rozmowy są prowadzone. Wiemy, bo sami chadecy oceniają, że istnieje takie ryzyko. No ale to jeszcze musimy trochę poczekać, bo musimy trochę poczekać do momentu, po pierwsze ukonstytuowania się Landtagu i pierwszych głosowań, bo w pierwszych głosowaniach na pewno nie przejdzie. Znaczy nie sądzę, tak, żeby przeszedł Zygmunt. Jeszcze musimy też poczekać do 20 września. Będą wybory właśnie w Berlinie i Mecklenburg i Pomorzu Przednim. I też od tych wyników będzie zależało, bo będzie zależało przede wszystkim, będzie zależała przyszłość kanclerza. Bo tak naprawdę te wyniki, to co się teraz dzieje, to jest głównie problem CDU, chadeków, a mniejszy problem AfD, bo niezależnie od tego, jaki będzie scenariusz, czy AfD dojdzie do władzy w Saksonii-Anhalt, czy też zostanie zablokowana, to problem główny będą mieli i będą musieli kryzys wewnętrzny bardzo poważny rozwiązać chadecy. Być może rozwiążą go w ten sposób, że zmienią kanclerza.
1: A według pana, jakie są szanse na sukces AfD w wyborach w Berlinie i Mecklenburgii i Pomorzu Przednim 20 września?
0: No prawdopodobnie w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim AfD wygra. To będzie wynik powyżej 35 głosów, no ale to nie pozwoli na rządzenie. Na drugim miejscu będzie SPD z dotychczasowym premierem landowym, panią Manuelą Schwesig. SPD, wszystko wskazuje na to, przekroczy 30%, nie będzie miała... Tam akurat nie będzie żadnego problemu, żeby establishment utworzył koalicję, czyli innymi słowy, żeby Schwesig kontynuowała swoje rządy. Tutaj nie będzie żadnej na pewno sensacji i moim zdaniem tu nie mam mowy o dojściu do władzy. Sytuacja najciekawiej wygląda w Berlinie, bo w Berlinie oczywiście też to jest miasto takie lewicowo-liberalne i tam AfD o zwycięstwie nie może marzyć, tak jak zwycięży w Mecklenburgii Vorpommern, ale nie sformuje rządu. W Berlinie będzie miała poniżej, prawdopodobnie, tak, poniżej 20%, 18-19%. No i w tej chwili trwa walka, kto w Berlinie wygra. Jest dwoje kandydatów, czyli z jednej strony CDU, co ciekawe, bo CDU się nie popisała ostatnio rządząc.

0: w Berlinie, no i partia Die Linke, czyli taka postkomunistyczna partia, post-SED-owska, ale ta partia zdobyła coraz większą popularność również w zachodnich Niemczech. No i no dzisiaj wedle najnowszych badań i Die Linke, i CDU idą w łeb w łeb. I dlaczego ten wynik będzie tak bardzo ważny? Bo jeśli udałoby się mimo wszystko zwyciężyć z CDU, HDK-om, no to HDCy mogliby to propagandowo wykorzystać i kanclerz mógłby to, kanclerz Merz mógłby to propagandowo wykorzystać. O, mamy zwycięstwo, tak? No ale zobaczymy, czy to zwycięstwo będzie. W tym sensie ten Berlin będzie bardzo ważny, bo no może przedłużyć kanclerstwo Merca. Jeśli Merz przegra w Berlinie, jeśli Merz przegra znacząco w Berlinie, no to tym bądź na początku przyszłego roku będzie musiał pożegnać się z władzą. Zresztą już dyskusja w CDU na temat zmiany kanclerza trwa.
1: A według pana kolejne sukcesy AfD we wschodnich landach może doprowadzić do przełamania, mówiąc po niemiecku, tak zwanego Brandmauer, dosłownie muru ogniowego, czyli dotychczasowego modelu izolowania partii przez pozostałe niemieckie grupowania?
0: No tu w Niemczech jest spór. Jedni uważają, że to jest słuszna strategia, drudzy uważają, że to jest strategia niesłuszna, że trzeba po pierwsze zacząć współpracować po to, żeby mieć wpływ na kształtowanie się profilu ideologiczno-politycznego tej partii. Nie mówią, że należy go utrzymać. Ona, moim zdaniem, ta strategia miała sens, kiedy AfD miała poniżej 20, miała wynik poniżej 20%. Też kilka lat temu to był sens. No dzisiaj, kiedy jest to partia, która jest najpopularniejszą partią w Niemczech, ostatnio przekroczyła w badaniach ostatnich publicznych, przekroczyła granicę, znaczy osiągnęła granicę, mówiąc dokładnie, 30%. To już niedługo będziemy mieli sytuację, w której co trzeci Niemiec będzie głosował, niezależnie czy ze wschodu, czy z zachodu, tak? Co trzeci Niemiec będzie głosował na tą partię. To w tej sytuacji ta zapora ogniowa, moim zdaniem, już sensu nie ma. Dzisiaj główne partie establishmentowe nie są na to gotowe, na współpracę z AfD, no bo tak naprawdę jedyną tutaj możliwą opcją takiej współpracy to byłaby współpraca HDK-ów. No i zobaczymy, czy HDK-cy się na to zdecydują. Powiem tak, no że w takiej sytuacji, w której w następnych wyborach za 2,5 roku AfD wygra, a CDU bardzo spada, bo CDU, przypomnijmy, 1,5 roku temu wygrała wynikiem 28,5%, a dzisiaj już CDU spada poniżej 20%. To jest charakterystyczne dla tej, to najnowsze jakby wydarzenie na niemieckiej scenie. AfD osiąga 30, CDU spada poniżej 20. No to takiej koalicji, o taką koalicję będzie trudno, bo taka koalicja byłaby możliwa w sytuacji, kiedy CDU byłoby tym silniejszym partnerem. Wtedy CDU mogłoby się zdecydować. W tym momencie, kiedy po następnych wyborach to AfD będzie najsilniejszą partią, w taką koalicję nie wierzę, co będzie oznaczało no, bardzo poważne problemy. No, tego jakby, raczej tak, trzeba być nastawionym na to, że ten kryzys polityczny, kryzys systemu partyjnego będzie narastał, a Niemcy nie będą już się nam kojarzyły z krajem, który jest jednym z najbardziej stabilnych krajów, politycznie najbardziej stabilnym krajem w Europie.
1: To jeszcze, panie doktorze, mamy minutę, tylko krótko chciałem spytać, czy według pana niemieckie partie establishmentu będą próbowały przejmować część postulatów AfD, żeby zatrzymać jej wzrost?
0: Na razie nie, właśnie dlatego, że one są bardzo, establishment jest bardzo zideologizowany. Najkrócej rzecz mówiąc, gdyby nie ta ślepota ideologiczna, gdyby nie to oszołomienie ideologiczne partii głównego nurtu, to AfD moim zdaniem nie miałaby szans.
1: Gościem poranka 7-9 był dr Krzysztof Rak, główny analityk Instytutu Zachodniego, ekspert do spraw Niemiec. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich państwa.
2: 7-9. Twój początek dnia.
3: Patryk Lubryczyński rozmowę przeprowadził. Zachęcam do odwiedzenia portalu 7-9.pl. Tam również zapis wszystkich rozmów dzisiejszego poranka rozgłośni katolickich 7-9. Tymczasem spoglądam na zegar w studiu Radia Nadzieja. Za chwilę, jako że zbliża się 18, przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
4: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Każde czasy potrzebują ludzi odważnych. Do takich należą patroni dnia dzisiejszego: papież Korneliusz i biskup Cyprian, męczennicy III wieku. Byli blisko ludzi, którzy z powodu prześladowań za wiarę w Chrystusa wyparli się Boga, a których nazwano lepsi, pełni dobroci i miłosierdzia. Papież Korneliusz i biskup Cyprian sami w końcu oddali życie za Jezusem. W czasie tej mszy świętej spotykamy się z Jezusem. On zawsze jest blisko tych, którzy pragną Jego obecności. W trwającym tygodniu wychowania w szczególny sposób polecamy Boże opiece wszystkie dzieci i młodzież. Wspólnie z księdzem Dariuszem, a w łączności z księdzem Marianem i księdzem Wojciechem w czasie tej mszy świętej pragniemy modlić się w intencjach następujących: o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Julii Reczek, 27. rocznicę urodzin. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Edyty w dniu imienin i jej męża. I polecamy zmarłych, modląc się mszę świętych gregoriańskich za Adama Malinowskiego, duszę czyśćcową. Na początku spotkania z Panem, który umacnia nasze siły fizyczne i duchowe, przeprośmy za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. I się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z pierwszego listu Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedyś zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle niejasno. Wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Największa z nich jednak jest miłość. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami, z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba, nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Oto słowo Pańskie. Na chwilę siądźmy. Moi drodzy radiosłuchacze, Radia Nadzieja oraz wszyscy, którzy gromadzicie się dzisiaj w naszym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, słuchając dzisiejszej Ewangelii, do głowy przychodzą mi takie dwa obrazy. Pierwszy, powiedzmy żartobliwie polityczny, ale taki nie będzie. Mianowicie, wyobraźmy sobie dwie partie polityczne. Pierwszą i drugą. Gdy pierwsza coś robi, to druga, będąc w opozycji, co robi? Zawsze krytykuje, nie? Zawsze mówi, że ci pierwsi robią źle. Ale potem sytuacja się odwraca i ta druga partia zaczyna rządzić, a ta pierwsza jest w opozycji. Więc co robi ta partia? Wszystko krytykuje. Nawet gdy robią to samo. Nawet gdy robią to samo. Powiedzmy, jakąś tam akcję robią dla Polski i robią identycznie, to i tak jedni drugi będą krytykować. Drugi obraz, który mi przychodzi do głowy, to takie, słuchajcie, jak to nazwać, obrażone dzieci. Takie, co mają muchy w nosie, obrażone są, nic się nie podoba, wszystko jest źle i cokolwiek tam, czy kolega, czy koleżanka, czy mama, tata, ciocia, wujek, ktokolwiek chciałby zrobić, pomóc, naprawić, dać, ofiarować, nie. Wszystko jest źle. Nie jest. Nie podoba się. Nie pasuje. To nie tak. Nie. I Pan Jezus pyta dzisiaj w Ewangelii, może pyta nas: do kogo mam was porównać? Może pyta nas właśnie, do kogo porównać ludzi tego pokolenia, może naszego? Do kogo jesteście podobni? I mówi: podobni jesteście do takich dzieci właśnie. Gdy jedne grały, drugie nie tańczyły. Gdy jedne zawodziły, drugie nie płakały. Bo zobaczcie, mówi tak: przyszedł Jan Chrzciciel, jadł i pił źle. Przyszedł Syn Człowieczy, Pan Jezus, je i pije źle. Jan Chrzciciel przebywał na pustyni, nawracał, chrzcił źle. Zły duch go opętał. Pan Jezus został przyjacielem ludzi, celników, grzeszników. Źle. Wszystko źle. Wszystko źle. I wiecie, dzisiaj medytując tę Ewangelię, tak sobie pomyślałem i zadam wam pytanie. Gdybyśmy mieli sobie wyobrazić w mojej dłoni szklankę do połowy napełnioną wodą, to szklanka jest do połowy pusta czy do połowy pełna? Jesteście optymistami czy pesymistami? Takie mi pytanie zostało w głowie po tej Ewangelii. Czy ja w życiu za dużo nie narzekam? Czy ja nie jestem taki jak te dzieci? Wszystko źle. Nie, źle. Źle. Czy ja nie jestem takim pesymistą, który widzi tylko złe rzeczy w szeregu wielu mnóstwa dobrych rzeczy? Drogi bracie i siostro, Chciałbym, abyś dzisiaj po wysłuchaniu Ewangelii Pana Jezusa pomyślał sobie o tym, że wiele jest dobrych rzeczy, wspaniałych rzeczy, które uczynił Pan Bóg. Wiele jest dróg, którymi Pan Bóg nas kieruje, których nie rozumiemy, a które są dobre i wspaniałe. Wiele jest rzeczy, których jeszcze nie rozumiemy, o których dopiero w czasie przyjdzie nam zrozumieć, a które są dobre i wspaniałe i piękne, a może my dzisiaj je krytykujemy. Być może krytykujemy działania Pana Boga w naszym życiu. Nie wiem, może ich nie rozumiemy. A może jesteśmy jak te dzieci, które na wszystko mówią nie. Drogi wiecie, siostro, chciałbym, żebyśmy dzisiaj stali się bardziej radośni, życzliwi, miłosierni, sympatyczni, dobrzy, jeden dla drugiego. Żebyśmy spojrzeli na ten świat, na drugiego człowieka, być może i na siebie, z miłością, z dobrocią. I myślę, że tak jak patrzy na nas Pan Bóg, pomimo tego, że zachowujemy się jak te dzieci. Nie. To chciałbym, żebyśmy patrzyli tak, jak patrzy na nas Pan Bóg, jak na swoje kochane dzieci. Amen.
1: Ku Jezusowi, przyjacielowi człowieka, skierujmy nasze pokorne prośby.

0: Módlmy się za papieża Leona XIV, aby go Pan Bóg od wszelkich nieszczęść zachować raczył. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za przywódców narodów, aby szanowali przekonania swoich obywateli. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za prześladowanych z powodu wiary, aby z łaską Bożą wytrwali przy prawdzie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za zmarłych, aby mieli udział w chwale męczenników. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za nas samych, aby Pan Bóg swoją łaską wspomagał nasze słabości. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w tych wszystkich intencjach, które pragniemy przedstawiać Bogu w czasie tej mszy świętej. Intencjach szczegółowych, szczególnie o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Julii Reczek, 27. rocznicę urodzin. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Edyty, w dniu imienin jej męża, a także naszych bliskich zmarłych, Adama Malinowskiego, duszę czyśćcową. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem, prosimy Cię, wspomóż nas swoją łaską w wiernej służbie Tobie i Kościołowi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętych Korneliusza i Cypriana ukazałeś cuda swojej łaski. Oni bowiem naśladując Chrystusa, przelali krew ku Twojej chwale. Ty sprawia, że moc słabości się doskonali i umacnia słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Nożem źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za

Podobnie powieczę, że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Chwała. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służeni. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem pomocniczym Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi męczennikami Korneliuszem i Cyprianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełne nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potem
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

Baranek Boży, który gładzi grzech świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, udziel nam ducha męstwa, abyśmy za przykładem świętych męczenników Korneliusza i Cypriana świadczyli o prawdzie Ewangelii przez Chrystusa, Pana naszego. Modlitwa w intencji misji świętych, które będziemy przeżywali w naszej parafii, naszym sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Panie Jezu Chryste, te pragnie zbawienia każdego człowieka, polecamy Ci misje święte w naszej parafii. Nie będzie to czas łaski i błogosławieństwa, pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei. Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje słowo. Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia. Rodzinom dar pojednania i miłości. Młodzieży chrześcijańskiej entuzjazm i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Poślij nas do każdego, kto potrzebuje Twego miłosierdzia, by powstać z grzechu do nowego życia. Duchu Świętym, bądź światłem i natchnieniem dla wszystkich parafian i misjonarzy, którzy do nas przybędą. Maryjo, Matko Boża, Święty Józefie, Święty Janie Pawle II, Święta Siostro Faustyno, Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, wszyscy święci i święte Boże. Po błogosławieństwie serdecznie zapraszam wspólnota odnowy w Duchu Świętym, źródło życia, na wspólne spotkanie do dobrodziejni, a na dzisiejszy wieczór niech Pan Bóg nam błogosławi. Pan z Wami. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Tak, na antenie Radio Nadzieja prezentuje się grupa U2 Street of Dreams. Za nieco ponad kwadrans będzie godzina 19. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy dziś w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Jutro tradycyjnie, nie w godzinach wieczornych, ale w godzinach porannych, transmisja eucharystyjnej w Radiu Nadzieja. O 6.30 przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Mazowieckiej i stamtąd transmisję przeprowadzimy. No a póki co mamy jeszcze środowy wieczór. Powiedzmy o pewnym wydarzeniu, które dziś w Łomży się odbywa. Występy muzyczne, strefa gastronomiczna, bezpłatne badania profilaktyczne oraz dyskoteka na Starym Rynku w Łomży. Dziś seniorada, impreza rozpoczęła się o 13:00 od występów m.in. grupy Dziennego Domu Senior Plus i zespołu wokalnego Srebrni z klubu Senior Plus. Występom i zabawie towarzyszyły też stoiska profilaktyczne, na których można było zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi, słuch oraz wzrok. Niektórzy uczestnicy tegorocznej seniorady byli na niej po raz pierwszy, ale jak mówią reporterowi Radia Nadzieja, nie ostatni.
1: Danusia jest po raz pierwszy, a ja jestem co roku.
2: To dlaczego co roku?
1: Bo lubię tu przychodzić. Jest to fajne towarzystwo, dobra muzyka. No i spotkanie z koleżankami, z którymi kiedyś pracowały się, wyjeżdżały się na wycieczki. I bardzo miła atmosfera, a tym bardziej, że dzisiaj piękna pogoda. Super, super, nie? Bardzo ładnie. Danusię namówiłam, bo Danusia pierwszy raz.
3: Bo ja nigdy nie mam czasu, no ale dzisiaj znalazłam, przyjechałam, zobaczyłam, no i jestem super zadowolona.
2: To pierwszy, ale...
3: Nie ostatni, na pewno.
4: Jednak seniorzy to są fajni ludzie. Fajnie się bawią, są weseli.
5: Ja po raz pierwszy, ale dzisiaj jest piękna pogoda. To nawet, żeby przyjść na spacer, popatrzeć, posłuchać takich piosenek z mojej młodości.
2: Po raz pierwszy, ale czy ostatni?
5: No chyba już nie. Już teraz będę przechodziła.
0: Jeśli chodzi o kontynuację...

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Życie jest piękne. Skubas, byliśmy w Łomży, tam w ramach seniorady jeszcze do 20 w Hali Kultury dyskoteka. No a teraz Ostrołęka, najlepsi uczniowie docenieni podczas 19 samorządowej gali. Uczniowskie odebrali dyplom oraz stypendia przyznane im za wyróżniające średnie ocen, osiągnięcia sportowe i artystyczne, a także świetne wyniki egzaminu ósmoklasisty lub matury. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski podkreślał, że miastu zależy na docenianiu najlepszych uczniów i absolwentów ostrołęckich szkół.
1: Samorządowa gala uczniowska, czyli taka gala podsumowująca rok ciężkiej pracy uczniów ostrołęckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nagradzamy uczniów nie tylko za wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturalny, ale nagradzamy również uczniów za bardzo wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportowe, bo to jednak jest rok ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeń i poświęceń i my jako miasto Ostrołęka nagradzamy właśnie takich uczniów. Też na pewno nie jest to łatwy sukces, bo on wymaga wielu wyrzeczeń i my doceniamy takich uczniów, którzy właśnie te wysokie wyniki osiągają.
0: Pytaliśmy stypendystów, co oznacza dla nich fakt, że znaleźli się wśród najlepszych w mieście.
2: To jest zarówno wyraz wsparcia, jak i motywacji.
3: Symbol, że miasto mnie docenia, ale też motywacja do dalszej nauki. Czuję, że to, co robię, po prostu ma jakiś sens.
4: Dla mnie to jest wyróżnienie, że zostaliśmy docenieni, bo to tak rzadko się zdarza, żeby uczniowie zostali docenieni według mnie, a jednak tu od pana prezydenta, od Urzędu Miasta jest takie wyróżnienie. Że to jest takie, że pamiętają o nas, że tak mogę w ogóle powiedzieć.
5: Tak, ja uważam, że jest to przede wszystkim motywujące. Dzięki temu mamy motywację do dalszej nauki, do pracy.
4: To nam pokazuje, że nie marnujemy tej nauki, że nie uczymy się bez sensu, tylko jest to, jak kolega powiedział, motywacja.
6: Zdecydowanie motywacja.
7: Przez cały rok trochę nauka jest niewdzięczna w pewien sposób, ale w takich momentach się odzyskuje tą całą chęć i buduje to w ogóle człowieka.
0: Dodajmy, że łącznie stypendia w tym roku otrzymało 361 uczniów, co jest rekordem.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Piotr Kupicha, Marcin Czerwiński. Dwie, prawie trzy minuty już po godzinie 19:00. To jest środowy wieczór z radiem Nadzieja, jak uniknąć powrotu wojny w Libanie. Na to pytanie dziś będą próbowali odpowiedzieć uczestnicy Międzynarodowej Narady w Paryżu. Niespełna trzy miesiące po zawieszeniu broni sytuacja w Libanie pozostaje niestabilna. Wspierani przez Iran bojownicy Hezbollahu wykazują wzmożoną aktywność, to z kolei skłania Izrael do utrzymywania swoich wojsk na południu kraju. Oprócz przywódców Libanu i Jordanii, prezydent Francji Emmanuel Macron przyjmuje także wysokich rangów wojskowych, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady i Hiszpanii. Spotkanie ma pozwolić ocenić potrzeby libańskiej armii, która na razie jest zbyt słaba, by odzyskać pełną kontrolę nad terytorium kraju. Priorytetem jest proces rozbrajania Hezbollahu, przewidziany w porozumieniu o zawieszeniu broni, które postępuje jednak powoli. Francja chce wesprzeć libańską armię między innymi sprzętem, uzbrojeniem, amunicją, środkami obserwacji, a także szkoleniami. Paryż planuje również międzynarodową konferencję w tej sprawie. Francja chce także zachęcić swoich sojuszników do utrzymania kontyngentu w Libanie po zakończeniu pokojowej misji ONZ pod koniec tego roku. Nad sekwaną działania Pałacu Elizejskiego postrzegane są jako próba zachowania wpływów na Bliskim Wschodzie, gdzie jego rola jest coraz bardziej ograniczana. Zarówno przez Izrael, jak i Stany Zjednoczone. Pozostajemy na półce z polską muzyką. Tym razem inny duet, Kasia Kowalska, Sanach. Posłuchajmy.

Invisible, YouTube na antenie Radia Nadzieja. Po raz kolejny tego wieczoru, 12 minut po 19. Litwa ma przygotowany szczegółowy plan ewakuacji ludności na wypadek zagrożenia militarnego lub poważnego kryzysu. Jeden z trzech głównych kierunków ewakuacji mieszkańców Wilna prowadzi w stronę granicy z Polską. Władze województwa podlaskiego pracują nad przygotowaniem regionu do roli korytarza tranzytowego dla mieszkańców państw bałtyckich. Litewski plan zakłada, że w przypadku zagrożenia sposób i kolejność ewakuacji mają zależeć przede wszystkim od miejsca i skali zagrożenia. Osoby posiadające własny samochód będą mogły wyjeżdżać wyznaczonymi trasami. Transport dla pozostałych mają organizować samorządy. Wilno, które leży około 30 km od granicy z Białorusią, przed rokiem przedstawiło zaktualizowany plan. Jednym z kierunków ewakuacji ze stolicy ma być Polska, mówił Polskiemu Radiu szef Departamentu Obrony Cywilnej w wileńskim magistracie Żygi Mantas Solowiawas. Pozostałe kierunki prowadzą na północ w stronę Poniewierza i Szawli oraz na zachód w stronę Kowna i Kłajpedy. Ewakuacja powinna się rozpocząć przed wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia. Mieszkańcy Wilna nie powinni zakładać, że podczas ostrzału będą uciekać z miasta którąś z tras ewakuacyjnych, mówił Solowiawas. Jak dodał, w takim przypadku trzeba ukryć się w miejscach schronienia. Jednym z powodów przygotowywania tego planu było to, aby mieszkańcy zaczęli oswajać się z myślą, że powinien to być proces kontrolowany. Jeśli dopuścimy do chaosu, całość będzie znacznie trudniejsza, zaznaczył specjalista. Decyzja o ewakuacji miasta lub jego części może podjąć mera w przypadku zagrożenia na większą skalę, również rząd. Decyzja o włączeniu Podlasia w system ewakuacji państw bałtyckich to bezpośrednia reakcja MSWiA na trwający od lat konflikt zbrojny za wschodnią granicą Polski i realne ryzyko eskalacji. Prace nad planami awaryjnymi zaangażowane są wszystkie samorządy w województwie podlaskim. Grupa Loka już teraz na antenie Radia Nadzieja.

Francuskie media informują o zgrzytach między Watykanem a Pałacem Elizejskim w związku ze zbliżającą się wizytą papieża we Francji. Leon XIV miał odrzucić kilka próśb prezydenta Emmanuela Macron dotyczących m.in. wspólnego zwiedzania katedry Notre Dame oraz udziału w państwowej kolacji. Głowa kościoła odwiedzi Francję w przyszłym tygodniu. Paryż wyobrażał sobie wizytę państwową. Watykan planuje podróż apostolską. Tak różnicę stanowisk podsumowuje katolicki dziennik La Croix, który ujawnił sprawę. Według gazety prezydent Francji zabiegał o zorganizowanie wspólnego 10-minutowego zwiedzania katedry Notre Dame, ale Watykan odmówił. Ojciec Święty planuje tam jedynie odprawić nieszpory. Watykan miał również odrzucić kilka elementów protokołu proponowanego przez Pałac Elizejski, które zazwyczaj towarzyszą państwowym wizytom. Nie będzie więc oficjalnego powitania z udziałem Gwardii Republikańskiej podczas przylotu Ojca Świętego, państwowego przyjęcia w rezydencji prezydenta Francji, ani wręczania papieżowi Legii Honorowej. Oficjalnym powodem odmowy miał być napięty program wizyty oraz chęć skupienia się na spotkaniach z wiernymi w Watykanie. Mówi się jednak, że papież chciał w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec przyjętej niedawno we Francji ustawy legalizującej dostęp do eutanazji. Leon XIV miał także obawiać się, że francuski prezydent zdominuje jego wizytę. Podobne obawy miały w przeszłości skłonić jego poprzednika, papieża Franciszka, do unikania wizyt we Francji. W tym miejscu polecam Państwu aktualności Radia Watykańskiego. No i w nich więcej o tej sprawie aktualności w programie Radia Nadzieja. 10 minut po godzinie 22.00.

0: wszystko, czego chciałem. Kacperczyk, Mrozu, 19.30 na naszych zegarkach. To jest Radio Nadzieja. W środę 87-letni mężczyzna zgubił się w lesie na terenie gminy Zbójna. Mężczyzna nie wiedział, jak wrócić do domu i opadał z sił. Z pomocą przyszli mu łomżyńscy policjanci. O zaginięciu seniora poinformowała wczoraj około godziny 21.30 jego sąsiadka. Wcześniej 87-latek zadzwonił do jej męża i powiedział, że potrzebuje pomocy. O szczegółach zdarzenia Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
1: Dzwoniąca kobieta poinformowała policjanta, że jej sąsiad najprawdopodobniej zgubił się w lesie. Kobieta dodała też, że senior ma przy sobie telefon komórkowy, który cały czas jest aktywny. Na szczęście dyżurnemu udało się skontaktować z zagubionym, który powiedział, że nie ma siły iść i widzi tylko las i linię wysokiego napięcia. Dyżurny uspokoił go i polecił 87-latkowi pozostać tam, gdzie się obecnie znajduje. Na miejsce niezwłocznie wysłano policjantów. Funkcjonariusze sprawdzali teren za pomocą specjalistycznych sprzętu z termowizją oraz przeczesywali las pieszo.
0: Policjanci apelują, by na grzybobranie zabierać naładowany telefon i uprzedzać bliskich o planowanej trasie oraz godzinie powrotu. Phil, później Ania Dąbrowska na antenie Radia Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Ania Dąbrowska, na antenie Radio Nadzieja, 19.38. Za chwilę sięgniemy na bułkę z muzyką zagraniczną. Bradley Cooper, Lady Gaga, no ale póki muzyka u nas, to jeszcze powiedzmy o tym, że droga z Jedwabnego do Mocarzy, odcinek w Starych Duchnach w gminie Śniadowo, czy w Kuleszce w gminie Miastkowo, to tylko niektóre fragmenty dróg powiatowych, na których modernizację powiat łomżyński podpisał umowy w ostatnich tygodniach. Starosta łomżyński Lech Szabłowski mówił na antenie Radia Nadzieja, że tego typu remonty są realizowane we współpracy z poszczególnymi gminami.
1: Musimy w to inwestować i to robimy. Kolejny rok działa u nas tak zwany Powiatowy Fundusz Remontowy. Chciałbym podziękować i Radzie Powiatu Łomżyńskiego, że zaakceptowała moją propozycję dotyczącą przeznaczenia środków finansowych na remonty dróg, ale chcę podziękować również włodarzom gmin poszczególnych z terenu naszego powiatu, że chcą w tym uczestniczyć. W swoich budżetach udaje im się znaleźć środki finansowe i dzięki tym działaniom mamy na dzień dzisiejszy już jakby przygotowane, podpisane, niektóre wykonane, już 7 kilometrów przebudowanych dróg w tym roku.
0: Remonty są finansowane z budżetów zarówno powiatu, jak i gmin.
1: Tamte proporcje różnie wyglądają. Generalnie założenie jest takie, że po 50% w niektórych przypadkach gminy zakładają więcej, w innych my dokładamy trochę więcej. No to w zależności od sytuacji finansowej gminy, na ile gminę stać. Poza tym no też musimy te zakresy dobierać do potrzeb, tak? Bo te zakresy tutaj robót są różnie takie, od pół kilometra czy mniej niż pół kilometra do jednego kilometra, no bo akurat takie zadanie w tym miejscu należałoby wykonać. W związku z tym no musimy też tutaj być trochę elastyczni, ale wszędzie są te porozumienia z gminami podpisywane i te prace są realizowane.
0: Powiat chce także modernizować dłuższe odcinki dróg, dlatego starostwo złożyło już do wojewody podlaskiego 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach przyszłorocznego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kolejna wersja rządowej ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych może zostać zawetowana przez prezydenta. Podatek ma pokryć część kosztów związanych z programem ceny paliwa niżej.

0: Na nią przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem, wiedząc, jakie są wątpliwości pana prezydenta.
1: Premier Donald Tusk zadeklarował, że jeśli prezydent podpisze nową wersję ustawy, to rząd przywróci mechanizmy osłonowe na stacjach paliw. Dla przykładu nadzwyczajne zyski Orlenu w pierwszym półroczu 2026 roku sięgnęły 10 miliardów złotych. Sejm zagłosuje nad projektem ustawy na trwającym do piątku posiedzeniu. Gipsy Go, For Money, ostatni dzień lata. 11 minut brakuje do godziny 20:00 i ten środowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja.

0: I Just Might śpiewa Bruno Mars. 5 minut do godziny 20 brakuje. Za chwilę Wiktoria Małsi, katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja. No ale wcześniej jeszcze spojrzymy troszkę w niebo, żeby sprawdzić aurę, która nam będzie towarzyszyć. Dziś możliwe burze, w nocy opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi zjawiskami, szczególnie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, części Śląska i Wielkopolski, mówi dyżurny synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
1: Miejscami także pojawią się burze, głównie na południowym zachodzie, z sumą opadów do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru, które nie powinny przekraczać 65 km na godzinę. Na to zjawisko zostały już wydane ostrzeżenia meteorologiczne właśnie przed burzami do wieczora.
0: W nocy opady deszczu będą występować niemal w całym kraju.
1: Miejscami także pojawią się burze, które stopniowo powinny zanikać. Porywy wiatru w burzach nie powinny przekraczać 60-70 km na godzinę. Sporo popada na południowym zachodzie. Tam opady okresami mogą być o natężeniu umiarkowanym i silnym i prognozowana suma opadów miejscami jest do 30-35 litrów wody na metr kwadratowy i właśnie przed tymi silnymi opadami deszczu wystawione jest ostrzeżenie meteorologiczne na kilka powiatów Opolszczyzny oraz Śląska.
0: Jutro także prognozowana jest deszcz. Deszczowa aura, temperatura od 16 stopni na wschodzie do 21 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Kaja i grupa Pectus o 20. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W kościele w Polsce trwa tydzień wychowania. W tym roku obchodzony jest pod hasłem wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. W wychowaniu najważniejsza jest obecność, mówi siostra Agnieszka Chrapek, dyrektor szkoły katolickiej w Ząbkach.
2: W charyzmacie naszego zgromadzenia, księdza Markiewicza Michalickim, jest właśnie wychowanie przez obecność. My jesteśmy zgromadzeniem wychowawczym i obecność nauczycieli, obecność pracowników szkoły, obecność od rana aż do chwili, kiedy ostatnie dziecko odchodzi ze szkoły, jest wzorcem dla niego. Natomiast w wychowaniu religijnym, myślę, najważniejsze to jest to świadectwo.
1: Najważniejszym miejscem przekazu wiary jest rodzina, podkreśla siostra Chrapek.
2: Niewątpliwie rodzina. Uważam, że rodzice są pierwszymi, którzy przekazują dziecku wiarę na wszystkie sposoby, które tylko potrafią od samego początku jego istnienia i bycia na ziemi, ale rodziców bardzo obficie wspomaga szkoła.
1: Tydzień wychowania potrwa do 19 września.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Francja mobilizuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed wizytą papieża. Leon XIV rozpocznie ją za 9 dni. Będzie to pierwsza od 18 lat tak ważna wizyta głowy kościoła nad Sekwaną.
3: Dla francuskich służb będzie to największe wyzwanie od czasu letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Papież odwiedzi także Metz i Lourdes, ale to właśnie w centrum francuskiej stolicy skoncentrowane zostaną największe siły. Zmobilizowano około 15 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy oraz 2,5 tysiąca strażaków. Służby będą wspierane przez drony i systemy antydronowe, a także patrole konne. Wiele ulic w centrum Paryża zostanie wyłączonych z ruchu samochodowego, a na Sekwanie obowiązywać będzie zakaz żeglugi. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mają związek przede wszystkim ze spodziewanymi tłumami. Na msze na polach elizajskich zapisuje się ponad 8 tysięcy osób dziennie, a organizatorzy spodziewają się w sumie ponad 500 000 wiernych. Wypełnia się także stadion Stade de France. 80 tysięcy młodych ludzi ma przybyć na zaplanowane tam czuwanie. Nad Sekwaną mówi się, że tak dużego zainteresowania wizytą papieża nie było we Francji od czasów pielgrzymek świętego Jana Pawła II.
1: Relacjonował Stefan Folzer.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Działa 7 dni w tygodniu, 18 godzin na dobę. Pogotowie duchowe to możliwość rozmowy z księdzem dla osób, które potrzebują wsparcia, przeżywają kryzys lub szukają odpowiedzi na pytania dotyczące wiary. Wystarczy zadzwonić, by po drugiej stronie usłyszeć kogoś gotowego do wysłuchania. O inicjatywie mówi ksiądz Robert Clemens z Pogotowia Duchowego.
4: Pogotowie Duchowe jest miejscem w przestrzeni chyba telefonicznej, w którym można porozmawiać o różnych życiowych sprawach. Z księdzem, bo to jest istotne. Sprawy są naprawdę, spektrum jest wszelakie. Od pytania, czy dzisiaj jest piątkowy post obowiązuje, czy nie, albo czy trzeba iść w to święto do kościoła, aż po takie sprawy, które są naprawdę bardzo, bardzo głębokie. I duchowo, ale też życiowo. To ludzie dzwonią z tym, co stanowi codzienność ich życia, z czym sobie potrafią albo nie potrafią poradzić.
1: Inicjatorem i pomysłodawcą Pogotowie Duchowego jest krakowski kapucyn ojciec Benedykt Pączka. Infolinia działa już od 2012 roku, dodaje ksiądz Robert Clemens.
4: Pomysł tego pogotowia, który zrodził się w sercu ojca kapucyna, wziął się z tego, że zadzwonił do niego młody człowiek, który powiedział, że chce, że ma myśli samobójcze. No i ojciec Benedykt Pączka zaczął z nim rozmawiać. Rozmawiali długo. Efekt był taki, że ten młody człowiek spotkał się z ojcem. Oczywiście te myśli udało się jakoś rozgonić, ale wtedy właśnie zrodził się taki pomysł, żeby ksiądz był dostępny niemalże, kiedyś to tak było, 24 godziny na dobę. Pomysł pogotowia, żeby zawsze można było zadzwonić do jakiegoś księdza i z księdzem porozmawiać.
1: Z pogotowia duchowego może skorzystać każdy, kto potrzebuje rozmowy. Kontakt do dyżurujących księży można znaleźć na stronie pogotowieduchowe.pl.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: bycie tu.
1: Na antenie Radia Nadzieja, Igo, Bruce. 14 minut po 20 pod hasłem Nie odbieraj sobie głosu w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zainaugurowano kampanię społeczną dotyczącą raka głowy i szyi. Za większość nowotworów w tej lokalizacji odpowiada zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, któremu można zapobiegać poprzez szczepienia przeciw HPV, mówi Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Posłuchajmy.
2: To jest przedmiotem naszej kampanii w tej chwili, aby uświadomić, że tak samo zagrożeni chorobami HPV zależnymi są chłopcy, jak i dziewczęta, mężczyźni, jak i kobiety. I w obu tych grupach powinniśmy realizować szczepienia jak największą skalę, również niezależnie od wieku.
1: Objawy nowotworów głowy i szyi przypominają przeziębienie i są często bagatelizowane, podkreśla otolaryngolog profesor Karolina Dżaman.
3: Najczęściej to jest albo chrypa, albo ból gardła, czasem zaburzenia przełykania. Mogą być to również jednostronna niedrożność nosa, wszelkie owrzodzenia na skórze głowy. A takim głównym objawem, na który zwracamy uwagę, jest każdy guz w zakresie szyi i głowy, bo jest to bardzo niepokojący objaw.
1: Od 21 do 25 września w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w wybranych klinikach w Polsce będzie można zapisać się na badania profilaktyczne. Kampanię Nie odbieraj sobie głosu przygotował Główny Inspektorat Sanitarny razem z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Narodowym Instytutem Onkologii. Jacek Dowódzki, przyjaciele, już teraz, jeśli chodzi o muzyczną playlistę Radia Nadzieja. No i ten utwór wprowadzi nas już za chwilę w modlitwę różańcową, która o 20.20 u nas. I jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się do modlitwy na antenie, to podaję numery telefonów do studia. Dwa bardzo podobne numery, 512-123-502 albo 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Podczas naszej dzisiejszej modlitwy różańcowej będziemy rozważać tajemnicę światła. Całym sercem wierzymy we wstawiennictwo Matki Najświętszej, dlatego z ufnością modlimy się, aby prosić Maryję o orędownictwo u Boga w ważnych dla nas sprawach. W tajemnicach światła polecać będziemy Bogu sprawę trzeźwości w naszej ojczyźnie. Polecajmy więc kierujących naszą ojczyzną, aby zatroskani o jej dobro czynili wszystko, co służy trzeźwości Polaków. Prośmy o mądrość i Boże światło dla nich. Polecajmy również rodziny, aby były trzeźwe. Polecajmy osoby, które złożyły przysięgę abstynencji, te, które próbują wrócić do abstynencji, do trzeźwości, ale również polecamy osoby zagubione, które jeszcze nie odnalazły drogi do Boga, o łaskę nawrócenia dla nich. Polecamy dzieci i młodzież, aby z radością wypełniały przyrzeczenia złożone podczas pierwszej komunii świętej. Polecamy wszystkich chorych, cierpiących, wszystkie intencje radiosłuchaczy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Podczas chrztu w Jordanie Bóg Ojciec wskazał na Jezusa, To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Podczas Chrztu Świętego stajemy się umiłowanymi dziećmi Boga. On mówi do nas: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Maryjo, Twój Syn poucza nas, że człowiek prawdziwie wolny kroczy drogą świętości. Prosimy Cię, wprowadź wszystkich, którzy zagubili swoją tożsamość dzieci Bożych, na właściwą drogę, drogę świętości.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Objawienie Pana Jezusa podczas cudu w Kanie Galilejskiej. Maryjo, dzień przyjęcia sakramentu małżeństwa to wielka uroczysta chwila dla małżonków. Ty ze swoim synem jako zaproszeni goście uczestniczyliście w weselu w Kanie Galilejskiej. Jako pośredniczka łask wypraszasz dary doczesne i duchowe dla małżonków będących w potrzebie. Stawiasz im jednak jeden zasadniczy warunek. Uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam mój syn. Maryjo, spraw, aby rodziny rozbite, cierpiące z powodu nadużywania alkoholu przez małżonków, doświadczyły twojego macierzyńskiego wstawiennictwa i powróciły na drogę Bożych przykazań.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łatki pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: dzisiejszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta.

0: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Modliła się Teresa z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jezus Chrystus, głosząc prawdę o Królestwie Bożym, leczył wszelkie ludzkie choroby i słabości. Odpuszczał grzechy i wzywał do nawrócenia. Maryjo, spraw, aby nasi bliźni, doznający łaski uzdrowienia z choroby alkoholowej lub też z innego uzależnienia, uważnie wsłuchiwali się w Słowo Boże i trwali w ciągłej pracy nad sobą.
4: Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Przemienienie Jezusa na górze Tabor jest dla nas wierzących znakiem nadziei na przemianę nas samych na wzór naszego Zbawiciela. Maryjo, dopomóż nam, aby dokonała się przemiana naszych oczu, które wreszcie będą dostrzegały Bożą opatrzność. Naszego serca, by było wrażliwe na miłość Bożą, naszych oczu, by usłyszały Boże Słowo.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Tvoj amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: i amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

0: Przejamen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: zasłynął modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z Mężu, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem.
2: Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Maryjo, spraw, by trzeźwiejący alkoholicy, korzystając z pomocy psychologów i terapeutów, nie zapomnieli, że uzdrowienie ciała i psychiki nie może być oderwane od uzdrowienia ducha. Do tego zaś prowadzi częste korzystanie z sakramentu spowiedzi świętej i Eucharystii.
0: Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęcia,

0: do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: swojego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Twoją obronę ucieka mi się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Życzę błogosławionej nocy i szczęść Boże.
2: Bóg zapłać Pani i szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radiosłuchaczy, a w studio modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
3: Ewa, Cecylia.
2: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.

Zespół Klerycki, Fioretti, utwór Otwarte Drzwi. Prawie 21 na naszych zegarkach, a to oznacza, że kontynuujemy naszą modlitwę za wstawiennicę Matki Bożej. Teraz będziemy modlić się apelem jasnogórskim i na koniec tego środowego dnia zachęcam, wyśpiewajmy Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz Boga i dlatego stanowimy jedną rodzinę, przypomniał papież na audiencji ogólnej. Leon XIV prosi o modlitwę za polską młodzież, aby nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Stolica Apostolska przypomina o aktualności soborowej deklaracji Nostra Aetate. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Kontynuując rozważania o dokumentach Soboru Watykańskiego II, Leon XIV skupił się w dzisiejszej katechezie środowej na drugim rozdziale Konstytucji Gaudium et Spes. Przypomina ona, że Bóg chciał, aby ludzie stanowili jedną rodzinę i traktowali się nawzajem w duchu braterstwa.
2: Wizja ludzkości jako wspólnoty osób jest cennym dziedzictwem, które pozostawił nam Sobór Watykański II. Pomaga ona każdemu z nas dokonywać rozeznania osobistego i wspólnotowego, aby odpowiedzialnie oceniać współczesne projekty społeczne i polityczne w świetle kryteriów godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej oraz wolnego uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od zaangażowania każdego z nas we współpracę z Bogiem i z braćmi na rzecz budowania bardziej ludzkiego świata.
1: W słowie do Polaków papież zwrócił się do uczestników zakończonej wczoraj pielgrzymki po śladach świętego Stanisława Kostki. Przemierzyła ona szlak, po którym święty patron polskiej młodzieży uchodził z Wiednia do Rzymu, by wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie pielgrzymów i seminarzystów diecezji płockiej z ich biskupem, którzy przeszli drogą świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dillingę do Rzymu. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Aloizem Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przez wstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Wszystkim wam błogosławię.
1: Pomysłodawcą pielgrzymki był biskup płocki Szymon Stułkowski. Dziś na audiencji podzielił się tym doświadczeniem z Ojcem Świętym.
3: Bardzo się cieszę, że Ojciec Święty rozpoczął naszą pielgrzymkę, no i że mogliśmy zakończyć też spotkaniem z Nim, gdzie mogłem też Ojcu Świętemu taką krótką relację zdać o tym, że przeszliśmy, że modliliśmy się w tych intencjach powołaniowych, ale też za Niego, za Kościół, za wiele spraw, którymi dzisiaj też papież żyje. Mam wrażenie, że odkrywam taką przyjaźń ze świętym Stanisławem Kostką. Znam go od dawna, ale przez tę pielgrzymkę cały lukier, który był na jego postaci, już opadł i ukazuje mi się on jako niesamowity wojownik. Wojownik o Bożą sprawę, wojownik o swoje życie, wojownik o swoje powołanie, konsekwentnie idący za tym, co odpowiada Pan Bóg.
1: Stolica Apostolska wydała dokument na temat soborowej deklaracji Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Został on przygotowany przez trzy dykasterie: nauki wiary, do spraw popierania jedności chrześcijan oraz dialogu międzyreligijnego. Ponawiają one wezwanie do przeciwstawiania się fundamentalizmowi i ekstremizmowi, ochrony wolności religijnej i współistnienia opartego na braterstwie.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj Piotr Dryka, prezes klubu sportowego Śniadowo. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam naszych słuchaczy, telewidzów.
2: Witamy serdecznie. Panie prezesie, niewielka gmina, a sportowe ambicje na dwóch frontach, piłkarskim i siatkarskim. Skąd w Śniadowie energia do rozwijania obu tych dyscyplin?
3: No, odkąd pamiętam, jak sam jeszcze byłem zawodnikiem, no to było bardzo, bardzo duże zainteresowanie w naszej gminie sportem, szczególnie piłką nożną. Od 4 lat to się zmieniło, bo mamy to siatkówkę, ale to zawsze nasza gmina Śniadowo stała prężnie pod względem sportu. I stąd od 2003 roku powstał ten klub i prężnie on się rozwija. Dowodem jest właśnie powstanie tej drugiej sekcji siatkówki, która już będzie 4. sezon z nami.
2: Czyli ta potrzeba tych emocji sportowych jest ogromna.
3: Tak,
2: w Śniadowie.
3: Jak najbardziej, jak najbardziej.
2: Skupmy się na piłce nożnej, bo to pana oczko w głowie, można powiedzieć.
3: Można tak powiedzieć, tak.
2: Przypomnijmy, że drużyna ze Śniadowa występuje w 4. lidze. To również sukces?
3: Oczywiście. Tak nieskromnie powiem, że są tylko dwie drużyny pochodzące z wioski na poziomie 4. ligi. To jest Śniadowo i z tego co wiem Krypnianka Krypno. Wszystkie inne drużyny, które występują na poziomie tej 4. ligi, to są zespoły z dużych miast. Z Grajewa, z Wysokiego Mazowsza, może nie z dużych, ale znacznie większych niż nasze małe, skromne Śniadowo. I udaje nam się to już piąty sezon z rzędu utrzymać w tej elitarnej grupie czwartoligowych zespołów, bo to jest, może nie wszyscy wiedzą, ale 4. liga to jest najwyższy poziom rozgrywkowy na województwie podlaskim. Już później 3. liga to już jest poziom centralny. No i to udaje nam się
2: utrzymać na tym poziomie. Tak, sprawdziłam to, ten początek sezonu nie jest łatwy. No, jest to, dużo trudności.
3: To prawda. Zaczęło się nie za ciekawie, ale wynika to z tego, że nasza drużyna seniorska jest bardzo odmłodzona. Jest dużo nowych, młodych zawodników. To są zawodnicy rocznik 2007, 2008. To są młodzi chłopacy. No i potrzeba czasu.
2: Oni muszą się też zaklimatyzować, tak?
3: Dokładnie. Większość z nich nie grała na takim wysokim poziomie. No i jak we wszystkim, tak samo i w sporcie, w piłce nożnej potrzeba do tego czasu. Pracujemy nad tym, żeby do tych młodych zawodników dokoptować doświadczonych, bo jest jeszcze taka możliwość w trakcie sezonu, bo zawodników wolnych, którzy tam nie grali przez okres 12 miesięcy, można do tej drużyny dokoptować, żeby no po prostu tą młodzież wesprzeć zawodnikami doświadczonymi.
2: Czyli w tym momencie poszukujecie takich
3: zawodników?
2: Tak.
3: Jesteśmy sztab szkoleniowy, trener, cały czas szukamy takich zawodników. Cały czas jesteśmy jakby na telefonach i szukamy. Udaje nam się.
2: Udaje się, chciałam zapytać.
3: Tak. W najbliższych dniach znów dołączy do nas dwóch zawodników doświadczonych. Nie chcę zdradzać szczegółów, jeden to będzie najprawdopodobniej obcokrajowiec. No i jak to mówię, piłka w grze. Nie ma się co przejmować tym początkiem, wygląda to, ale będziemy robić na pewno wszystko, żebym za rok mógł powiedzieć, że jesteśmy 6. sezon w 4. lidze i mam nadzieję, że to nam się uda.
2: Czyli na te szczegóły, na tych zawodników musimy jeszcze trochę poczekać.
3: Tak, tak.
2: Bo to też pewnie nie taka łatwa sprawa, jakieś dopięcie szczegółów.
3: Tak, nie łatwa sprawa, bo okienko transferowe zamknęło się 9 września i automatycznie zawęziła się ilość tych zawodników, bo ci, co gdzieś grali, no to już transfery, już jest za późno na transfery. Szukamy wolnych zawodników z doświadczeniem, którzy grali gdzieś w ligach, czy to czwartoligowych, czy na wyższym poziomie.
2: A to kiedy macie czas, żeby tych zawodników znaleźć?
3: Zawodników wolnych możemy dokoptować cały do drużyny czas. W każdym momencie, tak.
2: A jak ocenia pan właśnie obecną sytuację, dyspozycję zespołu? Co daje powody do optymizmu, a co wymaga zdecydowanej poprawy być może?
3: No, optymizm, bo staram się być na każdym meczu, optymizmem napawa waleczność tych młodych chłopców, bo naprawdę zaangażowania nie można im odmówić w każdym meczu, nie odstawiają nogi, tylko brakuje, tak jak mówiłem, tego doświadczenia, tego cwaniactwa boiskowego, tego troszkę brakuje.
2: Jest za mało?
3: Za mało mhm. cwaniactwa, no bo no nie mieli kiedy nabyć tego cwaniactwa i stąd te wyniki. Musimy też wzmocnić defensywę naszej drużyny z zawodnikami bardziej doświadczonymi. No, bo młodzież próbuje, no, ale nie zawsze to wychodzi.
2: Ale brak tego doświadczenia. To jest dopiero początek, więc zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało.
3: Myślę, że będzie z meczu na mecz, z kolejki na kolejkę wyglądać to coraz lepiej.
2: Jeszcze lepiej. Musi być trudno, żeby później gdzieś tam wyżej się
3: wzbijać. To wtedy to lepiej to smakuje.
2: Tak. A ilu zawodników obecnie trenuje dziś w KS Śniadowo?
3: Mam dostęp do ekstranetu, także to wszystko, te transfery monitoruję. W tej chwili jest zarejestrowanych bodajże 22 albo 23 zawodników w czwartej lidze.
2: Jaki cel postawiliście sobie na ten sezon i czy te pierwsze spotkania coś w tych planach może zmieniły?
3: Znaczy, cel jest jeden, utrzymanie się w czwartej lidze. Na razie po tych porażkach pierwszych, jeden remis mamy, jeden punkt mamy na swoim koncie, z tego celu się nie wycofujemy. Jak najbardziej jesteśmy przy tym, żeby zostać w tej czwartej lidze i myślę, że to jest bardzo realne, bo układ... Po pierwszych kolejkach widzę układ tych drużyn jest taki, ta ich siła jest różna, że wystarczy kilka zwycięstw z drużynami z tej dolnej połówki i te utrzymanie może być zagwarantowane.
2: Także walczycie.
3: Walczymy, dopóki piłka w grze, jak to się mówi.
2: Tak, kibic widzi wynik spotkania, ale za nim stoi oczywiście cała organizacja. Jak dużym wyzwaniem są dla was transport, czy na przykład treningi?
3: Mhm. No, każda osoba w klubie jest za coś odpowiedzialna. Transport pod względem finansowym, czy organizacyjnym?
2: Tak, organizacyjnym i finansowym.
3: Organizacyjnym
2: też.
3: To za transport tak naprawdę odpowiada trener, który sam sobie zamawia busa, wiadomo z jakiej firmy, sam sobie to organizuje. Tak samo trenerzy grup młodzieżowych, bo też będziemy później pewnie o tym rozmawiać. Mamy też trzy grupy młodzieżowe w piłce nożnej i to organizują sami transport, czy tam wyżywienie tych zawodników. My tylko jako klub, zarząd musimy mieć środki na te transporty, wyżywienie, ale to organizują sami trenerzy. Bo no, jesteśmy małym klubem, tych ludzi nie ma aż tak wiele i to...
2: Trzeba sobie radzić.
3: To jest duża rola jest też trenerów w tej organizacji.
2: Rozmawialiśmy, panie prezesie, przed anteną, że tych młodych talentów w Śniadowie nie brakuje.
3: Tak, nie brakuje szczególnie w tych młodszych grupach młodzieżowych. Później już, jak dochodzimy tam do wieku ósmej klasy, już jest trochę ciężej, no bo jesteśmy małą miejscowością, tej młodzieży dużo nie ma, ale w tych młodszych rocznikach, tych 6-7-letnich do 12 roku życia, to mamy spore zainteresowanie wśród młodzieży. W tej chwili w tych grupach młodzieżowych trenuje około 50-60 dzieciaków. To jest naprawdę...
2: To patrząc na gminę Śniadowo, to jest
3: bardzo
2: duży
3: dużo.
2: Wynik.
3: Tak. Niektórzy z nich w wieku starszym, właśnie po osiągnięciu 15 roku życia, ci najlepsi, kontynuują swoją grę. Może nie u nas, bo już nie ma tej możliwości, bo nie ma tego zainteresowania, bo wiadomo, w wieku 15-16 lat ta młodzież raz, że idzie do szkoły, tutaj do Łomży, nie ma czasu
2: inne
3: na treningi.
2: Inne obowiązki.
3: Tak, mieszkają tutaj w Bursach. To i inne zainteresowania zmieniają się tej młodzieży naszej. I ciężko jest 11-osobowo drużynę kontynuować
2: utrzymać
3: w wieku trampkarza, tak,
2: składzie.
3: Czy w kategorii trampkarz. Ale część tych najbardziej ambitnych, zdolnych kontynuuje swoją grę tutaj w zaprzyjaźnionym ŁKS-ie Łomża i tam dalej szlifuje swoje umiejętności.
2: Czyli nie pozostawiają tych swoich pasji, ale dalej je rozwijają, ale w innych miejscach.
3: W innych miejscach, tak.
2: Tak, bo też regularnie prowadzicie nabór do szkółek piłkarskich.
3: Dokładnie tak. cały czas tych dzieciaków nam przybywa. Już myślimy o stworzeniu czwartej grupy młodzieżowej, bo szczególnie w tych rocznikach 2018, nawet i młodszych 20 w tym roku, zauważyłem, że jest duże zainteresowanie i myślę właśnie, żeby zorganizować dodatkowo jeszcze czwartą grupę i zgłosić ich do rozgrywek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. No, bo jak przychodzi grupy, jak robi się grupy duże, powyżej 20 osób, to już ciężko jest na tym zapanować. Trzeba to po prostu rozbić na mniejsze grupki i zatrudnić dodatkowego trenera, żeby to poprowadził. Także cieszy mnie to niezmiernie, bo tych, szczególnie tych maluchów, bardzo dużo się garnie do tej piłki nożnej.
2: I kiedy te nabory trwają?
3: Cały czas. Cały czas można dokoptować do danej grupy, do danego rocznika. Nie ma żadnych ograniczeń.
2: Czyli ci najmłodsi faktycznie chcą się rozwijać,
3: tak.
2: Chcą być sportowymi takimi zawodnikami.
3: Dokładnie tak, tak, tak. No, często widzą, przychodzą, te maluchy przychodzą na mecze seniorów i pewnie gdzieś w głowach mają jakieś takie marzenia.
2: Większe ambicje.
3: Tak, żeby
2: tak,
3: zagrać
2: marzenia.
3: Na tym dużym, z tego malutkiego boiska, z tych małych bramek przejść na duże boisko i grać w drużynach jednoosobowych.
2: Rozmawialiśmy już trochę o finansach i co dziś najbardziej właśnie obciąża budżet klubu?
3: No, budżet klubu najbardziej, takie sprawy bieżące, no a to, trochę tego jest. Jest dużo, znaczna część budżetu idzie na transporty tych drużyn, bo jest drużyna seniorska, tak jak wspomniałem, są trzy drużyny młodzieżowe. Jest drużyna siatkówki seniorów. Są tam dzieciaki także w siatkówce, które też jeżdżą na turnieje. To znaczna część idzie na transporty, na wynagrodzenia trenerów, idzie dużo pieniędzy. No, musimy, jak te dzieciaki rosną, sprzęt co roku zakupywać nowe stroje, sprzęt sportowy, piłki, utrzymanie boiska, nawożenie tego boiska. Robimy co roku, dbamy o to boisko, no można powiedzieć, że bardzo dbamy. Jest ta murawa, to jest naprawdę jedno z lepszych muraw czwartoligowych. Jak jeździ się po tych meczach, to rzadko gdzie można takie murawy w tych dużych ośrodkach. Jak najbardziej są murawy dobrej jakości, ale u nas murawa w Śniadowie stoi na najwyższym poziomie. No ale wiąże to się właśnie z kosztami, z nawożeniem. Co roku robimy piaskowanie, wertykulację, areację tego boiska. I dlatego to tak dobrze wygląda.
2: Więc to wszystko są takie bieżące potrzeby.
3: Tak, tak, tak. Wyżywienia zawodników, bo staramy się tym, czy seniorzek jeżdżą gdzieś w dalsze mecze, czy dzieciaki, to staramy się także zapewnić im wyżywienie podczas tych wyjazdowych meczów.
2: Czyli wszystko jest tak dopięte na ostatni guzik, za każdym razem.
3: Staramy się, żeby tak było.
2: Otrzymujecie również dofinansowania, między innymi ostatnio z budżetu województwa podlaskiego. I na co przeznaczycie te środki?
3: No to tak jak wspomniałem, na bieżące utrzymanie klubu, czyli na te wyjazdy, wynagrodzenia trenerów, utrzymanie boiska. No, nie chcę się powtarzać, ale na to, co wymieniłem.
2: Chciałam zapytać również o remont szatni, który trwa i jeszcze w tym roku zostanie zakończony. Długo czekaliście na ten moment?
3: Mhm. Tylko sprostować, bo to nie jest remont, tylko to jest nowa...
2: Nowy budynek, nowy dokładnie budynek. Tak, poprawiamy. Tak.
3: To nie jest remont, to jest nowy budynek. No powiem, czekaliśmy na to z utęsknieniem przez wiele, wiele lat na ten budynek. No i mogę powiedzieć, że w końcu chyba się doczekamy, bo termin realizacji tego przedsięwzięcia jest zaplanowany na koniec tego roku. Także na wiosnę, już na rundę wiosenną z tego obiektu będziemy w pełni korzystać i się nim cieszyć.
2: Widziałam wizualizację tego obiektu i jest naprawdę na takim wysokim poziomie.
3: Tak,
2: to nie
3: tak.
2: jest duży budynek.
3: To nie jest duży budynek, ale
2: z
3: wysokich pomieści, tak. O wysokich standardach znajduje się to, co jest potrzebne w takich szatniach dla drużyny piłkarskiej, czyli dwie szatnie, pomieszczenie takie gospodarcze, pomieszczenie dla sędziów i pomieszczenie takie biurowe dla zarządu klubu, żebyśmy mieli tam, bo też takiego swojego budynku do tej pory nie mieli, takiego miejsca, gdzie mogliśmy spotkać się, czy to zarząd nie było, to tam takie miejsce będzie dla zarządu do wszelkich spotkań wydzielone.
2: I na jakim etapie jest ta inwestycja? Co się zmieni?
3: Zmieni się dużo dla naszego klubu, nawet pod względem pozyskiwania nowych zawodników do drużyny seniorskiej, bo nie ukrywam, że nieraz było to jakoś przeszkodą i problemem. No bo nie każdy z tych zawodników, szczególnie młodych, w jakichś takich gorszych warunkach chciał się przebierać czy kąpać, no bo to było utrudnione, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Było to problemem, no bo ten stary budynek, to nasza szatnia, no to tam ogrzewanie było no na słabym poziomie, musieliśmy się tam dogrzewać. No i to było jakby czasami karto przetargowo właśnie, żeby pozyskać nowego zawodnika. No, nie będzie po prostu już takiego, chociaż to się zmieniło, jak Orliki powstały w 2012 roku, to gości przyjmujemy na Orlikach, a sami przebieramy się w tym pomieszczeniu gorszej jakości.
2: No, ale teraz będzie zdecydowanie lepiej, zdecydowanie łatwiej.
3: Tak.
2: Po nowych szatniach z pewnością przyjdzie czas na kolejne potrzeby. Gdy spojrzymy szerzej, co najbardziej wymaga dziś poprawy, żeby obie sekcje mogły się rozwijać? Jakie potrzeby są najpilniejsze?
3: Jeśli chodzi, no bo pod względem sportowym, no to my jesteśmy tutaj sztab, to sobie na pewno poradzimy. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to chcielibyśmy jeszcze to z władzami, już z władzami gminy musimy porozmawiać, ale jakieś tam wstępne deklaracje już padły, że poprawimy też nasze trybuny, miejsca siedzące na stadionie.
2: O kibiców też trzeba zadbać.
3: Oczywiście, tak. Kibice są bardzo ważni dla naszego klubu i dlatego ta infrastruktura dla nich też musi być poprawiona. Także chodzi o te krzesełka, żeby dołożyć tych miejsc siedzących do tego, co jest. No i przydałoby nam się jeszcze takie mocniejsze oświetlenie, żeby przeprowadzać. One istnieje w tej chwili w naszym klubie. Tylko nie spełnia jeszcze tych wszystkich norm, przy których można by było zagrać mecz w godzinach wieczornych, ligowy. Do treningów jak najbardziej to
2: wystarczająco.
3: Wystarczające jest, tak. Tylko byśmy dołożyli kilka lamp, żeby to oświetlenie było na wyższym standardzie i spełniało te normy.
2: Więc na ten moment to są takie najbardziej palące potrzeby?
3: Tak. Myślę, bo jeśli chodzi o siatkówkę, to myślę, mamy to halę sportową przy szkole podstawowej na ulicy Łobrzyńskiej. No i w tej chwili nam to wystarcza.
2: Wystarcza,
3: tak.
2: A co uznałby pan dziś za taki największy sukces całego KS Śniadowo? Co najlepiej pokazuje, że właśnie klub się rozwija?
3: Największym sukcesem to, że on od 2003 roku nieprzerwanie istnieje, bo z historii tutaj tej piłki lokalnej można łatwo zauważyć, że były kluby, które istniały tam, czy w Nowogrodzie, czy w Wiśnie. No teraz w ostatnich latach, nie powiem, bo nastąpiła reaktywacja tych klubów, ale one raz istniały, raz nie. Powstał klub w Miastkowie, właśnie w Wiśnie.
2: Ale tutaj nie było żadnej przerwy,
3: nie było
2: wszystko
3: przerwy,
2: działało.
3: Tak. Za dwa lata będziemy obchodzić ćwierćwiecze istnienia naszego klubu. To myślę, że to piękna...
2: Przygotowujecie się też do tego wydarzenia?
3: Tak. Myślimy już o tym, jak to godnie uczcić to nasza rocznica.
2: I macie już może jakieś pomysły? Może już coś dzisiaj zdradzimy na antenie?
3: Nie,
2: czy to jeszcze
3: będzie,
2: to jest za wcześnie i niespodzianka?
3: Chcemy, żeby zostało to niespodzianko. Na te za dwa lata wszystko się okaże, jak to będziemy obchodzić.
2: Spójrzmy teraz na najbliższe mecze KS Śniadowo. Z kim się zmierzycie i jakie wyzwania czekają drużynę w tych spotkaniach?
3: Najbliższy sobotni mecz ligowy no na pewno nie będzie należał do najłatwiejszych, bo gramy z Warmią Grajewo. To jest klub, który ma na pewno aspiracje, żeby awansować do trzeciej ligi, do wyższej klasy rozgrywkowej. ale uczulamy tych naszych młodych zawodników, że to może być też ciężki mecz, jak ten poprzedni z UKS-em. Ale najważniejsze to, żeby się nie poddawać, powalczyć w tych meczach z tymi drużynami z górnej części tabeli, a swoich szans będziemy szukać z drużynami niżej notowanymi. Już za 2 tygodnie u nas będzie ku temu okazja, zagramy z Krynkami, które też raczej będą biły się tutaj ze Śniadowem o utrzymanie.
2: Także najbliższe plany piłki nożnej znamy, a co w najbliższym czasie czeka sekcję siatkarską?
3: Siatkarze zaczęli już przygotowania do sezonu, który niebawem ruszy. Nie znam szczegółowego terminarza, ale to będzie, podejrzewam, koniec września, początek października. Siatkówka, tak jak wspomniałem, to już czwarty sezon
2: Tak. Siatkówki.
3: Pierwszy może kibice szczególnie piłki nożnej, nie znają historii, ale bardziej chodzi mi o kibiców siatkówki. Pierwsze 2 sezony graliśmy w podlaskiej lidze siatkówki wojewódzkiej, a teraz będzie drugi rok, gramy w mazowieckiej. Z racji tego, że w tej podlaskim Związku Piłki Siatkowej tutaj w naszym województwie było mało drużyn. Były tylko 4 drużyny i tych meczów ligowych było bardzo mało.
2: No, a teraz po jest to się, ich
3: tak,
2: więcej.
3: Tak, bo wiadomo, po to się trenuje, żeby grać tych meczy jak najwięcej i tu wspólnie z kierownikiem sekcji siatkówki, z zarządem podjęliśmy decyzję, że przeniesiemy to drużynę siatkówki do Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej i tamtych meczy zdecydowanie więcej. I co praktycznie weekend, co 2 tygodnie do mecze wjazdowe, ta hala u nas w Śniadowie tętni i żyje to siatkówko.
2: Tak, i zbliża się też wyjątkowe wydarzenie 26 września.
3: Tak. Tak, to mogę powiedzieć, że to jest takie bardzo historyczne wydarzenie dla naszego klubu, bo czy to w piłce nożnej, czy do tej pory w siatkówce, jeszcze nigdy nie miało miejsca mecz taki międzynarodowy między drużynami. A nasza drużyna seniorska zagra taki mecz towarzyski, który ma na celu promocję siatkówki tutaj na naszym terenie z drużyną z Wielkiej Brytanii. Ja tu mam malutką ściągaweczkę, bo nazwa tej drużyny to Legends Volleyball Club. I ten klub gra, w tej chwili gra w ligach regionalnych w Wielkiej Brytanii, ale ma za sobą duże sukcesy, bo występował w finale Pucharu swojego czasu. Klub pochodzi, mieści się w Waltham, to jest tam to, co przedmieścia Manchesteru. A pomysł padł z racji tego, że w tej drużynie występuje sporo Polaków. To jest drużyna złożona z Polaków, z Anglików. W składzie tej drużyny są reprezentanci Wielkiej Brytanii, także to są siatkarze przez duże S. I oni nas właśnie tego 26 września odwiedzą. Oni przyjadą dzień wcześniej, już w piątek. Będą u nas tutaj gościć na terenie naszej gminy. W piątek wieczorny trening będzie przeprowadzony, a te główne wydarzenie, czyli ten mecz towarzyski z tą drużyną angielską, będzie 26 września o godzinie 19:00. Tak, w hali sportowej przy szkole podstawowej w Śniadowie.
2: Więc wszystkich miłośników
3: tak,
2: sportowych rywalizacji.
3: Z tego miejsca chciałbym nie tylko fanów siatkówki, wiadomo, fani siatkówki będą najbardziej zainteresowani, ale wszystkich, którzy interesują się sportem, serdecznie zapraszam, bo to naprawdę jest wyjątkowa okazja, żeby poznać tą siatkówkę, no i promocja dla siatkówki, dla naszej gminy.
2: Dla gminy przede wszystkim też.
3: Tak. Wspomnę tylko, że w kadrze tej drużyny występują naprawdę znakomici siatkarze polscy, którzy grali naprawdę w topowych drużynach, ale nie chcę wszystkiego zdradzać.
2: Warto przyjść, tam są takie też nazwiska, zobaczyć.
3: Tak, że warto zobaczyć, kto tam gra, bo kto się zna na siatkówce, to na pewno pozna tych siatkarzy i to będzie dla nich nie lada gratka zobaczyć ich na żywo z bliska.
2: Panie prezesie, gdzie widziałby pan KS Śniadowo za 5 lat, za 10, 15? Jakie marzenia?
3: aż tak daleko nie wybiegam w przyszłość. Dla nas, zawsze to sobie na zebraniach zarządu powtarzamy, dla nas takim priorytetem jest ta czwarta liga. Trzecia liga może jest gdzieś tam czasami w marzeniach, no ale na to już trzeba, wiadomo, większych nakładów finansowych, infrastruktura, boisko. To na razie jest tylko w naszej sferze marzeń, stąd też i ta trzecia liga to na razie jest w naszych marzeniach. Skupiamy się na tej czwartej lidze, żeby tutaj kolejne, tak jak mówiłem, sezony w niej pozostać.
2: Ale być może wszystko przed wami. Za te kilkanaście lat
3: dokładnie,
2: może wszystko się zmienić.
3: Nie wiadomo, co przyniesie jutro, także nie mówię nie. No, każdy, chciałbym bardzo, żeby doczekać do takich lat, że Śniadowo gra w trzeciej lidze, ale to na razie to są tylko mrzonki marzenia.
2: I tymi marzeniami i też tym zaproszeniem na zbliżający się mecz zapraszamy. Tak. Dzisiaj tutaj tak stawiamy kropkę. Piotr Tryka, prezes klubu sportowego Śniadowo, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo pani redaktor i dziękuję naszym słuchaczom. Do zobaczenia.
1: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, biblista, teolog, współautor nowej książki Przymierze, które dzieli, czy judaizm ma własną drogę do zbawienia wokół listu episkopatu. Szczęść Boże, księże profesorze.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie księdza, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają.
1: Akurat jestem osobą świecką, ale nie obrażam się.
2: Tym bardziej serdecznie witam i pana.
1: Książka Przymierze, które dzieli, jest komentarzem teologów oraz dziennikarza do listu Konferencji Episkopatu Polski z okazji 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w rzymskiej synagodze wydanym w okresie Wielkiego Postu. Słuchacze mogą się zastanawiać, po co wracać do komentowania treści listu sprzed prawie pół roku i to jeszcze w wersji książkowej, jakby ksiądz profesor to wyjaśnił.
2: Myślę, że taki powrót jest konieczny. Konieczny jest dlatego, że ten list słusznie został uznany za nieszczęsny i takim jest. Nie powinien się ukazać w takiej formie, nie powinien się ukazać w takim czasie. I to trzeba otwarcie mówić. Trzeba otwarcie mówić dlatego, żeby za jakiś czas, za kilka miesięcy na przykład, przy sposobności kolejnego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, który ma być w styczniu następnego roku, żeby nie powoływano się na ten list i nie czyniono z niego jakiegoś punktu wyjścia do ustawiania relacji Kościoła z Żydami, judaizmem, dlatego że tak nie wolno. Ten list zawiera tezy, od których trzeba się stanowczo odciąć i obowiązkiem teologów i biblistów, a tacy właśnie są autorami, czy współautorami tej książki, obowiązkiem jest po prostu poddać ten list krytyce, nie po to, żeby, broń Boże, kogokolwiek urazić, ale po to, by właściwie ustawiać na właściwe tory te relacje Kościoła z synagogą. Dlatego, że nasze relacje, nasze spojrzenie na judaizm...
1: Przepraszam, księże profesorze, czy mógłby ksiądz profesor powiedzieć tym, którzy nie czytali listu, jakie ma ksiądz profesor główne zastrzeżenia do treści dokumentu?
2: To znaczy, ci, którzy nie czytali listu, mieli dość czasu, żeby go przeczytać, bo jest pół roku, prawda, na już mniej więcej ten list jest w obiegu społecznym. Jeżeli on kogoś interesuje, to najlepiej znać go nie z omówień, ale z własnej lektury. Jest tam bardzo wiele rzeczy, które trzeba poddać dość takiej surowej, ale wyważonej krytyce. Najpierw sam początek, gdzie pomieszane zostały porządki z martwychwstanie Jezusa Chrystusa i wskrzeszenia Łazarza. A następnie główna teza tego listu, że najważniejszym zadaniem Kościoła jest zwalczanie antysemityzmu i antysemityzm jest takim śmiertelnym zagrożeniem, z którym Kościół powinien się zmagać. Oczywiście antysemityzm jest grzechem i to powtarzane jest od co najmniej kilkudziesięciu lat, nie tylko w wypowiedziach papieskich, ale na rozmaite sposoby. Natomiast trzeba doprecyzować, o co chodzi z tym antysemityzmem, żebyśmy no, po prostu mieli właściwe rozeznanie, co chcemy przeszczepiać na grunt katolicki, żeby z nas nie uczyniono katolickich syjonistów, jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest mnóstwo chrześcijańskich syjonistów, którzy bezpardonowo popierają i to w każdym aspekcie i pod każdym względem zbrodniczą w końcu politykę Izraela prowadzoną na zachodnim brzegu Jordanu, w strefie Gazy, w Libanie i na sąsiednich terenach. Więc chodzi o to, żeby nie mieszać porządku religijnego z porządkiem politycznym i żeby ta religia nie stawała się takim usprawiedliwieniem ani motywacją dla mętnych, brutalnych poczynań politycznych, których na Bliskim Wschodzie ze strony Izraela nie brakuje.
1: A faktycznie... Chciałem jeszcze dopytać, bo ksiądz profesor mówił właśnie o tym antysemityzmie w liście i zauważa ksiądz profesor, że to element żydowskiego programu relacji z Kościołem katolickim. Jakby ksiądz profesor wytłumaczył, na czym ten program polega?
2: Program jest krótki, może zawoalowany, ale na tyle widoczny, że w końcu można go krótko określić. Mianowicie w całych tych relacjach, czy tym tak zwanym ze strony żydowskiej dialogu z Kościołem katolickim, chodzi o to, żeby z katolików uczynić narzędzia do zwalczania antysemityzmu, a zatem do usprawiedliwiania polityki prowadzonej przez państwo żydowskie. I tylko o to chodzi. Tam nie ma żadnej płaszczyzny teologicznej, nie ma żadnej refleksji na temat Jezusa Chrystusa czy historii zbawienia, tylko właśnie szukanie, próbowanie znalezienia w katolikach tych, którzy będą popierać, powtarzam, brutalną politykę Izraela i coraz bardziej brutalną politykę, bo codziennie słyszymy, czytamy doniesienia z Bliskiego Wschodu, właśnie z tamtych rejonów, w których Izrael ma bardzo wiele do powiedzenia, doniesienia o wydarzeniach, których w żaden sposób jakoś popierać nie można. Tymczasem jesteśmy zachęcani do tego, żeby albo je popierać, albo przynajmniej milczeć na ich temat.
1: Pisze też ksiądz profesor, że od lat w Kościele katolickim w Polsce nie ma dialogu o dialogu z Żydami. Dlaczego refleksja teologiczna jest monopolizowana i tłumiona?
2: Pisze, że nie ma dialogu o dialogu, bo nie ma takiego dialogu. Dopiero ten dialog, można by powiedzieć, zaczął się teraz. Ten list episkopatu wyzwolił, jeżeli tak można powiedzieć, bardzo poważną reakcję na temat tego, jaki powinien być dialog, jaka powinna być metodologia tego dialogu, czy w ogóle dialog jest możliwy, czy słowo dialog jest tutaj odpowiednie. Jak na tym tle wypada wdrażanie soborowej deklaracji Nostra Aetate, co ona właściwie oznacza, jak ona została przeinaczona w tym, co zwykło się nazywać dialogu. Więc dopiero teraz, właśnie od pół roku, a właściwie może trochę wcześniej, dlatego że na początku lutego ukazał się w katolickiej agencji informacyjnej wywiad ze mną, który wywołał dużą reakcję, gdzie nazwałem to, co dzieje się w tych sprawach, w tych dziedzinach w Polsce, nazwałem parodią dialogu. I od tej pory zaczęło się i ten list wyzwolił właśnie nową energię, przede wszystkim energię tych, którzy zdali sobie sprawę, że dłużej milczeć nie można, dłużej nie można tego tolerować, dlatego że dojdziemy do takich tez, które zostały zawarte w tym liście i które z perspektywy, z punktu widzenia katolickiej teologii, wiary i pobożności są absolutnie nie do przyjęcia.
1: A dlaczego właśnie ksiądz profesor uważa, że to jest parodia dialogu?
2: Dlatego, że prawdziwy dialog zakłada wzajemność, zakłada szczerość, zakłada prawdę, zakłada realizację tego, o czym mówiła deklaracja soborowa Nostra Aetate, mianowicie wzajemne poznawanie się i poszanowanie. Zakłada również i przede wszystkim perspektywę religijną i teologiczną. Tymczasem my cały czas jesteśmy spychani na pola polityki prowadzonej przez Izrael. Oczywiście jest to maskowane, są tam piękne słowa, są jakieś takie kwieciste ogólniki, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby z programu tego dialogu absolutnie usunąć jakiekolwiek mówienie o Jezusie Chrystusie i żeby historię Kościoła, dwutysięczną historię Kościoła przedstawiać tylko z perspektywy tego, co zwykło być przedstawiane jako antysemityzm i co rzutuje na cały Kościół, ukazując go w bardzo mrocznej, ciemnej perspektywie, która jest absolutnie nieprawdziwa i która jest absolutnie nie do przyjęcia, dlatego że dzieje relacji pomiędzy chrześcijanami a Żydami są dużo bardziej skomplikowane i także jeżeli chodzi o wzajemną niechęć, a czasami wrogość, to mamy do czynienia właśnie wzajemnością po obydwu stronach, na skutek której cierpieli również chrześcijanie.
1: A dlaczego w Kościele katolickim istnieje Dzień Judaizmu, a nie ma podobnej powszechnej inicjatywy Dnia Katolicyzmu po stronie wyznawców judaizmu?
2: To dobre pytanie przede wszystkim dla tych, którzy oficjalnie zajmują się obecnie tymi relacjami katolicko-żydowskimi i tym, co bywa określane jako dialog. Kiedy pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, czyli około 30 lat temu, została podjęta ta inicjatywa Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, to chodziło przede wszystkim o to, żeby głębiej zrozumieć samych siebie, żeby głębiej Kościół i wyznawcy Jezusa Chrystusa lepiej zrozumieli samych siebie w konfrontacji, w spotkaniu, jeżeli to byłoby możliwe, z wyznawcami judaizmu, żeby lepiej poznać, kim jest Jezus Chrystus, żeby poznać również jego biblijne, starotestamentowe korzenie i żeby rozeznać się, na czym polegało to rozejście się dróg Kościoła i synagogi i kim my jesteśmy i dlaczego jesteśmy wyznawcami Jezusa Chrystusa. Po takiej inicjatywy po drugiej stronie nie ma, dlatego że trzeba powiedzieć, że Żydzi, wyznawcy judaizmu, mają zakaz mówienia o Jezusie, wspominania o Jezusie Chrystusie, mają zakaz teologicznych debat z chrześcijanami, rozmów na te tematy i pozostają tym zakazom wierni. My natomiast wychodzimy naprzeciw. Tylko problem polega na tym, że zamiast przedstawiać i umacniać swoją własną chrześcijańską tożsamość, to bardzo często w tych kontaktach bywa ona rozmywana, a następnie przenoszona na poziom zwyczajnych wiernych, którzy, nie waham się tego powiedzieć dosadnie, którzy bywają ogłupiani i już nie bardzo wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. I często zadają pytanie, skoro to wszystko jest takie piękne w judaizmie, takie powabne i takie prawdziwe, to właściwie dlaczego jestem chrześcijaninem? Dlaczego wyznaję Jezusa Chrystusa? Na czym polega jego nowość i nad czym polega ta wiara, która ode mnie wymaga wierności Ewangelii i jednocześnie wiara, która nieustannie, niestrudzenie głosi, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem każdego człowieka i całej ludzkości. Wobec tego wierni potrzebują również właściwych kierunków, właściwych drogowskazów po to, żeby ich w wierze umacniać, a nie tę wiarę rozmywać. Święty Tomasz z Akwinu podkreślał bardzo mocno, że szybciej, łatwiej dochodzi się do prawdy od fałszu niż z zamętu. Tymczasem właśnie to, z czym mamy do czynienia, to jest właśnie wielki zamęt. I w tym zamęcie trzeba wreszcie mówić otwarcie, trzeba mówić dosadnie i dobitnie po to, żeby przemówić do sumień tych wszystkich, którzy się tymi sprawami zajmują i jednocześnie ukrócić wszystkie takie próby, które dążą do osłabienia i do rozmycia wiary chrześcijańskiej. I ta książka, Przymierze, które dzieli, ta książka jest bardzo dosadna, najbardziej chyba dosadna na ten temat, która ukazała się w ogóle w Polsce. I ona powinna wywołać pewien ferment, mam nadzieję dobry ferment, bo nie chodzi nic innego jak o to, żebyśmy umocnili się w naszej wierze.
1: A co z nauczania Kościoła katolickiego musimy zachować, aby w dialogu właśnie z nurtami judaizmu nie zatracić własnej tożsamości chrześcijańskiej?
2: Co z nauczania? Przede wszystkim osoba Jezusa Chrystusa. To, że w całej historii zbawienia, tej, która obejmuje Stary Testament, istnieje ciągłość, która w pewien sposób łączy nas z wyznawcami judaizmu i tej ciągłości nie możemy lekceważyć, ale musimy wyjaśnić, na czym ona polega, że istnieje brak ciągłości i dlatego różnimy się pomiędzy sobą i na czym ten brak ciągłości polega i wreszcie musimy być świadomi radykalnej nowości osoby i dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa, i mieć świadomość raz jeszcze, na czym ta nowość polega. Więc to jest nasze zadanie. Nie chodzi o to, żeby absolutnie odcinać się od wyznawców judaizmu, lecz o to, żeby budować te wzajemne kontakty, jeżeli one są w ogóle możliwe, bo tu to jest również wielki znak zapytania, kontakty religijne i teologiczne, żeby opierać na prawdzie i żeby również wyznawcom judaizmu wyjaśniać, tłumaczyć, kim jest Jezus Chrystus, nie tylko dla nas, tylko dla każdego człowieka i dla całej ludzkości. Bo nie chodzi tylko o pewien subiektywizm, co my myślimy, ale o poszukiwanie, dotarcie i odkrywanie prawdy. Bo jeżeli prawdy nie ma, to oczywiście wszystko jest względne i wtedy nawet te kontakty przestają mieć jakiekolwiek znaczenie.
1: A jak ksiądz profesor mówi właśnie o głoszeniu Pana Jezusa, to na ile dzisiaj aktualna pozostaje chrześcijańska misja głoszenia Ewangelii narodowi żydowskiemu, nie będąc oskarżonym o prozelityzm, czyli przekonywanie innych osób do przyjęcia danej wiary?
2: Nie powinniśmy przejmować się oskarżeniami, dlatego że oskarżenia nie mogą nas paraliżować i nie mogą wywoływać w nas strachu. Kardynał Stefan Wyszyński powtarzał, że największym wrogiem apostoła jest strach, jest lęk. Człowiek, który się boi, nie dokona niczego. I również w konfrontacji czy w spotkaniach, w wyjściu ku Żydom, trzeba wyzbyć się lęku, dlatego że ten lęk, jak powiedziałem, jest paraliżujący i to widać. Widać to w dziedzinie politycznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej, ale niestety widać to również w perspektywie w dziedzinie teologicznej, religijnej. Otóż wiadomo, że jeżeli chodzi o Izrael, o państwo Izrael, to jakiekolwiek inicjatywy misyjne są absolutnie niemożliwe. Również jeżeli chodzi o środowiska żydowskie w rozmaitych państwach, również u nas, to one są zamknięte na jakiekolwiek, powiedzmy, kontakty, które miałyby mieć charakter ukierunkowanie misyjne. Co zatem pozostaje? Pozostaje konieczność dawania żywego świadectwa swojej wierze. Pozostaje mocne przekonanie i wyznawanie Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa nie jest sprawą prywatną. Ona jest sprawą osobistą każdego człowieka i powinna być wyznawana również publicznie i powinna być widoczna w życiu publicznym. Więc to powinno dawać do myślenia tym wszystkim, którzy chrześcijanami nie są. Oczywiście można to ująć w bardzo wzniosłej formule, do której nam niestety daleko chrześcijanom, formule z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to inni, patrząc na wyznawców Chrystusa, mówili: zobaczcie, jak oni się miłują. I to był jakiś, powiedzmy sobie, argument do refleksji, czym jest chrześcijaństwo. Więc dzisiaj do tej wzajemnej miłości chrześcijańskiej, no co tu dużo mówić, jest daleko. Wyznania chrześcijańskie są podzielone również w obrębie Kościoła katolickiego, także w Polsce. Są wielkie podziały, wykopywane są przepaście i trzeba najpierw zadbać o wiarygodność życia chrześcijańskiego po to, żeby ewentualnie tych, którzy mają otwarte sumienia i otwarte umysły, zachęcić do refleksji i doprowadzić ich do Boga, który objawił siebie w Jezusie Chrystusie.
1: Ksiądz profesor Janusz Królikowski pisze w książce, że nie ma dotychczas dokumentów, w którym przedstawiciele judaizmu określiliby swoje stanowisko do Kościoła katolickiego. Czy to wynika z tego, co mówił ksiądz profesor, że Żydzi nie mogą mówić o Jezusie, czy jakieś są inne jeszcze powody, że nie ma takiego dokumentu?
2: Pierwszy i najważniejszy to ten, że Żydzi mają zakaz mówienia o Jezusie, nawet mają zakaz mówienia po hebrajsku imienia Jezus, czyli Jeszua, i zastępują je słowem, określeniem Jeszu, które jest bardzo, bardzo pejoratywne. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że judaizm nie jest jednorodny, że są rozmaite odmiany judaizmu: ortodoksyjny, ultraortodoksyjny, konserwatywny, reformowany, liberalny. Wobec tego sytuacja jest tam podobna jak w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo też jest bardzo podzielone. Prawosławni, katolicy, protestanci, rozmaite odmiany protestantyzmu i właściwie z kim można rozmawiać. I tam też z Żydami ortodoksyjnymi, ultraortodoksyjnymi nie ma żadnych specjalnych kontaktów, bo oni są absolutnie zamknięci. Część Żydów reformowanych, czy Żydów, zwłaszcza Żydzi liberalni, może być otwarta na kontakty, ale reprezentuje w nich specyficznie właściwą sobie postawę, czyli szuka, powtarzam to raz jeszcze, w katolikach, czy w ogóle w chrześcijanach, sprzymierzeńców do zwalczania antysemityzmu. I do tego dochodzi jeszcze jeden czynnik, bardzo, bardzo ważny, mianowicie katolicyzm jest, można by to powiedzieć, taki wertykalny, czyli ma strukturę pionową. U góry jest papież, potem są biskupi, następnie są duchowni, są wierni. I ta struktura jest bardzo ważna, bo to, co powie papież, obowiązuje biskupów, to, czego nauczają biskupi, obowiązuje duchownych wszystkich i obowiązuje wiernych. Stąd właśnie ten list, o którym mówimy teraz, jest tak bardzo ważny, ponieważ gdyby pozostał bez żadnego echa, bez żadnej odpowiedzi, znaczyłoby to, że stanowi część kościelnego nauczania.
1: I chciałem spytać jeszcze o te echo, bo większość hierarchów...
2: Ale to nie, ja tylko dokończę, wie pan, ja dokończę myśli. Mianowicie tej struktury pionowej nie ma w judaizmie. Tam jest struktura horyzontalna. Ja, rabin, jego nauczanie obowiązuje, czy powiedzmy dotyczy tych, którzy chcą go słuchać. Tam nie ma żydowskiego papieża, nie ma, powiedzmy sobie, żydowskich tych centralnego autorytetu. Wobec tego właściwie spotykamy się i rozmawiamy z jakimś jednym rabinem, czy jakimś jednym przedstawicielem judaizmu, a nawet jego najbliższej rodziny o czym rozmawiamy, nie obchodzi i nie dotyczy, bo on reprezentuje samego siebie. I to jest właśnie jeden również z problemów, z różnic, która sprawia, że te kontakty nie są symetryczne.
1: To jeszcze chciałem się odnieść właśnie do tego, co ksiądz profesor mówił, że też ten list był bardzo krytykowany przez część duchownych i wiernych, ale większość hierarchów się do tego listu nie odniosła. Tutaj wyjątek stanowił arcybiskup Józef Kupny, który powiedział, że to nie był najlepszy czas na ogłoszenie tego listu, bo akurat trwał konflikt w Strefie Gazy, oraz kardynał Grzegorz Ryś, który bronił zasadniczego przesłania listu. Jak ksiądz profesor odbiera te przemilczenie tematu przez większość biskupów? Czy to było właściwe, czy raczej nie? Czy biskupi powinni jako następcy apostołów się wypowiedzieć w tej sprawie, jeśli przyszła taka krytyka?
2: Przepraszam, ale biskupi się wypowiedzieli, ogłaszając ten list. Więc to nie jest tak, że tutaj biskupi nie mają żadnego udziału w tym liście. Ten list został przygotowany dość zręcznie i być może nie wszyscy biskupi mieli świadomość tego, w jaki sposób doszło do przygotowania tego listu, ale był podobno, ja nie wiem, czy dyskutowany, bo tego nie wiem, nikt tego nie mówił, co tam się działo na konferencji episkopatu, ale był głosowany i w głosowaniu przeszedł jakąś tam większością, nie wiem jaką, ale przeszedł. Wobec tego nie można powiedzieć, że księża biskupi tutaj nie mają żadnego udziału. Natomiast oczywiście w moim przekonaniu też, czemu dał wyraz ksiądz arcybiskup Kupny, również po tym liście powinna nastąpić jakaś refleksja i powinna nastąpić opamiętanie. Otóż to, że zresztą w pewnym sensie nastąpiło, dlatego że biskupi zachęcali do tego, żeby pójść do synagogi 13 kwietnia i w koniec końców do synagogi poszło 4 na około 150 biskupów, więc jeżeli tak można powiedzieć, te zachęty nie zostały przez samych księży biskupów podjęte, potraktowane poważnie. Natomiast dzisiaj jest niezręcznie księżom biskupom odcinać się od tego listu. Mogą to ewentualnie zrobić ci, którzy w tym głosowaniu głosowali przeciwko temu listowi, to wtedy będzie, jeżeli tak można powiedzieć, rzetelne i sumienne. Ale sądzę jednak, że to, co jest najważniejsze, to żeby nie powielać tez tego listu w jakichś elementach kolejnego kościelnego nauczania. To, że kardynał Ryś broni tego listu, to dość popatrzeć, w jaki sposób to robi. Mianowicie powiedział, że no, ten reakcja na list pokazała, że on jest bardzo potrzebny, więc no niestety, jeżeli tak się będzie reagowało, to można by powiedzieć, skutki zwalczania antysemityzmu będą dokładnie odwrotne.
1: Gościem poranka 7-9 był ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, biblista, teolog, współautor nowej książki Przymierze, które dzieli, czy judaizm ma własną drogę do zbawienia wokół listu episkopatu. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7-9. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący Koła Poselskiego Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
2: Jak pan skomentuje doniesienia medialne, że panem X, który miał załatwić dla Przemysława Krala ułaskawienie u prezydenta Karola Nawrockiego, rzekomo jest redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz?
3: Jako doniesienia medialne i próba szukania tematów zastępczych, próba wzbudzania jakichś kontrowersji, a jednocześnie przykrywanie tych masy rzeczy, które w Polsce i dookoła Polski się dzieją.
2: Stacja Republika miała wystawiać spółce kierowanej przez Krala 16 faktur na około 6,5 miliona złotych. Według pana te przepływy finansowe powinny być jednak dokładnie zbadane?
3: Ależ oczywiście, ja jestem za pełną transparentnością, czyli mam nadzieję, że rządzący w końcu ujawnił wszystkie przepływy finansowe, bo proszę zobaczyć, to ta sprawa jest wykorzystywana bardzo paskudnie politycznie, no bo ten przykład. W tej chwili mówi się o 6,5 miliona złotych, bo Telewizja Republika ujawniła faktury, a jeszcze tydzień, dwa, trzy tygodnie temu mówiło się o 37 milionach złotych. Tak rządzący taką kwotę podawali. Konfederacja publicznie zwróciła się z prośbą, apelem o ujawnienie wszystkich przepływów już dwa tygodnie temu. Proszę zobaczyć, dalej nie mamy tych przepływów. Jednocześnie, jeżeli patrzymy na Zonda Krypto, to proszę zobaczyć, rządzący trzy razy tę samą ustawę niezgodną z konstytucją przedstawiają, nic w niej nie zmieniając, jednocześnie mówiąc, że Polacy stracili pieniądze przez pana prezydenta, a jednocześnie od kilku miesięcy toczy się postępowanie dosyć sprawnie w oparciu o przepisy, które nie są zawarte w tej zawetowanej ustawie. Czyli można było zawczasu zadziałać, tylko rząd nie zadziałał, a w tej chwili szuka kogoś innego. I teraz ta kwestia, która ostatnio wyszła, kwestia Orlenu, temat z 2023 roku w tej chwili jest znowu wyciągany na światło dzienne, no po to, żeby przykryć Zondę Krypto, no bo Zonda Krypto im nie wyszła i szukamy kolejnego jakiegoś tematu zastępczego, czyli Orlen. Za chwileczkę będziemy procedować ustawę identyczną z tą, którą wcześniej pan prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zyski nadzwyczajne od sprzedaży paliw, nic w niej nie zmieniając, a można było wszystko zmienić. I tu już znowu widzimy zaniechanie rządu, bo ja przypomnę, w 2022 roku poprzedni rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował również...
2: Ja może, panie pośle, tylko jeszcze przypomnę troszkę też słuchaczom też kontekst, bo to były doniesienia brytyjskiego dziennika Financial Times, który właśnie napisał o tej sprawie strat Orlenu i ujawnił, że szwajcarska spółka Orlenu przelała 230 milionów dolarów zaliczki za ropę przypadkowemu 25-letniemu pośrednikowi z Dubaju. Środki te przekonwertowano na kryptowalutę Tether, po czym były dosłownie wręczane na pendrive'ach przypadkowym brokerom w wenezuelskich restauracjach i hotelach.
3: Panie redaktorze, po pierwsze, czy przypadkowym? No nie przypadkowym, bo osobom, które miały zakupić ropę wenezuelską, która była znacznie tańsza od innych tego typu paliw, czy to z Arabii Saudyjskiej, czy to ze Stanów Zjednoczonych. I rozmawiamy rzeczywiście o dużej kwocie, tam 1,3 miliarda złotych. Tylko czy na pewno rozmawiamy o dużej kwocie? Rozmawiamy jeszcze raz o miliardzie złotych, gdy Orlen ma obroty ponad 300 miliardów złotych. Ten sam Orlen w tym 2022 roku miał dochody rzędu 20 miliardów złotych, za rządów obecnej koalicji około 5 miliardów złotych, czyli czterokrotnie mniej. Rozmawiamy o spółce, która ma zarabiać pieniądze, a nie o urzędzie, który ma przekładać pieniądze z kieszeni do kieszeni. I jeżeli my spółki państwowe będziemy traktowali jak urząd, to te spółki państwowe będą przynosiły straty, a na pewno nie będą przynosiły dochodów. I teraz ja bym sobie życzył, powtórzę, 2023 rok, mamy końcówkę 2026 roku, żeby to, czy taka transakcja była możliwa i czy ona rzeczywiście była na tyle niebezpieczna, że

0: Orlen chciał kupić znacznie tańszą ropę z Wenezueli. Ja przypomnę, że wówczas Stany Zjednoczone zdjęły sankcje z Wenezueli i można było od nich kupować tę tanią ropę, bo jeżeli Orlen będzie tak zarządzany, jak jest zarządzany obecnie, to te ceny będą tak wysokie, jak są wysokie obecnie. Spółki państwowe są spółkami, które mają zarabiać pieniądze, a nie tylko dawać zarobić partyjnym kumplom, którzy są obsadzani na tych stołkach. To są państwowe spółki, które pośrednio należą do nas wszystkich i byśmy chcieli, żeby te spółki zarabiały duże pieniądze, żeby można było właśnie, tak jak było to wówczas, iść na minimalnych, prawie zerowych marżach, tak, żeby cena przy dystrybutorze nie była tak ogromna. I ostatnia rzecz, którą przypomnę albo poinformuję naszych słuchaczy, że ponad 50% w cenie przy dystrybutorze to są daniny na rzecz państwa. Więc państwo ma narzędzia, żeby to paliwo nie było tak drogie. Tylko państwu opłaca się, obecnemu rządowi opłaca się, żeby to paliwo było tak drogie, ponieważ właśnie pobierają od tego podatki. Podatki bezpośrednie od sprzedaży paliw, ale również ten paskudny podatek pośredni, czyli podatek inflacyjny.
1: Zaraz, panie pośle, jeszcze wrócimy do cen benzyny. Chciałem jeszcze pozostać troszkę przy temacie start Orlenu, że według obecnego kierownictwa Orlenu, Biuro Kontroli Bezpieczeństwa Orlenu i ABW miały negatywnie oceniać ryzyka związane z utworzeniem spółki OTS. Sam Daniel Obajtek odrzuca zarzuty, że świadomie zignorował ostrzeżenia dotyczące OTS i Samara A. Jak pan odbiera te tłumaczenia?
0: Jeszcze raz, od tego jest sąd. I naprawdę oczekiwałbym od sądu w XXI wieku i od prokuratury, że one będą po prostu działały. Bo w tej chwili mamy taką debatę polityczną, publicystyczną zamiast realnych działań. I druga bardzo ważna rzecz, którą już powiedziałem, sparaliżowanie państwowych spółek spowoduje, że one wszystkie upadną. Jeżeli państwowe spółki nie będą ponosiły ryzyk na rynkach międzynarodowych, takich, że no właśnie kupię taniej, sprzedam drożej, tylko będę po prostu pobierał bajońskie sumy jako prezes, ale nie będę ponosił żadnego ryzyka, to nie będziemy mieć żadnych państwowych spółek. A jeżeli popatrzymy na różne państwa na świecie, chociażby w Korei Południowej, ale które mają również spółki państwowe, to one po prostu ryzykują tak samo jak i wszystkie inne. Ale od oceny właśnie prawidłowości ryzyka jest sąd. A w tej chwili mamy paskudną debatę polityczną i sparaliżowanie państwowych spółek. Powtórzę, 20 miliardów zysków w 2023 roku i wielkie zyski za rządów pana prezesa Daniela Obajtka, a w tej chwili te zyski właściwie są żadne. I dlatego Orlen nie może sobie pozwolić, tak jak sobie pozwalał za rządów pana prezesa Daniela Obajtka, na praktycznie zerowe marże, ponieważ on nie przynosi żadnych zysków, bo prezesi różnych spółek boją się podejmować jakiekolwiek decyzje, bo kolejna władza może, tak jak to robi obecna władza, no właśnie grzać politycznie i ścigać każdych kolejnych prezesów.
1: To jak pan mówi właśnie o tym grzaniu politycznym, to tymczasem główne siły polityczne kłócą się o to, kto jest odpowiedzialny za podwyżkę cen paliw. No a zwykły Kowalski płaci coraz więcej. I uwzględniając ten konflikt Pałacu Prezydenckiego z koalicją rządzącą, jaki widzi pan pomysł obniżki cen na stacjach?
0: Jeszcze raz. Ponad 50% przy dystrybutorze z tej ceny, jaką płacimy, to pobiera państwo. I państwo, poważne państwo powinno zejść ze swoich danin, ponieważ te daniny, szczególnie właśnie na paliwa, na energię elektryczną, powodują masową zwyżkę kosztów całej gospodarki i każdego gospodarstwa rodzinnego. Rządowi, powtórzę, takie coś pasuje, ponieważ rząd pobiera ten sam procent, powiedzmy 23% VAT-u, ale od wyższej kwoty, czyli więcej wpływa do budżetu. I jest jeszcze zysk inflacyjny, ponieważ ceny paliw, ceny energii przekładają się na wszystkie produkty, czyli rośnie inflacja. Jak rośnie inflacja, to również rosną wpływy do budżetu państwa. I Przypomnę 2022 rok. Wówczas rozpoczęła się ogromna wojna.

0: kinetyczna na Ukrainę. Ceny energii zaczęły drastycznie drożeć. To było również pokłosie tej paniki covidowej z 2020 roku, kiedy nośniki energii, węgiel, gaz znacząco wystrzeliły. Wówczas ówczesny rząd przygotował ustawę, ale ustawę, która miała działać od kolejnego miesiąca wejścia w życie ustawy, czyli nie działała wstecz. Jeżeli zgodzimy się, jeżeli Pałac Prezydencki zgodzi się na to, żeby opodatkowywać dochody wstecz, to możemy sobie wyobrazić, że w kolejnym roku, po, nie daj Boże, wygranych rządach pana premiera Donalda Tuska w 2027 roku, on powie, że sytuacja budżetu jest tragiczna. Prawdę mówiąc, ona jest tragiczna i to są niezależne ekspertyzy. I Polacy mają zapłacić po 20 tysięcy z zysków, jakie uzyskali w 2024, 2025 i 2026. No przecież to jest absurd, co obecny rząd robi. Ta ustawa, która jest w tej chwili procedowana, dzisiaj będzie za godzinę procedowana, ona powinna być przygotowana rok temu i wejść w życie i pobierać opłaty od zysków, które były wówczas. No bo jeżeli pobieramy opłaty od zysków, które zostały zrealizowane rok temu, no to w ten sposób możemy doprowadzić do upadku wszystkie firmy.
1: Czyli według pana prezydent nie powinien podpisywać tej nowej ustawy rządu o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych?
0: No nie powinien, a jeszcze przypomnę, że Orlen przed chwilą wypłacił 9 miliardów dywidendy. Dywidendy korporacjom finansowym międzynarodowym, bo ponad 50% nie jest w rękach Skarbu Państwa, tylko właśnie różnych zewnętrznych podmiotów. Czyli ponad 50% z tej dywidendy poszło gdzieś tam w las, część poszło do budżetu państwa. W tej chwili ta ustawa, którą teraz procedujemy, ma przynieść dochód do budżetu około 4 miliardów. To przed chwilą oni rozdali 9 miliardów poza granicę Polski i część do budżetu, a mówią, że ta ustawa, którą teraz chcą, niezgodna z konstytucją, to jeszcze raz podkreślę, przepchnąć, ona da 4 miliardy zysku i jak będą te 4 miliardy, to oni łaskawie zejdą z części podatków, które są w cenie paliwa. Oczywiście zejdą z części podatków w cenie paliwa, ale ponieważ będzie skokowy wzrost kosztów dla różnych firm obracających czy produkujących paliwa, no to ta firma, prezes tej firmy będzie musiał te koszty szybko wrzucić w cenę paliwa i cena paliwa podrożeje. I kolejna rzecz, której nie ma w tej ustawie, to jest to, że nie ma gwarancji, że te 4 miliardy złotych pójdą na obniżkę cen paliw. Te 4 miliardy złotych, zgodnie z zapisem w ustawie, mają trafić do budżetu. I jak trafią do budżetu, to pan minister finansów łaskawie może przeznaczyć część tej kwoty na właśnie obniżkę cen paliw, ale wcale nie musi. Może to przeznaczyć na zupełnie inne cele. Więc ta ustawa po prostu jest bardzo źle skonstruowana i ona jest skonstruowana politycznie. Po to tylko, żeby uderzyć w pana prezydenta, że to przez niego są tak wysokie ceny paliw.
1: Tak jak pan wspomniał, że ten wysoki poziom cen benzyny utrzymujący się przez dłuższy czas powoduje też pewnie większe wpływy z VAT, że one wpływy z VAT będą wyższe i może w takim razie rząd w którymś momencie ugnie się pod presją społeczną i obniży te ceny paliw.
0: Ja na to naprawdę bardzo mocno liczę, chociaż patrząc, jak duża część polskiego społeczeństwa daje się zmanipulować takiej narracji obecnego rządu, no coraz mniej na to liczę, no ale może takie jest powiedzenie przez żołądek do serca mężczyzny, tutaj może przez właśnie portfel Polacy zrozumieją, jak mocno są oszukiwani przez obecną koalicję rządzącą, jak są manipulowani przez obecną koalicję rządzącą. Bo znowu, poprzedni rząd również zastosował obniżenie VAT-u, obniżenie CIT-u, dodatkowo zawiesił podatek od sprzedaży paliw i on to zrobił na około tam chyba 377 dni, kiedy te ceny paliw były wysokie w 2022 roku. Obecny rząd łaskawie zrobił to na 9.